0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Konin leży w środkowej części Polski. Tak dawniej jak i dziś, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta znajduje się ważny węzeł komunikacyjny, łączący północ kraju z południem oraz wschodnią część z zachodnią. O tym, że zawsze przez Konin przebiegały ważne szlaki handlowe, świadczy wznoszący się w centrum dawnego Konina słup drogowy z XII wieku, wyznaczający niegdyś połowę drogi między Kaliszem a Kruszwicą, leżący na dawnym szlaku bursztynowym. Najważniejszą osadą było Stare Miasto z romańskim kościołem parafialnym, czyli dzisiejsza gmina Stare Miasto. To ona dała początek Koninowi, lokowanemu na prawie magdeburskim na wzór Kalisza około 1283 roku. Odtąd Konin, położony na wyspie w korycie Warty, był grodem strzegącym brodu przez rzekę. Los Konina był odbiciem historii kraju, począwszy od 1331 roku, kiedy to krzyżacy doszczętnie zniszczyli miasto. Odbudowane przez króla Kazimierza Wielkiego i otoczone murem wraz z dwoma basztami, Kaliską i Toruńską, strzegło przepraw na szlaku wiodącym do innych miast. Konin stał się siedzibą powiatu sądowego, a Koniński Zamek siedzibą starosty oraz centrum administracyjnym i gospodarczym najbliższej okolicy. W następnych stuleciach w mieście prężnie rozwijało się rzemiosło, które świadczyło o jego ekonomicznej kondycji. Już wtedy Konin był ważnym ośrodkiem kultury i nowych prądów religijnych, a także medycyny. Na przełomie XVI i XVII wieku działali tu dwaj wybitni doktorzy po studiach w Padwie, fundator najstarszych w Polsce katedr anatomii i botaniki lekarskiej Uniwersytetu Krakowskiego Jan Rzemełka oraz Kacper Bleski. Pomyślny rozwój Konina został zahamowany w XVII stuleciu. W 1628 roku wybuchła trwająca 3 lata epidemia, która zdziesiątkowała ludność. Klęski tego okresu pogłębiły potop szwedzki, pożary i kolejne epidemie. Po upadku księstwa warszawskiego Konin znalazł się w granicach Królestwa Kongresowego. Powstanie styczniowe w 1863 roku przebiegło tu w szczególnie ostrej, krwawej formie, naznaczone licznymi bitwami i represjami. Po okresie Królestwa Kongresowego miasto na długie lata przestało być centrum regionu. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku nie przyniosło oczekiwanej poprawy sytuacji gospodarczej. Nie było wodociągów i kanalizacji, a mieszkańcy boleśnie odczuli skutki kryzysów ekonomicznych z przełomu lat 20. i 30. Ożywienie przyniosło dopiero otwarcie linii kolejowej łączącej Poznań z Warszawą i budowa kanału Śleśnińskiego łączącego Wartę z jeziorem Gopło. W czasie II wojny światowej Konin znalazł się na obszarze ziem włączonych do III Rzeszy w ramach tzw. kraju Warty. Jednocześnie został siedzibą hitlerowskich władz powiatowych. W okolicznych lasach hitlerowcy dokonali masowych mordów ludności polskiej wyznania starozakonnego. Po II wojnie światowej lata 50. i 60. przyniosły gwałtowny proces uprzemysłowienia, co zmieniło oblicze rolniczego dotychczas regionu. W 1950 roku Konin liczył 12 145 mieszkańców. W 10 lat później 17 638 osób. W 1970 roku 40 744 mieszkańców. Natomiast w roku 1998 miasto zamieszkiwało już ponad 83,5 tysiąca osób. Tak gwałtowny przyrost ludności spowodował również szybki rozwój przestrzenny Konina. Miasto wchłaniało kolejne podmiejskie wsie, coraz bardziej oddalone od historycznego centrum. Powierzchnia miasta wynosi obecnie 82 km kwadratowe. Przyjęta w latach 50. koncepcja urbanistyczna doprowadziła do powstania dwóch odrębnych części miasta rozdzielonych niezabudowaną przestrzenią okolic Warty. Konin pozostaje ważnym centrum administracyjnym, będąc od 1975 roku stolicą województwa, a od 1 stycznia 1999 roku, po wejściu w życie reformy samorządowej, miasto tracąc status wojewódzki, zostało siedzibą powiatu grodzkiego oraz stolicą powiatu ziemskiego. Jest nadal ośrodkiem dynamicznie kształtującego się życia politycznego i społecznego dla całego obszaru wschodniej Wielkopolski oraz województwa wielkopolskiego. Tekst pochodził ze strony Urzędu Miasta www.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Ekspozycja w dworku na terenie Muzeum Okręgowego w Koninie. W Wrocławicach, w niewielkiej odległości od zamku i kościoła, w parku stał do końca lat 1960. niewielki murowany dwór założony na planie prostokąta z małym gankiem wspartym na drewnianych słupach. Dwutraktowy budynek z sienią na osi posiadał łamany dach z naczółkami pokryty kątem. Charakterystyczną cechą dworu były ściany kondygnacji piętra wykonane techniką szkieletową, tak zwany mur pruski. Wbudowany był przez właścicieli Gosławic, rodzinę Kwileckich. W dworu tym najprawdopodobniej funkcjonował w 1863 szpital powstańczy. Niestety z uwagi na zły stan zachowania został rozebrany. Podobny dwór znajduje się w Różkowie pod Kołem. Powstał u schyłku XVIII wieku, wybudowany przez rodzinę Kurnatowskich. W drugiej połowie XIX wieku został częściowo przebudowany, między innymi zmieniono niewielki kwadratowy ganek, zamknięto go ścianami, powstał przez to przedsionek, płasko sklepiony, doświetlony dwoma ostrołukowymi oknami. Kondygnacja piętra uzyskała przez tę przebudowę balkon. Dwór w Różkowie po II wojnie światowej zmieniono na szkołę. Po jej przeniesieniu w latach 80. do nowego budynku powoli zmieniał się w ruinę. W 1988 roku na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonano jego inwentaryzację, a dwa lata później odtworzono go w Gosławicach, na terenie należącym do Muzeum Okręgowego w Koninie. Uzyskano dzięki temu około 400 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej. Prezentowana jest tam ekspozycja zatytułowana Dwór Polski. Na podstawie pamiętników, inwentarzy, wywiadów ze starszymi mieszkańcami pamiętającymi oba dworki, Gosławicki i Różkowski, odtworzono wnętrza, urządzając je meblami i bibelotami datowanymi od XVIII wieku do początków XX wieku. W dworku nie ma kuchni. Była ona zlokalizowana w nieodtworzonej oficynie. Na parterze, w amfiladzie, znalazły się następujące pomieszczenia. Kredens, jadalnia, salon, gabinet, sypialnia, garderoba. Na piętrze wszystkie pomieszczenia posiadają oddzielne wejścia z korytarza. Znajdują się tam pokój gościnny, pokój guwernantki, zgromadzono w nim pamiątki po konińskiej pisarce Zofii Urbanowskiej i buduar. Tekst pochodzi ze strony Muzeum Okręgowego w Koninie Gosławicach. www.muzeum.com.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Położenie gminy Ostrowite. Ostrowite jest jedną z 8 gmin powiatu słupeckiego i administracyjnie dzieli się na 21 sołectw. Powierzchnia gminy wynosi 104 km kwadratowe, co plasuje ją na 4. miejscu w powiecie słupeckim. Sieć osadniczą tworzą 43 sołectwa, a gminę zamieszkuje około 5300 mieszkańców ze średnią gęstością zaludnienia 50 osób na kilometr kwadratowy. Siedzibą władz gminy jest duża wieś Ostrowite. Gmina Ostrowite leży na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej w północnej części powiatu słupeckiego. Od wschodu graniczy z gminą Kleczew, od południowego wschodu z gminą Kazimierz Biskupi, a od południa ze Słupcą, a od strony zachodniej z Powicem. Jest gminą typowo rolniczą. Użytki rolne stanowią 80% jej powierzchni. Nie ma tu autostrad, gwarnych ulic, fabryk, supermarketów, ani innych hałaśliwych wytworów współczesnej cywilizacji. Wiele wsi, m.in. Giewartów, Kosewo, Naprusewo, uzyskało status miejscowości o korzystnych właściwościach klimatycznych i walorach krajobrazowych. Nic więc dziwnego, że przyjeżdża tu coraz więcej turystów, że powstają nad jeziorami domki letniskowe i pola piwakowe. Można tu doskonale wypocząć, odprężyć się, uprawiając turystykę pieszą i rowerową, jazdę konną, a także pływać, korzystać z kąpieli, opalać się, wędkować, po prostu przyjemnie spędzać czas. Amatorzy fotografowania i miłośnicy przyrody mają tu możliwość obserwowania natury w całej krasie, gdyż znajdują się tu przyrodnicze obszary chronione, Powicki Park Krajobrazowy i Powicko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu. Przyszłość gminy Ostrowite należy nadal wiązać z rozwojem rolnictwa i jego otoczenia, jak również rozwojem turystyki. Gmina posiada doskonałe walory przyrodniczo-rekreacyjne, co predestynuje ją do rozwoju usług związanych z aktywnym wypoczynkiem. Położenie obok, ale niedaleko ważnych dróg krajowych pozwala z jednej strony na zapewnienie wypoczynku gościom, z drugiej strony pozwala na łatwy dojazd. Czytamy na www.ostrowite.pl.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Kolina to gmina miejsko-wiejska położona w centralno-zachodniej części powiatu konińskiego na skraju Pojezierza Kujawskiego. Zajmuje obszar 99 km kwadratowych, który zamieszkuje prawie 12 tysięcy osób, w tym 4,5 tysiąca w Golinie. Gmina dzieli się na 18 sołectw i 3 osiedla. Przez jej terytorium przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Drogowy i kolejowy na linii Warszawa-Poznań wraz z wjazdem na autostradę A2. Golina znana jest od XIV wieku. Prawa miejskie uzyskała w 1362 roku na mocy przywileju Kazimierza Wielkiego dla Stanisława Kiwały z Ostrowa. Było to miasto prywatne, siedziba rodu Golińskich, następnie Żychlińskich. Do rozbiorów należała do województwa kaliskiego. W 1793 roku dostała się pod zabór pruski. W latach 1807-15 znajdowała się w granicach Księstwa Warszawskiego, a po roku 1815 Kongresowego Królestwa Polskiego. W 1870 roku Golina utraciła prawa miejskie, by odzyskać je ponownie w 1921 roku. Wieś Radolina, leżąca w granicach gminy, to miejsce pochodzenia Piotra Wysza, biskupa krakowskiego i pierwszego kanclerza Uniwersytetu Krakowskiego, odnowionego w 1400 roku. Ze Sługocina pochodził profesor i rektor krakowskiej Alma Mater Mikołaj, piszący się również z Pyzdr, twórca statutów tej uczelni. W przyszłość uniwersytetu wpisał się także Bazyli Goliniusz, zwany Fabrycjuszem, jego profesor i rektor. W Przyjmie zachowały się ruiny dawnej rezydencji rodu Przyjemskich, herbu Rawicz, wzniesionej na przełomie XV-XVI stulecia i zniszczonej w okresie wojny polsko-szwedzkiej w 1655-60 roku. Ród Przyjemskich należał do polskiej elity politycznej końca XVI i początków XVIII stulecia. W dziejach Wielkopolski swą obecność zaznaczył licznymi fundacjami. Dzięki nim powstały liczne murowane klasztory w Kobylinie, Koźminie, Rawiczu. Byli założycielami wielu miast, w tym Rawiczu.

0: Atrakcją turystyczną gminy są obszary położone nad Wartą w części należącej do Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie występuje wiele gatunków ptaków i roślin niespotykanych na innych terenach, w tym rzadka roślinność wodna i bagienna. Celom turystycznym służyć może również Puszcza Bieniszewska, na której skraju leży Jezioro Głodowskie o powierzchni 54 hektarów. Gospodarka gminy ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują 7,2 tysiąca hektarów, z czego 5 stanowią grunty orne, a 1000 łąki i pastwiska. Duże zróżnicowanie gleb pociąga za sobą i zróżnicowanie upraw. Obok żyta i ziemniaków uprawia się pszenicę i buraki cukrowe. W produkcji zwierzęcej w ostatnim okresie rozwija się hodowla bydła mlecznego, produkującego mleko wysokiej jakości dla wielu firm znanych w całej Polsce. W okolicach Goliny funkcjonuje około 2,3 tysiąca indywidualnych gospodarstw rolnych. W samym mieście rozwinął się przemysł obuwniczy, spożywczy i metalowy. Działalność prowadzą też przedsiębiorstwa budowlane. Ogółem poza rolnictwem działalność prowadzą 623 podmioty gospodarcze, w których pracuje blisko 1000 osób. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM.
0: Ratusz Kolski został wybudowany w pierwszej połowie XVI wieku w stylu gotyckim na planie prostokąta o wymiarach 21 na 11 metrów. Wcześniej na jego miejscu stał dwór królewski, prawdopodobnie drewniany lub drewniano-gliniany, który służył monarchom podczas ich bytności w kole. Budynek ratusza był i jest budowlą dwukondygnacyjną podpiwniczoną. Ściany zewnętrzne ozdobione były pierwotnie ornamentem dużych rąbów układanych z ciemnych zędrówek. W północno-zachodnim narożniku powstała wieża o podstawie kwadratowej, która przechodziła wyżej w ośmiobok. Nie była podpiwniczona, a ozdobiona takim samym ornamentem jak budynek główny. Nie powstała w tym samym czasie co budynek główny. W XVII wieku zwieńczona była spiczastym dachem, pod którym biegł drewniany ganek. Niżej umieszczono więzienie miejskie. Na parterze ratusza były sklepy, a na piętrze pomieszczenie dla Rady Miejskiej i Wójtowskiej. Budynek niejednokrotnie płonął. Podczas pożaru w roku 1775 ogień był tak silny, że stopił się dzwon zegarowy na wieży. Prawdopodobnie po tym pożarze przystąpiono do restauracji budynku w stylu barokowym, zachowując jednak jego mury zewnętrzne. W 1789 roku prace budowlane były już zakończone. Barokowy wówczas ratusz posiadał przy trzech narożnikach potężne skarpy wzmacniające ściany budynku. Elewacja główna ze skromnym wejściem zwieńczona półszczytem mieściła się od strony północnej. Elewacja tylna, południowa, zwieńczona była szczytem zamkniętym wycinkiem koła i ujętym z boku wolutami. Na pierwszym piętrze umieszczono balkon, pod nim pseudoportal. Elewacja boczna, wschodnia, posiadała wejście z gankiem stworzonym przez daszek wsparty na czterech słupach. Niedługo potem, bo w latach 1835-1837 dokonano kolejnej przebudowy i rozbudowy ratusza, w wyniku której otrzymał on wystrój klasycystyczny. Budynek został pokryty tynkiem. Elewacje opasane zostały gzymsem. Okna dolnej kondygnacji otrzymały zamknięcie półkoliste, a górne i prostokątne. Zmieniono wówczas nieco układ pomieszczeń na piętrze. Zlikwidowano szkarpy narożne, od zachodu dobudowano dwa skrzydła, obecnie odbudowane. Od wschodu wzniesiono portyk zwieńczony trójkątnym szczytem, wsparty na czterech kolumnach. Pod portykiem na pierwszym piętrze umieszczono balkon. W ten sposób elewacja wschodnia stała się wejściową. Nadbudowano też o jedno piętro kwadratową podstawę wieży. W 1914 roku rozbudowano skrzydło północne w kierunku zachodnim, dobudowując parterowy budynek. W dniu 25 maja 1987 roku zdarzyła się katastrofa budowlana. Zawaliła się wieża, niszcząc północną część budynku gotyckiego i część północno-zachodnią, XIX-wieczną. Pozostała część XIX-wieczna była na tyle uszkodzona, że ją rozebrano. Budynek ratusza odbudowano, nadając mu ponownie klasycystyczny wygląd. Czytamy na muzeum-koło.pl.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Województwo konińskie. Województwo w centralnej Polsce istniejące w latach 1975-1998, powstałe ze wschodniej części dawnego województwa poznańskiego. Obszar województwa wynosił 5139 km2, a ludność w 1998 roku wynosiła 480 tysięcy mieszkańców. Województwo w 1998 roku podzielone było na 18 miast i 48 gmin, w tym 4 miejskie, 14 miejsko-wiejskich oraz 30 wiejskich. Wyróżniki na tablicach rejestracyjnych w województwie konińskim to KF, KM i KN. Graniczyło z 6 województwami, od północy z bydgoskim na długości 68 km i włocławskim 94 km, od wschodu z płockim 60 km, od południa z sieradzkim 74 km i kaliskim 108 km. Od zachodu z poznańskim 74 km. Z gmin konińskiego utworzono następujące powiaty województwa wielkopolskiego: kolski, koniński, słupecki, turecki i powiat grodzki Konin. W województwie mieszkało 480 tysięcy osób. To dane z 1998 roku, z czego około 42% w miastach. Gęstość zaludnienia wynosiła 93 osoby na kilometr kwadratowy. Największymi miastami były Konin, Turek i Koło. Urząd rejonowy w Kole dla gmin Babiak, Chodów, Dąbie, Grabów, Grzegorzew, Kłodawa, Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz, Sąpolno, Wierzbinek oraz miasto Koło. Urząd rejonowy w Koninie dla gmin Golina, Grodziec, Kazimierz, Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Żgów, Skulsk, Stare Miasto, Ślesin i Wilczyn oraz miasta Konin. Urząd rejonowy w Słupcy dla gmin Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powic, Pyzdry, Słupca, Strzałkowo, Witkowo i Zagórów oraz miasta Słupca. Urząd rejonowy w Turku dla gmin Brudzew, Dobraka, Węczyn, Malanów, Przykona, Świnice Warckie, Tuliszków, Turek, Uniejów i Władysławów oraz dla miasta Turek. 1 stycznia 1999 roku weszła w życie ustawa o nowym podziale administracyjnym Polski. Województwo konińskie w większości przyłączone zostało do województwa wielkopolskiego. Tylko 3 gminy, Grabów, Świnice Warckie i Uniejów, zostały przyłączone do województwa łódzkiego. Gminę Pyzdry włączono w skład powiatu wrzesińskiego, a gminę Witkowo do powiatu gnieźnieńskiego, wchodzących w skład województwa wielkopolskiego. Pozostały obszar województwa konińskiego podzielono na 4 powiaty: kolski, koniński, słupecki i turecki oraz miasto na prawach powiatu Konin. Czytamy na pl.wikipedia.org. Z kolei konińskie zagłębie węgla brunatnego obejmuje swoim zasięgiem kopalnię węgla brunatnego Adamów, już nieistniejącą, i kopalnię węgla brunatnego Konin, a także zespół elektrowni Pątnów Adamów Konin oraz obiekty towarzyszące. Zasoby surowca szacuje się na 1 200 000 ton. Wydobycie na dużą skalę rozpoczęto po 1955 roku. Wydobycie roczne wynosiło około 20 milionów ton. Wielkie kopalnie odkrywkowe i rozległe zwałowiska nakładu ziemnego silnie przekształciły krajobraz. Tereny wyeksploatowane są stopniowo rekultywowane.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Historia zespołu szkół górniczo-energetycznych imienia Stanisława Staszica w Koninie. W związku z intensywną eksploatacją złóż węgla brunatnego w naszym regionie i koniecznością przygotowania kadry technicznej, 1 września 1959 roku Ministerstwo Górnictwa i Energetyki w Katowicach powołało do życia resortową 3-letnią zasadniczą szkołę górniczą przy kopalni węgla brunatnego w Koninie, mieszczącą się w dawnym biurowcu w Marantowie. Powstała ona na wniosek KWB Konin i Zjednoczenia Przemysłu Węgla Brunatnego we Wrocławiu. Organizację nowej placówki powierzono magistrowi Edwardowi Jędrzejczakowi, który kierował nią przez 35 lat, aż do przejścia na emeryturę. W 1962 utworzono 3-letnie technikum górnicze, a w 1965 5-letnie technikum górnicze. W tym samym roku oddano do użytku pierwszy budynek nowego ośrodka szkolenia górniczego przy ulicy Wyszyńskiego, gdzie znajduje się obecna siedziba szkoły, wybudowana przez KWB Koń. W skład kompleksu wchodziły dwa gmachy przeznaczone na klasopracownie, dwie sale gimnastyczne, warsztaty szkoleniowe oraz internat, a jego budowę ostatecznie ukończono w 1969 roku. W 1960 roku została założona szkolna orkiestra dęta prowadzona na początku przez kapelmistrza i dyrygenta Hieronima Augustynowicza. W 1967 powołano pierwsze klasy dla dorosłych i pracujących, a w 1970 utworzono zasadniczą szkołę zespołu elektrowni PAK oraz technikum energetyczne dla pracujących. W 1989 szkole nadano obecną nazwę Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych, a od 1994 ZSGE przestaje być szkołą resortową i przechodzi pod opiekę Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od 1999 roku organem prowadzącym dla placówki został Urząd Miejski w Koninie. W 2003 roku w ZSGE otwarto pracownię energii odnawialnej, co zainaugurowało funkcjonowanie tzw. Szkoły Słonecznej w Koninie. Jej idea została zrealizowana dzięki współpracy ze szkołami w Bielawie i w Herne. W 2002 w związku z reformą szkolnictwa uruchomiono nowe szkoły wchodzące w skład zespołu, 4-letnie technikum i 3-letnie liceum profilowane. 6 grudnia 2003 roku podczas obchodów 45-lecia istnienia w czasie jubileuszowej uroczystości nastąpiło nadanie szkole imienia Stanisława Staszica oraz przekazanie sztandaru z wizerunkiem patrona i jego przesłaniem: byście swe powinności wypełniać umieli. Od 1 września 2017 roku w związku z reformą oświaty samorząd Konina włączył gimnazjum nr 6, Szkołę Mistrzostwa Sportowego imienia Kusocińskiego w Koninie, do 5. Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych imienia Stanisława Staszica w Koninie. Od 1 września 2019 roku uruchomiono nowe szkoły wchodzące w skład zespołu, 5-letnie technikum, 4-letnie liceum oraz 3-letnią szkołę branżową pierwszego stopnia. Czytamy na www.zsge.pl.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Pobiedziska w powiecie poznańskim. Pobiedziska to największa gmina powiatu poznańskiego o powierzchni 18 tysięcy hektarów. Gmina nie graniczy bezpośrednio z Poznaniem. Położona jest na północny wschód od gmin Czerwonak i Sparzęc. Pobiedziska leżą na Szlaku Piastowskim, który związany jest z początkami państwa polskiego i władającą ziemiami polskimi w okresie wczesno-średniowiecznym X wieku dynastią Piastów. Przebieg szlaku wytaczają najważniejsze polityczne ośrodki Polski Piastowskiej. Ciekawe jest ukształtowanie terenu gminy. Część północno-zachodnią oraz pas środkowy zajmuje równina, natomiast w północno-wschodniej części znajdują się wysoczyzny morenowe płaskie i faliste, zbudowane z piasków oraz glin zwałowych. Najatrakcyjniejsze przyrodniczo tereny gminy zostały włączone do dwóch parków krajobrazowych – Puszcza Zielonka oraz Park Promno, który prawie w całości znajduje się na obszarze gminy. Pamiątki piastowskiej historii oraz walory krajobrazowo-przyrodnicze wyznaczyły kierunek rozwoju gminy w stronę turystyki i rekreacji. Turystów przyciąga czyste środowisko, szlaki turystyczne, trasy rowerowe, plaże nad jeziorami, ośrodki jeździeckie oraz baza sportowo-turystyczna, pola namiotowe, pensjonaty, hotele. Wspaniałe centrum edukacyjno-konferencyjne w Pałacu w Krześnicach, jednym z najpiękniejszych zabytków romantycznej architektury neogotyckiej, kusi otaczającymi stawami i malowniczym parkiem. Gminę swoimi występami rozsławia zespół pieśni i tańca Wiwaty. Przedstawia publiczności folklor różnych regionów Polski, a cudzoziemcom przybliża polską muzykę ludową. Zespół Wiwaty w swoim repertuarze prezentuje również widowiska związane z ludowymi zwyczajami. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Zespół Szkół Technicznych w Koninie to kilkudziesięcioletnia bogata historia. Dawna hutnicza, a później ZST, wykształciła tysiące uczniów, przyczyniając się do rozwoju Konina i okolic. Szkoła na trwałe wpisała się w świadomości mieszkańców i jest kojarzona z rzetelnym przygotowaniem do poszukiwanych na rynku zawodów. W 2013 roku szkoła obchodziła 50-lecie istnienia. Mało kto wie, że budynek, w którym mieści się ZSTiH, został zbudowany w 1422 roku. W tym czasie Berwold z Liśca pod Czaszy Dobrzyński ufundował kościół szpitalny pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętej Katarzyny. Były to dwa drewniane budynki, w jednym znajdował się szpital, w drugim kościółek. Obiekty te zbudowano poza granicami miasta na terenie późniejszego przedmieścia Kaliskiego i Warszawskiego. Kolejne informacje pochodzą z 1825 roku. Wymurowano wówczas szpital. W sporządzonym opisie tak przedstawiono wówczas budynek. Wystawiony na placu szpitalnym, na przedmieściu warszawskim, przy trakcie bitym. Jest murowany z cegły palonej na wapno, dach dachówką pokryty. Następujących wymiarów. Długości frontu łokci 321/2, szerokości 18, wysokości 6. W czasie I wojny światowej był tutaj szpital wojskowy. Po opuszczeniu przez Niemców Konina w 1918 roku budynek przejęły oddziały Wojska Polskiego. Na początku lat 20. siedzibę swoją miało tu gimnazjum imienia Królowej Jadwigi. W latach 30. gospodarzem był Sąd Grodzki i Powiatowa Komenda Policji. W czasie II wojny światowej mieścił się tutaj niemiecki sąd obozowy i komenda żandarmerii niemieckiej. Po wojnie przez wiele lat gmach służył jako sąd grodzki, a później sąd powiatowy. W 1971 roku kilka pomieszczeń przekazano Zespołowi Szkół Technicznych i Hutniczych, ponieważ przedsiębiorstwo Ruch było współgospodarzem budynku. Od 1985 roku szkoła była jego wyłącznym użytkownikiem. Czytamy na www.zst.konin.pl.
0: Konin FM 104.1.
1: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego kolinianina. Historia Poznania. Poznań, stolica naszego województwa, jest jednym z najstarszych miast Polski. Jego historia sięga drugiej połowy X wieku, kiedy na wyspie, nazwanej później Ostrowem Tumskim, powstał gród pierwszych władców Polski. Prawa miejskie Poznań otrzymał w 1253 roku. Szybki rozwój miasta zapewniło położenie na skrzyżowaniu licznych szlaków handlowych, dzięki czemu osiedlali się tu rzemieślnicy i kupcy. W 1793 roku Wielkopolskę zajęły wojska pruskie, a Poznań na ponad 100 lat został włączony do państwa pruskiego. W okresie zaborów Poznań był centrum walk niepodległościowych. W 1918 roku wybuchło tu Powstanie Wielkopolskie. Po odzyskaniu niepodległości przez pierwsze 10 lat Poznań intensywnie się rozwijał. 10 września 1939 roku miasto zostało zajęte przez Niemców. W czasie II wojny światowej Poznań uległ ogromnemu zniszczeniu. Stare miasto zostało spalone. Zdewastowano kościoły Śródmieścia i Ostrowa Tumskiego z katedrą, a ponad połowa budynków w mieście została uszkodzona. Intensywna odbudowa miasta rozpoczęła się w 1945 roku. Od 1989 roku miasto gwałtownie się rozwijało, głównie za sprawą prywatnej gospodarki, drobnych i średnich firm. Dzisiaj Poznań jest jednym z największych polskich ośrodków przemysłowych, naukowych, kulturalnych, handlowych i sportowych. W stolicy Wielkopolski poziom bezrobocia jest najniższy w kraju, a PKB na mieszkańca Poznania wynosi 200% średniego PKB na mieszkańca Polski. Zarejestrowano tu prawie 100 tysięcy podmiotów gospodarczych, z których znaczną większość stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Od lat Poznań uważany jest za jedno z najlepszych polskich miast do życia. Czytamy o tym na www.poznań.pl.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.
1: Historia trzeciego liceum w Koninie. 5 września 1990. Powstanie pierwszego harcerskiego liceum ogólnokształcącego w Koninie, szkoły społecznej. Funkcję dyrektora obejmuje magister Teresa Chmielewska. Lokalizacja w budynku przy ulicy Mickiewicza. Liczba oddziałów 1, liczba uczniów 33. 1 września 1991. Zmiana siedziby szkoły na budynek przy ulicy Okulnej. Funkcję dyrektora obejmuje Krystyna Burska. 1 września 1992. Liceum Harcerskie otrzymuje uprawnienia szkoły publicznej. 31 sierpnia 1993. Pierwsze Harcerskie Liceum Ogólnokształcące zostaje przekształcone w 3. Liceum Ogólnokształcące w Koninie. Rok 1993-94. Odbył się pierwszy wieczór francuski. Kontynuowano go przez 10 lat. Maj 1994. Pierwszy egzamin dojrzałości w 3. LO dla 26 abiturientów. 1 września 1994. Funkcję dyrektora obejmuje Dariusz Sypuła. 14 marca 2000 roku zapada decyzja Zarządu Miasta Konina o zmianie lokalizacji 3. LO. 23 czerwca 2000 roku uroczystość 10-lecia istnienia szkoły. 1 września 2000 roku zmiana siedziby szkoły na budynek przy ulicy Szymanowskiego 5. Liczba oddziałów 21, liczba uczniów 500. Rok szkolny 2001-2002. Spotkanie z kandydatami do Sejmu RP i prawybory. 1 września 2002. Decyzją prezydenta miasta Konina 3. Liceum Ogólnokształcące zostaje przekształcone w 3-letnie Liceum Ogólnokształcące funkcjonujące pod nazwą 3. Liceum w Koninie. 2003-2004. Powstanie Multimedialnego Centrum Informacji w 3. Liceum. Spotkanie z kandydatami do Parlamentu Europejskiego przed pierwszymi wyborami, które były przeprowadzone w Polsce. 2004-2005. Uzyskanie tytułu Szkoły z klasą. Wydanie pierwszego numeru szkolnego miesięcznika bez trzymanki. 2006-2007. Liczba oddziałów 19. Liczba uczniów 616. Kadra 45 osób. Rozpoczęcie wymiany uczniowskiej. Uzyskanie tytułu Szkoła promująca zdrowie. Uzyskanie tytułu Uczeń z klasą oraz współorganizacja z Miejską Biblioteką Publiczną w Koninie pierwszego konkursu recytatorskiego pod nazwą Liryczne spotkania z Norwidem. 25 października 2006 roku uchwałą Rady Miasta Konina 3. Liceum otrzymuje imię Cypriana Kamila Norwida. 15 marca 2007 roku uroczystość nadania szkole imienia oraz wręczenia sztandaru. 2007-2008. Pierwsze warsztaty dziennikarskie. Reprezentacja 3. Liceum imienia Cypriana Kamila Norwida zdobyła pierwsze miejsce w bitwie szkół. 2011-2012. Początek i pierwszy rok projektu E-Szkoła Moja Wielkopolska. 2012-2013. Pierwszy nocny maraton gier. 2013-2014. Ze stanowiska dyrektora po 20 latach odchodzi Dariusz Sypuła. 1 września 2014 roku funkcję dyrektora obejmuje Bożena Pyzder. Ponowna zmiana nazwy szkoły na 3. Liceum Ogólnokształcące imienia Cypriana Kamila Norwida. 2014-2015 odbył się pierwszy powiatowy festiwal piosenki obcojęzycznej. 2015-2016 objęcie patronatem klas medycznych przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. 2016-2017. 3. Liceum Ogólnokształcące jako jedyna szkoła w regionie zostaje sklasyfikowana w prestiżowym rankingu szkół najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych. 2017-2018. Odbył się pierwszy powiatowy konkurs języków obcych. 2018-2019. Tytuł Srebrnej Szkoły w rankingu liceów magazynu Perspektywy. Koncert pieśni żołnierskich i patriotycznych w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 2019-2020. Liczba oddziałów 26. Liczba uczniów 773. Kadra 60 osób. 3. Liceum Ogólnokształcące jest jedyną szkołą w budynku przy ulicy Szymanowskiego. Wcześniej dzieliło ten obiekt z gimnazjum. Czytamy na 3.lokonin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Mosina w powiecie poznańskim. Gmina Mosina to doskonałe miejsce sprzyjające zarówno aktywnemu wypoczynkowi, jak i inwestycjom. Położona tylko 18 km na południe od stolicy Wielkopolski, Poznania, zajmuje powierzchnię 171 km2. Gmina Mosina to naturalnie piękne miejsce, a świadczą o tym rozległe tereny Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz obszary Natura 2000. Na uwagę turystów szczególnie zasługuje zespół pałacowo-parkowy w Rogalinie, rezydencja rodu Raczyńskich. To jedno z najcenniejszych późnobarokowych założeń rezydenckich w Polsce ze świetnymi zbiorami malarstwa. Jego atrakcyjność turystyczną podnosi malownicze położenie w Dolinie Warty. W czerwcu 2015 roku muzeum zostało udostępnione szerokiej publiczności po wieloletniej przerwie, która związana była z rewaloryzacją i modernizacją tego jednego z najpiękniejszych polskich zabytków. Nieopodal pałacu położony jest kościół świętego Marcelina, zbudowany z inicjatywy Edwarda Raczyńskiego jako kaplica, mauzoleum, wzorowana na rzymskiej świątyni z miejscowości położonej koło Marsylii. Za czasów Raczyńskich była to kaplica pałacowa. Obecnie w podziemiach znajduje się mauzoleum Raczyńskich, w którym w 1993 roku pochowano zmarłego w Londynie ostatniego męskiego potomka rodu, Edwarda Bernarda Raczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Doskonałym miejscem na spacery jest Rogaliński Park Krajobrazowy, który został utworzony w celu ochrony unikatowego krajobrazu Łęgów Nadwarciańskich oraz jednego z największych skupisk wielowiekowych dębów szypułkowych w Europie. Wiele spośród tych drzew to pomniki przyrody. Największą sławą cieszą się dęby noszące imiona legendarnych słowiańskich braci Lech, Czech i Rus. Z pewnością nie mniej wrażeń dostarczy odwiedzającym gminę Mosina Wielkopolski Park Narodowy. Z myślą o aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu przez cały rok z inicjatywy gmin Mosina, Puszczykowo-Komorniki i Stęszew przy współpracy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym powstał w roku 2014 projekt pod nazwą Aktywna Trójka – trasy trzech aktywności po Wielkopolskim Parku Narodowym. W ramach przeprowadzonych prac została wyznaczona sieć tras w formie zamkniętych pętli, przeznaczona do uprawiania Nordic Walking, biegania, a w zimie dla narciarstwa biegowego. Ta unikatowa w Wielkopolsce sieć ponad 55 km oznakowanych tras o różnej długości i stopniu trudności poprowadzona jest po najciekawszych kulturowo i krajobrazowo miejscach Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dodatkowym jej atutem jest lokalizacja, dostępność parkingów i miejsc wypoczynku na trasach oraz bliskość miasta Poznania, co sprawia, że Wielkopolski Park może być atrakcyjnym miejscem zarówno na weekendowe wycieczki, jak i codzienne treningi. Na całym terenie objętym projektem znajdują się cztery pętle. Jedną z nich jest pętla mosińska o długości ponad 7 km, która ze względu na zróżnicowane ukształtowanie terenu umożliwia liczne zjazdy i podbiegi. Rozpoczyna się na parkingu stacji turystycznej Osowa Góra. Jej atrakcją poza bliską odległością od centrum miasta i łatwym dojazdem jest przede wszystkim Studnia Napoleona, którą można zobaczyć zaraz na początku trasy. To miejsce, z którego według legendy wodę pił sam cesarz Napoleon Bonaparte. Na trasie położone są również malownicze jeziora Kociołek i Skrzynka. W pobliżu pętli mosińskiej znajduje się drewniana wieża widokowa o wysokości ponad 16 metrów, z której roztacza się panorama m.in. na Mosinę, Wielkopolski Park, a przy ładnej pogodzie także na Poznań. Dla turystów przygotowano parking i kładkę spacerową, dwie wiaty biwakowe, a latem miejsce do kąpieli na tzw. gliniankach. W pobliżu przebiegają zarówno piesze, jak i rowerowe szlaki turystyczne. Szeroką ofertę turystyczną uzupełnia oferta kulturalna i sportowa. W centrum Mosiny, w dawnej synagodze z końca XIX wieku, działa galeria miejska oraz izba muzealna. Odbywają się tutaj wernisaże, wystawy i spotkania z artystami znanymi w całym kraju. Nieopodal galerii przy skwerze legendarnego Eleganta stoi pomnik tej postaci. Kompleksy boisk sportowych, ścieżki rowerowe, ośrodki jeździeckie, przystań żeglarska oraz zorganizowane zajęcia ruchowe sprzyjają dbaniu o dobrą kondycję i propagowaniu zdrowego stylu życia. O olbrzymi potencjał turystyczny wynikający z uwarunkowań przyrodniczo-krajobrazowych terenu oraz dogodny klimat dla powstawania nowych inwestycji sprzyjają trwałej tendencji do wzrostu liczby mieszkańców w gminie, jak również rosnącej liczby podmiotów gospodarczych. Prężnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe i powstają nowe osiedla domów jedno- i wielorodzinnych. Wszelkie podejmowane w gminie działania znajdują odzwierciedlenie w strategii rozwoju gminy, która nakierowana jest na zasady zrównoważonego rozwoju. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
2: Konin FM.
0: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Przyroda, turystyka i rekreacja w gminie Ostrowite. Gmina Ostrowite położona jest w obrębie Pojezierza Gniesieńskiego, będącego fragmentem makroregionu Pojezierze Wielkopolskie. W ukształtowaniu terenu wyróżnić można wał spiętrzonej moreny czołowej dominującej w krajobrazie południowej i zachodniej części gminy. Falistą i płaską wysoczyznę rozciętą rynnami jezior w części centralnej. Północno-zachodnia część gminy leży na obszarze wodonośnego zbiornika Wielkopolskiej Doliny Kopalnej. Jest to równy zbiornik wód podziemnych, wymagający szczególnej ochrony, zwłaszcza że nie uległ on jeszcze zniszczeniu. W rejonie wsi Ostrowite, Jarodki, występuje złoże węgla brunatnego, które jednak nie jest eksploatowane. Natomiast w okolicach Skrzynki, Salamonowa spotkamy udokumentowane złoża torfów, również nie będące w wydobyciu. Ze względu na duże walory przyrodnicze środowiska, prawie cała gmina znalazła się w zasięgu Powicko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Szczególnie atrakcyjne są tereny położone wzdłuż brzegu Jeziora Powickiego. W roku 1998 został tu utworzony Powicki Park Krajobrazowy o powierzchni 24 tysięcy hektarów. Obejmuje on fragmenty gmin Kleczew, Orchowo, Ostrowite, Powic, Słupca, Wilczyn i Witkowo. Warto wspomnieć, że gmina znajduje się w granicach Europejskiej Sieci Ekologicznej. W tej części parku, znajdującej się na obszarze gminy Ostrowite, proponuje się utworzenie ścisłego rezerwatu wodno-torfowiskowego Jezioro Kańskie. W jego skład powinny wejść zarastające jezioro, przyległe kompleksy torfowisk niskich i przejściowych, wilgotne łąki oraz bagienne lasy i zarośla. Żyje tu wiele gatunków zwierząt chronionych, takich jak wydra, jaszczurka żyworodna, rzekotka drzewna, piskorz. Na jeziorze dostrzec można łabędzia niemego i gęś gangawę. Można tu również spotkać interesujące i zagrożone zbiorowiska roślinne, m.in. aldrowandy pęcherzykowatej, osoki aloesowej, mszaru z tuszycą bagienną, lilii wodnych, grzybieni północnych, zarośli brzóz i wierzby uszatej, boru bagiennego, olsu torfowcowego i porzeczkowego. Do osobliwości florystycznych tego rodzaju zaliczyć można m.in. żurawinę błotną, selery błotne, rosiczkę okrągłolistną. Na ochronę zasługują ponadto kompleksy łąk, bagien i olsów w rynnie Jeziora Kańskiego w okolicy Skrzynki. Rynna łącząca Jezioro Powickie z Jeziorem Bogusławskim oraz łąki i lasy łęgowe między Naprusewem i Tomiszewem. Czytamy na www.ostrowite.pl.
0: Konin FM.
1: Honorowi obywatele Konina. Ojciec Maksymilian Tarejwo. Zakonnik, kapelan Powstania Styczniowego. Uchwała nr 657 Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2018 roku. Maksymilian Tarejwo urodził się w 1834 roku w miejscowości Prenę. W 1854 roku wstąpił do zakonu kapucynów w Lubartowie, gdzie przyjął imię Maksymilian. Święcenia kapłańskie otrzymał w Warszawie w 1860 roku i od początku swojego kapłaństwa zaangażował się w działalność patriotyczną. Podczas posługi w Warszawie wygłaszał płomienne kazania podnoszące na duchu mieszkańców, pomagał uwięzionym w warszawskiej i modlińskiej cytadeli. Z powodu patriotycznej działalności w 1862 roku został przeniesiony do Lądu, gdzie organizował pracę kurierów przechodzących przez granice Królestwa Kongresowego i Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Po wybuchu Powstania Styczniowego ojciec Maksymilian Tarejwo dołączył do oddziałów dowodzących przez generała Edmunda Taczanowskiego i jako kapelan powstańczy uczestniczył w bitwach pod Pyzdrami, Ignacewem oraz w innych potyczkach regionu konińskiego. Wraz ze słabnięciem powstania styczniowego ojciec Maksymilian był zmuszony ukryć się przed zaborcami. W ramach represji władze carskie zamknęły klasztor i kościół w Lądzie. Zakonnicy zostali wywiezieni na Syberię za działalność patriotyczną, a ojciec Maksymilian Tarejwo w nocy z 15 na 16 czerwca 1864 roku został odnaleziony i postawiony przed sąd polowy. Duchowny zasłużony dla sprawy niepodległości został skazany na śmierć i powieszony na konińskim błoniu. Od jego nazwiska miejsce to nosi nazwę Wał Tarejwy. Maksymilian Tarejwo został honorowym obywatelem Konina w 2018 roku. Tekst pochodzi ze strony www.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Początki działalności dzisiejszego poznańskiego Muzeum Archeologicznego przypadają na drugą połowę XIX wieku, kiedy to w Wielkopolsce, podobnie jak w całej Europie, nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowań starożytnictwem, w tym archeologią. Jednocześnie zabory wymusiły na Polakach powołanie rozmaitych organizacji społecznych, które w zastępstwie własnego państwa wspierały rozwój polskiej kultury, nauki i gospodarki. Właśnie taką rolę mecenasa polskiej nauki i kultury spełniało utworzone w 1857 roku po 30-letnich staraniach Towarzystwo Przyjaciół Nauki Poznańskie. 23 września tegoż roku przy towarzystwie powstało Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich w Wielkim Księstwie Poznańskim, zwane też Muzeum Starożytności Krajowych. W 1882 roku zmieniło ono nazwę na Muzeum imienia Mielżyńskich w uznaniu za ogromny wkład hrabiów mielżyńskich w jego rozwój. Muzeum gromadziło rozmaite pamiątki narodowe, do których zaliczano m.in. zabytki archeologiczne pozyskiwane zarówno w darze, jak i w wyniku prac wykopaliskowych. Siedzibą muzeum i całego towarzystwa były kolejno Biblioteka Raczyńskich w latach 1857-1870, Hotel Bazar w latach 1870-1882, a następnie gmach przy ówczesnej ulicy Młyńskiej, obecnie Mielżyńskiego, kilkakrotnie przebudowywany i rozbudowywany. Opiekę nad kolekcjami zabytków sprawowali konserwatorzy zbiorów, dzisiejsi kustosze. Funkcje te pełnili kolejno nauczyciel Maksymilian Studniarski, emerytowany ochmistrz Rogera Raczyńskiego i nauczyciel domowy Albin Gorecki, prawnik i dziennikarz Władysław Wierzbiński, nauczyciel i literat Hieronim Feldmanowski, Klemens Kątecki, historyk, filolog Bogusław Rzepki oraz prahistoryk Józef Kostrzewski. W pierwszych latach istnienia muzeum dużą rolę w tworzeniu zbiorów odegrał też ówczesny sekretarz towarzystwa Leon Wegner. Już pod koniec XIX wieku Muzeum imienia Mielżyńskich posiadało największe zbiory archeologiczne spośród towarzystw naukowych działających na terenie ówczesnego państwa pruskiego. Tak dobry wynik uzyskano głównie dzięki wsparciu polskich ziemian i duchowieństwa, za sprawą których pozyskano wiele kolekcji prywatnych. Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Nauk brali udział także w badaniach archeologicznych, powiększając tą drogą zbiory muzealne. Wśród pozyskanych kolekcji nie brakowało obiektów unikatowych, jak na przykład wołki z Bytynia w powiecie szamotulskim z wczesnej epoki brązu, czy obiektów pochodzących ze stanowisk zbadanych na najwyższym ówczesnym poziomie naukowym, na przykład materiały z Manieczek, powiat śremski, badanych przez Antoniego Białeckiego w 1858 roku. Aby pracom wykopaliskowym nadać jak najwyższy poziom naukowy, przy towarzystwie powołano komisję archeologiczną, od 1885 roku sekcję archeologiczną. Działała ona wprawdzie okresowo, ale była ośrodkiem wymiany myśli, inspirowała członków do podejmowania wykopalisk i publikacji ich wyników. Do najbardziej znanych członków tej komisji należeli w początkach jej istnienia Antoni Białecki i Kazimierz Szulc, a później także Władysław Jarzdżewski i Hieronim Feldmanowski. Po Po powołaniu sekcji w 1885 roku działali w niej m.in. Klemens Kechler, Romuald i Bolesław Rzepkowie, Władysław Łabiński, Wincenty Zentkler, August Kalk, Ignacy Zakrzewski i Albin Węsierski. Wielu z owych członków Komisji Archeologicznej przyczyniło się ogromnie nie tylko do rozwoju wielkopolskich badań archeologicznych, ale wsparło swymi zbiorami Muzeum TPNP. Autor tekstu Jarmila Kaczmarek, artykuł opublikowano w Muzeum Archeologiczne w Poznaniu Historia i Współczesność. Czytamy o tym na nowa.muzarp.poznań.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Odkrywka Pątnów. Po wybudowaniu elektrowni Konin w 1958 roku oraz elektrowni Pątnów w latach 1967-69 nastąpił wyraźny wzrost zapotrzebowania na węgiel. Konieczne okazało się uruchomienie kolejnych odkrywek. Jako pierwsza powstała odkrywka Pątnów, która rozpoczęła eksplorację węgla w 1962 roku. Zakończyła ją w 2001. W tym czasie wydobyto prawie 130 milionów ton węgla. Aby sprostać potrzebom elektrowni i zwiększyć wydobycie, zakupiono nowe maszyny. Koparki RS-400 i D-1120 oraz zwałowarkę AS-1120. Na odkrywce Pątnów do 1996 roku najdłużej w kopalni Konin działało odwodnienie podziemne. Pracowały tam cztery szyby główne o głębokości 38 do 69 metrów. Podziemne chodniki odwadniające na Pątnowie miały łącznie długość 102 km. W całej kopalni ich długość przekraczała 370 km. Obecnie odwodnienie złoża prowadzone jest za pomocą studni głębinowych. Teren po odkrywce Pątnów został poddany rekultywacji o kierunku leśnym i rolnym. W wyrobisku końcowym powstał zbiornik wodny o powierzchni 360 hektarów, który dziś stanowi własność prywatną. Czytamy na kwpkonin.pl.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Kazimierz Biskupi to gmina przemysłowo-rolnicza położona w środkowej części powiatu konińskiego. Sieć osadnicza tworzy 18 sołectw. Obszar gminy wynosi 108 km kwadratowych i zamieszkuje na nim ponad 11 tysięcy osób. Kazimierz Biskupi założony został prawdopodobnie przez Kazimierza Odnowiciela w połowie XI wieku. Od około 1237 roku do 1504 był własnością biskupów lubuskich rezydujących przy świątyniach w Lubuszu i na terenie dzisiejszych Niemiec oraz Gorzycy koło Słubic nad Odrą. Pod koniec XIII wieku Kazimierz uzyskał prawa miejskie. W czasie wojen szwedzkich 1655-60 1707 miasto zostało zniszczone przez Szwedów. W okresie zaborów w 1870 roku Kazimierz Biskupi stracił prawa miejskie. W czasie II wojny światowej na terenie gminy doszło do eksterminacji ludności polskiej i żydowskiej. W Lasach Kazimierskich, w rewirze zwanym Wygoda, Las Krężel, zginęło około 8 tysięcy Żydów. Współczesny, powojenny rozwój, tak Kazimierz Biskupi, jak i cała gmina, zawdzięcza przede wszystkim kopalni węgla brunatnego Konin. W 1962 roku rozpoczęto budowę pierwszej odkrywki KWB Kazimierz. Pochłonęła ona północną część miasta z dworcem, parkiem oraz zabudową mieszkalną do wysokości rynku. Bogata historia Kazimierza, najstarszego miasta, sanktuarium Wielkopolski, ma swoje odzwierciedlenie w zachowanych zabytkach. Do najbardziej znanych zaliczają się pierwotnie romański kościół świętego Marcina z końca XII wieku z zachowanymi elementami tak stylu romańskiego i gotyckiego, pobernardyński późnogotycki kościół pięciu braci męczenników i świętego Jana Chrzciciela, obecnie dom zakonny księży misjonarzy świętej rodziny, którego budowę prowadzono w latach 1513-20. Odbudowano po zniszczeniu w czasie wojny szwedzkiej w końcu XVIII wieku. Drewniany kościół świętego Izaaka z 1783 roku znajdujący się na cmentarzu. Zespół klasztorny Kamedułów z XVIII wieku w Bieniszewie. Ciekawostkę stanowi także głaz ku czci Podkula, przywódcy opozycji inflandzkiej skierowanej przeciwko Szwedom, który został zgładzony w Kazimierzu w 1707 roku w obecności króla szwedzkiego Karola XII. Na terenie gminy znajdują się również wspaniałe zabytki przyrody, rezerwaty Mielno, Sokółki, Bieniszew i Pustelnik, występujące w kompleksie Puszcza Kazimierska. Lasy te wraz z leżącym tam jeziorem Głodowskim oraz leśne akweny, jeziora Skąpe i Wściekłe, należące do Powicko-Bieniszewskiego obszaru krajobrazu chronionego i stanowiące naturalną bazę turystyki i wypoczynku. Na terenach pokopalnianych powstał szereg obiektów rekreacyjno-sportowych, w tym lotnisko Aeroklubu Konińskiego, stadion, strzelnica i hala sportowa. Dużą aktywnością może pochwalić się Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Od 1990 roku przeszła wielostronny proces transformacji. O przemysłowym charakterze gospodarki gminy decydowały eksploatowane złoża węgla brunatnego oraz zakłady stanowiące zaplecze górnictwa. Ogółem poza rolnictwem działa na terenie gminy ponad 320 podmiotów gospodarczych, które zatrudniają ponad 1500 osób. Obserwuje się dość dynamiczny rozwój sektora prywatnego, dzięki czemu na 14 gmin powiatu gmina Kazimierz Biskupi znajduje się na drugim miejscu w ilości podmiotów gospodarczych po gminie Stare Miasto. Największą tendencję wzrostową zauważa się w powstawaniu placówek handlowych, budownictwa, działalności produkcyjnej i transporcie. Dominują usługi i handel. Użytki rolne w granicach administracyjnych gminy wynoszą 4000 hektarów, w tym grunty orne, prawie 3500 hektara sady, 133 hektary łąki, 370 hektarów, pastwiska trwałe 147 hektarów. Powierzchnia lasów i gruntów leśnych wynosi niemal 3000 hektarów. Na terenie gminy uprawia się głównie zboża, rośliny pastewne i ziemniaki. W hodowli dominuje trzoda chlewna. Na terenie gminy funkcjonuje około 606 indywidualnych gospodarstw rolnych. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Powtórkę. O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
1: Dzień dobry, Piotr Czmil, witam i zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia, w którym przypomnę to, co działo się w naszej części województwa wielkopolskiego i zapowiem to, co stanie się jeszcze w subregionie konińskim w nadchodzącym czasie. Gmina Golina rozpoczęła rekrutację do nowego programu wsparcia stawiającego na usługi społeczne. Projekt oferuje szeroki wachlarz pomocy dopasowany do potrzeb mieszkańców. Przewidziano świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych dla kilkunastu osób oraz usługi sąsiedzkie. Zorganizowane zostanie również wsparcie dla opiekunów faktycznych, obejmujące poradnictwo prawne oraz darmowy dostęp do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego. W Kraśnicy i Myślibożu uruchomiony zostanie klub seniora z warsztatami i poradnictwem psychologicznym, a część osób trafi do dziennego domu pomocy na zajęcia aktywizujące i kulturalne. Zaplanowano też szkolenia zawodowe dla kadry opiekuńczej. Zgłoszenia od potencjalnych uczestników przyjmowane są jeszcze do końca września. Formalności można dopełnić w biurze projektu mieszczącym się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy Placu Kazimierza Wielkiego w Golinie. W dniach od 3 do 11 października potrwa międzynarodowa kampania Muzyka – Wsparcie osób w depresji, chóry Zdrowie z natury. W akcję aktywnie włączy się chór Cantorum Gaudium, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie w gminie Krzymów. Z tej okazji zaplanowano wyjątkowe wydarzenie muzyczno-edukacyjne, które odbędzie się 11 października o godzinie 16 w sali widowiskowej GOKU. Wstęp na spotkanie jest całkowicie bezpłatny. Głównym punktem programu będzie dwuczęściowy koncert chóru. W pierwszej odsłonie publiczność usłyszy churalną muzykę liturgiczną, natomiast drugą część wypełnią utwory świeckie, w tym madrygały oraz kompozycje ludowe. Ważnym elementem wydarzenia będzie także panel warsztatowy zatytułowany Zdrowe rozśpiewanie, czyli jak wspomóc zdrowie dźwiękiem z wdziękiem, który poprowadzi dr Beata Ziebrecht z Akademii Muzycznej w Poznaniu. Inicjatorką udziału w akcji jest dyrygentka chóru z gminy Krzymów Hanna Buczkowska-Bartczak. Współorganizatorami przedsięwzięcia są lokalny ośrodek kultury oraz sam chór. Na zakończenie spotkania na wszystkich uczestników czekać będzie słodki poczęstunek. W Turku rusza inicjatywa pod nazwą Męski Krąg, bezpieczna przestrzeń przeznaczona do rozmowy, wzajemnego wsparcia i rozwoju osobistego panów. Najbliższe spotkanie odbędzie się jutro o 19:00. Wydarzenie potrwa 3 godziny i zostanie zorganizowane w jednym z gabinetów psychologicznych. Spotkania skierowane są do mężczyzn, którzy pragną lepiej zrozumieć swoje emocje i potrzeby, budować wartościowe relacje lub przeżywają trudne momenty życiowe, kryzysy i zmiany. Uczestnicy zyskają okazję do szerszej wymiany doświadczeń bez oceniania i udawania. Inicjatywa stawia na budowanie świadomości oraz otwartą dyskusję w kameralnym gronie. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na wydarzenie obowiązują wcześniejsze zapisy. Wszelkie szczegółowe informacje na temat spotkania zostały umieszczone w internecie. Tymczasem w kinie kameralnym Centrum Kultury i Sztuki w Koninie przy ulicy Okulnej na 5. osiedlu już pojutrze Środa z kinem niezależnym. O godzinie 18:00 zobaczymy 7 krótkometrażowych produkcji docenionych w tym roku na ogólnopolskim konkursie filmów niezależnych OKWA. Wśród nich reżyserski debiut aktorki z Konina Chantal Strzelińskiej. Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Wilczogórze organizuje akcję charytatywną pod nazwą Góra Grosza dla Michaliny Rachuby. Inicjatywa ma na celu wsparcie dziewczynki poprzez zbiórkę funduszy, w której liczy się dosłownie każdy grosz. Akcja potrwa do 25 października. Pomoc realizowana jest dwutorowo poprzez tradycyjną zbiórkę bilonu oraz wpłaty internetowe. Do stacjonarnych puszek w szkole w Wilczogórze zbierane są monety o wszystkich groszowych nominałach, od 1 do 50 groszy. Równolegle funkcjonuje dedykowana skarbonka na portalu siepomaga.pl. Organizatorzy proszą darczyńców dokonujących przelewów online o potwierdzenie wpłaty w komentarzu na stronie. Wydarzenie opiera się na prostych zasadach i angażowaniu lokalnej społeczności szkolnej oraz mieszkańców. Każda, nawet najmniejsza wpłacona kwota przybliża cel zbiórki i stanowi realne wsparcie dla Michaliny. Kino Miejskiego Domu Kultury w Kole przygotowało specjalną ofertę filmową dla grup szkolnych z okazji Dnia Chłopaka. Wyjątkowe seanse organizowane są od dziś do 2 października. Repertuar obejmuje 3 wyselekcjonowane propozycje filmowe dla młodszej widowni: Wajana, Psi Patrol, Dinozaury oraz Księga Pustyni. Organizatorzy zachęcają do wcześniejszej rezerwacji. Przed nami 13. edycja ogólnopolskiej akcji Weekend Seniora z Kulturą, która odbędzie się 3 i 4 października. W inicjatywę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego aktywnie włącza się Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, przygotowując dla seniorów ofertę wydarzeń w promocyjnych cenach lub z całkowicie bezpłatnym wstępem. Projekt ma na celu aktywizację osób starszych i zachęcanie ich do uczestnictwa w życiu kulturalnym. W Domu Kultury Oskarc oraz w Kinie Oskarc na seniorów czekają seanse filmowe oraz spektakle realizowane w ramach programu Teatr Polska, na które przygotowano bilety w preferencyjnych cenach. Z kolei w obiekcie CKIS przy ulicy Okulnej chętni będą mogli bezpłatnie wziąć udział w zajęciach pilatesu. Dla miłośników sztuk wizualnych przygotowano propozycje w galerii CKIS Wieża Ciśnień. Odbędzie się tam wystawa fotografii połączona z autorskim oprowadzaniem po ekspozycji, na którą wstęp również jest wolny. Przedsięwzięcie stanowi idealną okazję do integracji międzypokoleniowej oraz do spędzenia wolnego czasu w lokalnych instytucjach kultury. A szczegóły można znaleźć na www.ckis.konin.pl. W niedzielę o godzinie 17:00 w Konińskim Centrum Kultury przy Placu Niepodległości odbędzie się wyjątkowy koncert Skaldowie na jazzowo. Wydarzenie organizowane jest na dużej scenie w ramach ogólnopolskiej akcji Weekend Seniora z Kulturą. Wstęp na imprezę jest bezpłatny, jednak wymagane jest wcześniejsze odebranie darmowych wejściówek, o które można pytać w kasie placówki. Publiczność usłyszy najbardziej znane utwory z dorobku legendarnej grupy Skaldowie, takie jak Cała jesteś w skowronkach, Medytacje wiejskiego listonosza czy Od wschodu do zachodu słońca. Znane kompozycje zyskają zupełnie nowe brzmienie dzięki autorskim jazzowym aranżacjom przygotowanym przez koninianina Szymona Wieczorkiewicza. Na scenie wystąpi zespół w składzie Kornelia Raźniewska, wokale Katarzyna Stroińska-Sierant przy fortepianie, Kuba Marciniak na saksofonie tenorowym oraz Waldemar Franczyk na perkusji. Szymon Wieczorkiewicz zaprezentuje się natomiast na gitarze basowej i kontrabasie. Ten koncert to świetna okazja, by odkryć klasykę polskiej muzyki w nowoczesnych interpretacjach. A szczegóły na stronie internetowej Konińskiego Centrum Kultury pod adresem kck.konin.pl. Muzeum Okręgowe w Koninie po raz kolejny przyłącza się do ogólnopolskiej inicjatywy Weekend z Seniora z Kulturą, organizowanej pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenia zaplanowano na weekend 3 i 4 października. Tegoroczny program powstał we współpracy z klubem turystycznym PTTK w Koninie oraz parafią pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Gosławicach. Sobotnia część obchodów rozpocznie się od spaceru po Gosławicach i okolicach, zwiedzania muzealnych ekspozycji oraz miejscowego kościoła. Wieczór zwieńczy koncert organowy w wykonaniu Rafała Gauzy, związanego z Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza, który jest organistą gosławickiej parafii. W niedzielę seniorzy będą mogli bezpłatnie zwiedzać muzealne zbiory w godzinach od 12 do 18, korzystając ze specjalnie przygotowanego audioprzewodnika. Organizatorzy przekazali również informacje dla osób korzystających z komunikacji miejskiej na tej wycieczkowej linii spacer. Mimo że jest to autobus MZK, to wyjątkowo obowiązuje bilet w cenie 4,80. Na tej trasie nie są honorowane żadne ulgi ani przejazdy darmowe. Weekend dla seniorów to świetna okazja do aktywnego spędzenia czasu w otoczeniu lokalnej historii, a jeśli chodzi o szczegóły, to można je znaleźć na stronie internetowej Konińskiego Muzeum pod adresem muzeum.com.pl.
0: Powtórkę.
3: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: Konin FM. Konin FM.
1: Zakończyła się gruntowna modernizacja hali sportowej w Przykonie. Odbiór techniczny budynku zwieńczył realizację projektu ukierunkowanego na poprawę efektywności energetycznej gminnych obiektów. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł blisko 1 800 000 zł, a inwestycja uzyskała wsparcie z funduszy unijnych w ramach programu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Zakres wykonanych prac był bardzo szeroki. W obiekcie wymieniono całą stolarkę okienną oraz drzwiową, a także ocieplono ściany zewnętrzne. Zastosowano nowoczesne proekologiczne rozwiązania, montując instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła. Całkowitą przebudowę przeszły również instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody. Głównym celem inwestycji było wyraźne obniżenie kosztów eksploatacji obiektu przy jednoczesnym podniesieniu komfortu jego użytkowników. Zmodernizowana hala sportowa w Przykonie służy na co dzień przede wszystkim dzieciom i młodzieży szkolnej podczas zajęć wychowania fizycznego, treningów oraz lokalnych wydarzeń. To kolejny krok w stronę nowoczesnej infrastruktury w gminie. Dyskusyjny klub książki przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie zaprasza na najbliższe spotkanie poświęcone biografii Marii Konopnickiej. Wydarzenie odbędzie się już jutro o godzinie 17 w Bibliotece Emocji, czyli w jednej z sal książnicy przy ulicy Dworcowej. Spotkanie ma charakter otwarty, a organizatorzy szczególnie zachęcają do udziału nowe osoby, które chcą dołączyć do klubowych dyskusji. Głównym tematem rozmów będzie głośna książka Magdaleny Grzebałkowskiej zatytułowana Dezorientacje, biografia Konopnickiej, która stanowi kontynuację i dopełnienie września spotkania autorskiego z pisarką, a to miało miejsce w Konińskiej Bibliotece. Uczestnicy skupią się na odkrywaniu mniej znanych faktów z życia poetki, odchodząc od jej pomnikowego wizerunku autorki baśni i utrwalonych schematów. Organizatorzy podkreślają, że udział w klubie nie wymaga specjalistycznej wiedzy historyczno-literackiej. Dyskusje przebiegają w swobodnej i kameralnej atmosferze, w której liczą się przede wszystkim osobiste wrażenia z lektury. Każdy uczestnik może włączyć się do rozmowy lub po prostu posłuchać opinii innych osób przy herbacie. Znana wokalistka Kasia Moś nagrała w Słupcy teledysk do Psia Psi. Premiera była kilka dni temu, a klip jest na YouTubie. Artystka występuje na okrągłym pomoście nad Jeziorem Słupeckim. Część ujęć powstała w prestiżowym hotelu obok. Piosenka Psia Psi opowiada o przyjaźni, w której są zdrada, plotki, półprawdy i gra na dwa fronty. Historia jest ironiczna, z dystansem inspirowana doświadczeniami artystki. Kasia Moś zadebiutowała w 2015 roku, wydała 4 albumy studyjne, ostatni przed 2 laty, w 2017 reprezentowała Polskę w finale Eurowizji. Rok temu wystąpiła podczas Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Słupcy. Pobosty i zewnętrzny basen to z kolei znana w całym kraju inwestycja, która kosztowała ponad 6 milionów złotych. Pomysł Pawła Grobelnego stał się atrakcją turystyczną. Ten architektoniczny projekt zdobył główną nagrodę w konkursie Najlepiej zorganizowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce, organizowanym przez Poznański Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich. W galerii CKS Wieża Ciśnienie w Koninie odbędzie się wernisaż wystawy Pawła Kuli, artysty, edukatora i współwynalazcy solarigrafii. Wydarzenie zaplanowano na 16 października na godzinę 18, a wstęp dla wszystkich zainteresowanych jest wolny. Ekspozycja powstaje we współpracy z Biblioteką Wojewódzką w ramach 8 Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii. Prezentowane prace skupią się na eksperymentalnym podejściu do medium fotograficznego i badaniu jego relacji ze światłem. Autor czerpie inspiracje z historycznych wątków związanych z duchowością, seansami spirytystycznymi oraz zjawiskami objawień. W swojej twórczości analizuje moment rejestracji obrazu, łącząc go z pragnieniem poznania tego, co niewidoczne na pierwszy rzut oka. Paweł Kula na co dzień współprowadzi pracownię fotografii kreacyjnej i fotomediów w Akademii Sztuki w Szczecinie. W swojej praktyce tworzy własne aparaty optyczne, wykorzystuje materiały fosforyzujące, roślinne pigmenty oraz techniki non-kamerowe. Zajmuje się również projektowaniem autorskich działań edukacyjnych z zakresu sztuk wizualnych. Mieszkańcy Konina będą mieli w tym tygodniu okazję zapoznać się z archiwalną twórczością fotograficzną Ryszarda Furmanka. Wyjątkowe spotkanie poświęcone pamięci i torebkowi artysty odbędzie się w czwartek o godzinie 17. Wydarzenie stanowi podsumowanie projektu pod nazwą Kadr Furmanka, Ryszard Furmanek, Archiwum Fotograficzne. Głównym punktem programu będzie wernisaż wystawy prezentującej wybór zdjęć spośród zdigitalizowanych fotografii oraz negatywów autora. Uczestnicy zobaczą także efekt prac z trzeciego spotkania w ramach kawiarenki

0: Dych szansa, by dzięki niepublikowanym dotąd fotografiom zobaczyć, jak dawniej wyglądało nasze miasto. Od 1 listopada wejdą w życie ważne zmiany dla przyszłych przedsiębiorców. Rejestracja nowej działalności gospodarczej będzie możliwa wyłącznie przez internet, zapowiada Turecka Izba Gospodarcza. TIG wyjaśnia, że tym samym urzędy gmin w całej Wielkopolsce i kraju przestaną przyjmować papierowe wnioski o wpis do CEIDG. Jest to początek procesu cyfryzacji procedur administracyjnych dla biznesu. Przyszli właściciele firm złożą dokumenty cyfrowo, wykorzystując portal biznes.gov.pl, aplikację mObywatel lub bankowość elektroniczną, tłumaczą przedstawiciele Izby Gospodarczej z Turku. Do potwierdzenia tożsamości i złożenia podpisu posłuży profil zaufany, e-dowód bądź kwalifikowany podpis elektroniczny. Po przesłaniu zgłoszenia dane automatycznie trafią do Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz ZUS-u lub KRUS-u. Co istotne, te nowe zasady dotyczą na razie tylko zakładania firm. Pozostałe formalności, takie jak zmiana danych, zawieszenie, wznowienie czy wykreślenie z wpisu, będzie można realizować tradycyjnie w urzędzie aż do końca października 2028 roku. Osoby planujące rozpoczęcie biznesu powinny wcześniej upewnić się, że posiadają aktywny profil zaufany lub inne narzędzie do e-podpisu. Trwa sezon na jesienne grzybobranie. Aby uniknąć groźnych zatruć oraz problemów żołądkowych, kluczowe jest zbieranie wyłącznie tych gatunków, co do których mamy stuprocentową pewność, radzą inspektorzy sanepidu z koła. Każdy, kto ma jakiekolwiek wątpliwości co do swoich zbiorów, może skorzystać z bezpłatnej pomocy ekspertów. W powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kole przy ulicy Toruńskiej organizowane są specjalne dyżury. Klasyfikatorzy grzybów oceniają przyniesione okazy codziennie w godzinach porannych do 9:00. Oprócz weryfikacji gatunków specjaliści przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Znalezione grzyby należy wkładać do przewiewnych koszyków i unikać foliowych reklamówek, w których szybko się psują. Istotne jest także ich odpowiednie przechowywanie. Nie wolno przetrzymywać zbiorów zbyt długo przed obróbką. Już teraz trwają przygotowania do jarmarku świątecznego w Koninie. Wydarzenie odbędzie się od 4 do 6 grudnia na Starówce. Jeśli ktoś przygotowuje świąteczne przysmaki, jest producentem lokalnych przetworów, tworzy rękodzieło, rzeźbi lub maluje, może zgłosić chęć udziału w jarmarku. Zapisy przyjmuje organizator wydarzenia Konińskie Centrum Kultury. Szczegółowe informacje pod adresem kckonin.pl.
1: Powtórkę. O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: Niezależne analizy naukowe rozstrzygną o przyszłości planowanego podziemnego składowiska odpadów w kopalni soli Kłodawa. Chociaż zarząd zakładu zawiesił pracę nad tym projektem, sprawa nadal budzi spore emocje. Badania przygotowują eksperci z Państwowego Instytutu Geologicznego oraz z Akademii Górniczo-Hutniczej. Wyniki oraz raporty dotyczące bezpieczeństwa dla środowiska i mieszkańców zostaną publicznie udostępnione za około pół roku. Decyzja o ewentualnej realizacji inwestycji zależy od wniosków naukowców oraz opinii społeczności i pracowników, wbrew którym władze spółki nie chcą działać. Planowano, że pod ziemię trafią wyłącznie polskie odpady, w tym popioły ze spalarni oraz azbest. Eksploatacja złoża utworzyła w kopalni ponad 20 milionów metrów sześciennych pustej przestrzeni. Jej uzupełnienie jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o przedłużenie koncesji wydobywczej, która wygasa w 2052 roku. Brak działań oznaczałby konieczność przeprowadzenia kosztownej likwidacji obiektu. Dyrekcja zapewnia, że składowanie odpadów nie zagraża obecnemu wydobyciu soli, turystyce ani stabilnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Wielkopolska policja ostrzega przed oszustwami telefonicznymi typu phishing, w których przestępcy wykorzystują sztuczną inteligencję do klonowania głosu. Nowoczesne narzędzia AI pozwalają nałożyć głos bliskiej osoby lub przedstawiciela instytucji na podstawie zaledwie krótkiego nagrania. Oszuści stosują technikę wywierania presji czasu, by skłonić ofiarę do wykonania natychmiastowego przelewu, przekazania danych czy podania kodów autoryzacyjnych. Przedstawiciele wielkopolskich służb podkreślają, że podstawą obrony przed taką socjotechniką jest zawsze weryfikacja rozmówcy i brak zaufania do samego brzmienia głosu. W sytuacji, gdy rozmowa budzi jakiekolwiek wątpliwości lub pojawia się ponaglenie, należy się rozłączyć i samodzielnie oddzwonić pod znany nam numer kontaktowy albo potwierdzić sprawę innym kanałem. Wielkopolska Policja zaleca również ustalenie z rodziną tajnego hasła bezpieczeństwa, które pozwoli szybko potwierdzić tożsamość w trudnych momentach. Ważną zasadą pozostaje chronienie poufnych danych. Nigdy nie należy podawać PIN-ów ani kodów autoryzacyjnych. Wszelkie podejrzane próby kontaktu warto od razu zgłaszać specjalistom poprzez stronę internetową incydentcert.pl lub dzwonić prosto na policję. Niepokojące statystyki

0: W Wielkopolsce od początku roku poszkodowanych zostało już ponad 90 osób, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku było ich 50. Wraz z nadejściem chłodniejszych dni strażacy odnotowują kolejne groźne zdarzenia związane z uruchamianiem pieców, w tym interwencje kończące się hospitalizacją mieszkańców regionu. Tlenek węgla to bezwonny i bezbarwny gaz, którego obecności nie da się wykryć bez odpowiednich urządzeń. Przed rozpoczęciem korzystania z instalacji grzewczych należy sprawdzić stan techniczny pieców, przewodów kominowych oraz drożność wentylacji. Strażacy przekonują, że kratek wentylacyjnych nie wolno zakrywać, a najskuteczniejszą ochroną przed zagrożeniem jest montaż sprawnej czujki czadu. Obowiązujące przepisy nakazują regularne czyszczenie kominów. W domach na paliwo stałe należy robić to 4 razy w roku, przy paliwie gazowym lub ciekłym 2 razy. Z kolei przewody wentylacyjne wymagają przeglądu minimum raz w roku. Warto mieć czujkę czadu i dymu. Gdy czujnik wykryje zagrożenie i podniesie alarm, należy natychmiast opuścić budynek i zadzwonić pod numer 112. Mieszkańców Konina czekają zmiany w połączeniach kolejowych. Wstępny projekt nowego rozkładu PKP przewiduje dodatkowe kursy, a także ograniczenia. Zniknąć ma bezpośrednie połączenie z Zakopanem, a pociąg do Wrocławia będzie odjeżdżał z Konina później niż obecnie. Ostateczny rozkład ma być znany pod koniec listopada, a zmiany mają wejść w życie 13 grudnia. W kierunku Szczecina pojawi się dodatkowe połączenie. Obecny kurs zostanie zastąpiony 2 nowymi, oba przez Poznań. Zmieni się również organizacja połączeń ze Świnoujściem. Część pociągów będzie kierowana do Zielonej Góry, z kolei pociąg kończący obecnie trasę w Poznaniu ma zostać wydłużony do Szczecina. Na wieczór ma zostać przesunięty bezpośredni ekspres Intercity do Wrocławia, który przez Poznań dotrze do celu później niż obecnie. W przeciwnym kierunku pojawi się dodatkowe przedpołudniowe połączenie do Warszawy Gdańskiej, docelowo do Chełma. Jednocześnie wieczorne połączenie nie będzie już docierało do centrum stolicy, lecz zakończy trasę na jej obrzeżach. Zmiany obejmą także kierunek Kraków. Pojawi się dodatkowy poranny pociąg, a obecny kurs zostanie przesunięty. W zamian z rozkładu ma zniknąć bezpośredni pociąg do Zakopanego. Rusza kolejna edycja projektu Przeciwdziałanie Przemocy, program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów klas 5 konińskich szkół podstawowych, którego celem jest budowanie bezpiecznych relacji, rozwijanie empatii oraz nauka reagowania na przemoc i zachowania raniące innych. Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się, jak rozpoznawać przemoc, jak reagować w trudnych sytuacjach i gdzie szukać pomocy, bo bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy, szacunku i wzajemnego wsparcia, podkreślają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. Program realizowany jest przez pracowników MOPR-u z sekcji poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej. Dotychczas ten program realizowany był w 11 szkołach podstawowych w 30 klasach 5 z udziałem 565 uczniów. Oznakuj swój rower i zadbaj o jego bezpieczeństwo. Już 10 października w godzinach od 11 do 15 policjanci z Komendy Miejskiej w Koninie będą znakować rowery. Oznakowanie jednośladu to prosty i skuteczny sposób na jego zabezpieczenie. W przypadku kradzieży zwiększa szanse na szybkie odzyskanie roweru i ustalenie jego właściciela. Obowiązują wcześniejsze zapisy, zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, a szczegóły na Facebooku Konińskiej Komendy. Przedacz oraz miejscowość Katarzyna zyskają nowoczesne planowanie rozwoju dzięki koncepcji Smart Village, czyli inteligentnej wsi. W siedzibie Stowarzyszenia Solna Dolina podpisano umowę o powierzenie grantu na opracowanie tego kompleksowego dokumentu. Przedsięwzięcie wpisuje się w plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej. Głównym celem przygotowania dokumentacji jest wyznaczenie kierunków zrównoważonego rozwoju oraz podniesienie jakości życia lokalnej społeczności. Idea Smart Village opiera się na wdrażaniu innowacyjnych technologii, cyfryzacji oraz optymalnym wykorzystaniu potencjału mieszkańców. Prace nad strategią pozwolą na dokładną analizę lokalnych potrzeb pod kątem ochrony środowiska oraz nowoczesnego zarządzania. Dla gminy Przedecz to kolejny etap pomyślnego budowania przyszłości w oparciu o unijne fundusze wspierające obszary wiejskie. Przypominamy, burmistrz Sąpolna oraz wójt gminy Wierzbinek organizują międzygminny rajd rowerowy, który odbędzie się 3 października. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, którzy chcą wspólnie pokonać lokalną trasę. Uczestnicy mogą wystartować z jednego z dwóch wyznaczonych miejsc. Pierwszy peleton wyruszy o godzinie 13.30 sprzed Urzędu Miejskiego w Sąpolnie, natomiast druga grupa z Wierzbinka rozpocznie przejazd o godzinie 14.00 sprzed Urzędu Gminy. Pętla rajdu prowadzić będzie przez miejscowości Łysek, Wierzbinek, Sadlno, Kazubek, Zakrzewek oraz Teresewo. Finisz całej imprezy zaplanowano przy Urzędzie Miejskim w Sąpolnie. W miejscowości Zakrzewek na rowerzystów czekać będzie natomiast postój z poczęstunkiem oraz atrakcjami. Miasto Turek uruchamia komunikację miejską. Pierwsze autobusy wyjadą na ulicę 5 października. Przejazdy będą bezpłatne dla mieszkańców Turku. Niedawno miasto podpisało z samorządem województwa wielkopolskiego umowę na dofinansowanie budowy dworca, centrum przesiadkowego. Jednocześnie teraz podjęto decyzję o uruchomieniu miejskiej komunikacji publicznej. Planowane trasy będą obejmować przystanki w pobliżu takich miejsc jak przychodnie lekarskie, sklepy wielkopowierzchniowe i szpital. 1 października przypada 37. rocznica śmierci Stanisławy Fleszarowej-Muskac, wybitnej pisarki, której twórczość na stałe zapisała się w historii polskiej literatury. Z tej okazji mieszkańcy koła wezmą udział w obchodach rocznicowych. W czwartek o godzinie 12 delegacje złożą wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą pisarce, znajdującą się na ścianie ratusza w kole. To wyjątkowy moment, aby wspólnie uczcić pamięć o autorce i przypomnieć jej związki z kołem. Stanisława Fleszarowa-Muskac w tym mieście spędziła swoje dzieciństwo. Jej ojciec był burmistrzem koła.
1: Kolin FM.
2: Reklama. Czyta lektor AI.

0: cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99. Stokrotka.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. Reklama.
3: Konin FM.
4: Powtórkę.
5: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
6: Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie proszą mieszkańców oraz sympatyków o wsparcie finansowe na zakup nowego ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego. Inicjatywa wiąże się z przypadającym na ten rok wyjątkowym jubileuszem stulecia istnienia jednostki. Czas na zgromadzenie potrzebnej kwoty powoli się kończy, a do pełnej sumy wciąż brakuje części funduszy. Na obecnym etapie liczy się każda wpłata bez względu na jej wysokość. Do tej pory zebrano około 5 tysięcy z potrzebnych 200. Nowy pojazd ma zastąpić dotychczasowy sprzęt i zapewnić niezawodność podczas akcji. Będzie używany do gaszenia pożarów, usuwania skutków wypadków drogowych, likwidowania powalonych drzew oraz przy innych zagrożeniach życia i mienia. W takich sytuacjach kluczowy jest czas reakcji. Sprzęt posłuży całej lokalnej społeczności i wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców oraz ich rodzin. Osoby, które chcą pomóc, mogą dokonać dowolnej wpłaty za pośrednictwem serwisu zrzutka.pl. Strażacy apelują również o udostępnianie informacji o zbiórce w mediach społecznościowych, aby dotrzeć do jak najszerszego grona darczyńców. Wielkopolskie szkoły nadal mają problemy z brakami kadrowymi. W tym roku Kuratorium Oświaty w Poznaniu wydało już 790 zgód na zatrudnienie osób, które nie mają pełnych kwalifikacji pedagogicznych. 104 z nich dotyczyły przedszkoli, a pozostałe szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Najczęściej zgody obejmowały nauczanie przedmiotów ścisłych oraz stanowiska związane ze wsparciem psychologicznym. Wśród osób podejmujących pracę są m.in. studenci 4 i 5 roku, którzy dopiero przygotowują się do zawodu nauczyciela. Takie rozwiązanie pozwala szkołom zapewnić zajęcia z przedmiotów, do których brakuje specjalistów. Niedobór kadry sprawia też, że nauczyciele pracujący w zawodzie coraz częściej łączą obowiązki i prowadzą kilka różnych przedmiotów. Takiego rozwiązania w życiu religijnym w Wielkopolsce Wschodniej jeszcze nie było. Przy parafii Miłosierdzia Bożego w Koninie powstaje kaplica wieczystej adoracji, do której będzie można przyjść o każdej porze dnia i nocy i zatrzymać się w ciszy, poinformowała kuria diecezjalna we Włocławku. W przygotowaniu tego dzieła pomaga jedna z katolickich fundacji. Jej przedstawiciele w kolejnych tygodniach będą odwiedzać inne parafie dekanatów konińskich, aby przybliżyć ideę wieczystej adoracji i zapraszać wiernych do podjęcia godziny czuwania. Do obsadzenia dyżurami jest 168 godzin w każdym tygodniu. Około 30% potrzebnych strażników już się zgłosiło. Jeszcze przypomnienie o jednym konkursie. Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu na wolontariusza roku 2026. Celem inicjatywy jest wyłonienie i nagrodzenie osób, które bezinteresownie pracują na rzecz mieszkańców oraz lokalnych organizacji. Laureatów poznamy 4 grudnia podczas uroczystej gali z okazji Dnia Wolontariusza, natomiast dokumenty kandydatów można nadsyłać do 31 października. Konkurs wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach. W pierwszej, przeznaczonej dla najlepszego wolontariusza, w organizacji zgłoszeń dokonują same podmioty pozarządowe. Druga dotyczy najlepszego młodego wolontariusza i w tym przypadku kandydatów mogą wskazywać zarówno organizacje, jak i szkoły podstawowe, ponadpodstawowe czy placówki specjalne. Dokumenty można składać osobiście w biurze Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, przesłać pocztą tradycyjną lub wysłać skany drogą elektroniczną. Wyboru dokona powołana komisja. Urząd Miejski przypomina, że w Koninie wystartowała trzecia edycja konkursu Koniczynka 2026, którego celem jest docenienie i uhonorowanie niepełnosprawnych mieszkańców miasta. Inicjatywa organizowana jest przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz Konińską Spółdzielnią Socjalną Spektrum. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do 30 października. Uczestnicy mogą ubiegać się o statuetki w 3 osobnych kategoriach. Pierwsza nagradza postawę godną naśladowania u osób aktywnych zawodowo. zawodowo, społecznie lub sportowo. Druga skierowana jest do osób, które dzięki codziennej rehabilitacji i terapii skutecznie przełamują bariery własnej niepełnosprawności. Trzecia kategoria została dedykowana najmłodszym mieszkańcom poniżej 18 roku życia. Kandydatów do wyróżnienia mogą zgłaszać lokalne organizacje pozarządowe, ośrodki wsparcia oraz placówki oświatowe. Zwycięzców wyłoni specjalna kapituła złożona z przedstawicieli środowisk społecznych. Jak skorzystać z doświadczeń ukraińskich? Przedstawiciele lokalnych władz z powiatu tureckiego wzięli udział w praktycznych warsztatach pokazujących rozwiązania wypracowane w warunkach realnego zagrożenia u naszych wschodnich sąsiadów. Głównym celem ich szkolenia było podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz odpowiednie przygotowanie samorządu na potencjalne sytuacje kryzysowe. Przeanalizowano doświadczenia dotyczące sprawnej ewakuacji, logistyki, ochrony infrastruktury krytycznej oraz szybkiego podejmowania decyzji. Dyskutowano też o zapewnieniu ciągłości świadczenia usług dla lokalnej społeczności w trudnych warunkach. Zdobyta wiedza posłuży do aktualizacji lokalnych planów i procedur bezpieczeństwa. Działania te mają sprawić, że powiat turecki będzie stabilny i gotowy na każdy scenariusz. W Krzymowie odbędą się bezpłatne badania mamograficzne realizowane w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi. Mobilna pracownia diagnostyczna pojawi się przy Urzędzie Gminy przy ulicy Kościelnej 14 października. Z darmowej diagnostyki bez skierowania mogą skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat, które nie wykonały takiego badania w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Z myślą o paniach powyżej 35 roku życia, które nie kwalifikują się do bezpłatnego programu profilaktycznego, przygotowano opcję odpłatną. Inicjatywa ma na celu zachęcenie do regularnej profilaktyki oraz umożliwienie szybkiego wykrywania zmian chorobowych na wczesnym etapie. Na badania obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod numerem telefonu 61 222 3700. Mieszkańcy Tuliszkowa zdecydują w głosowaniu o przeznaczeniu środków z budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Do finałowego etapu zakwalifikowały się dwa projekty dotyczące infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, a realizacja każdego z nich wyniesie 230 tysięcy złotych. Pierwszą propozycją jest projekt Kuźnia Zdrowia i Kondycji, zakładający utworzenie dwusalowej siłowni ze strefą cardio w pawilonie przy ulicy Nortowskiej. Zadanie to przewiduje wyciszenie podłóg, montaż specjalistycznego sprzętu oraz modernizację oświetlenia na stadionie miejskim, co umożliwi rozgrywanie meczów po zmroku. Drugi pomysł dotyczy utworzenia parku rekreacyjnego pod Lisim Ogonem na terenie za halą widowiskowo-sportową. Plan obejmuje wykorzystanie lokalnego drzewostanu, utwardzenie alejek oraz instalacje oświetlenia. Nowa przestrzeń ma służyć do wypoczynku i integracji mieszkańców w każdym wieku. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłosił drugą edycję ogólnopolskiego konkursu Energia z Rolnictwa. Inicjatywa skierowana jest do uczniów szkół podstawowych z terenów gmin wiejskich oraz wiejsko-miejskich. Projekt stanowi część szerszej kampanii edukacyjnej, której celem jest spopularyzacja odnawialnych źródeł energii i ukazywanie roli rolnictwa w rozwoju nowoczesnej, rozproszonej energetyki, wyjaśnia Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie. Tegoroczna rywalizacja przebiega pod hasłem OZE na 6 rozłoże. A nowością jest rozszerzenie grona uczestników o uczniów klas 6 i 7. Zadaniem dzieci jest przygotowanie pracy plastycznej lub materiału wideo prezentującego wykorzystanie zasobów gospodarstw rolnych czy biogazowni do produkcji energii. Szczegóły pod adresem wir.org.pl. Pisarz Jakub Małecki Szkoła zaprezentował swoją najnowszą powieść pod tytułem Chimera. Dzieło trafiło właśnie do sprzedaży w wersji papierowej, elektronicznej oraz jako audiobook. Już w dniu debiutu tytuł zdobył pierwsze miejsce wśród najchętniej słuchanych pozycji w jednym z serwisów online. Co więcej, oficjalnie potwierdzono sprzedaż praw do ekranizacji tej nowej historii, choć na szczegóły adaptacji filmowej trzeba jeszcze poczekać. Urodzony w Kole w 1982 roku, autor ma na swoim koncie liczne sukcesy literackie oraz tłumaczenia dzieł na wiele języków obcych. To nie pierwszy kontakt jego twórczości z kinem. W 2023 ekranizacji doczekała się powieść Święto Ognia w reżyserii Kingi Dębskiej, a niedawno zakończyły się zdjęcia do filmu Horyzont. Konińskie Centrum Kultury rozpoczęło zapisy do 45. edycji jesiennych spotkań recytatorów. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów klas od 4 do 8 ze szkół podstawowych z Konina, a także do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu miasta i całego powiatu konińskiego. Całość rywalizacji podzielono na dwie osobne części tematyczne, do których obowiązują osobne terminy nadsyłania dokumentów. Pierwszy etap, czyli jesienne spotkania z poezją, odbędzie się 21 października. Deklaracje udziału w tej odsłonie przyjmowane są do 14. Druga część zatytułowana Jesienne spotkania z prozą zaplanowana została na 27 listopada, a termin zgłoszeń upływa 20 listopada. Szczegóły pod adresem kckonin.pl.
3: Powtórka.
5: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
6: W Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich oddano do użytku nową windę dla osób z niepełnosprawnościami. Urządzenie znacząco poprawia dostępność architektoniczną obiektu i ułatwia poruszanie się pomiędzy piętrami osobom o ograniczonej mobilności. Montaż instalacji wpłynął na zwiększenie ich samodzielności, bezpieczeństwa oraz codziennego komfortu w trakcie nauki. Zniesienie dotychczasowych barier architektonicznych zapewnia wszystkim uczniom równy dostęp do edukacji. Łączny koszt prac budowlanych wyniósł blisko 99 tysięcy złotych. Część tej kwoty pozyskano ze środków PFRON-u, a resztę stanowił wkład powiatu tureckiego. Mieszkańcy Słupcy mają okazję wziąć udział w wycieczce do fabryki samochodów Volkswagen we wrześniu. Wyjazd zaplanowano na 13 października. Zbiórka uczestników odbędzie się o godzinie 13.10 na placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy, skąd 10 minut później nastąpi odjazd z autobusów. Propozycja zwiedzania zakładu motoryzacyjnego jest skierowana wyłącznie do osób pełnoletnich. W programie wycieczki przewidziano zapoznanie się z historią marki, nowoczesnymi technologiami produkcyjnymi oraz pracą kadry tworzącej branżę motoryzacyjną. Uczestnicy będą mogli od zaplecza zobaczyć, jak funkcjonuje jeden z najnowocześniejszych zakładów przemysłowych w regionie. Opłata za przejazd wynosi 30 zł. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu muszą dokonać zapisów w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Słupcy najpóźniej do jutra. W Konińskiej Wieży Ciśnień odbędą się warsztaty solarigrafii, które poprowadzi artysta i edukator Paweł Kula. Wydarzenie zaplanowano na 17 października na godzinę 12. Zajęcia mają charakter otwarty i nie wymagają od uczestników wcześniejszego doświadczenia w fotografowaniu. Spotkanie skupi się na praktycznym poznawaniu istoty procesu tworzenia obrazu za pomocą światła i prostych narzędzi. Solarigrafia to specjalna technika fotograficzna opierająca się na wykorzystywaniu własnoręcznie zrobionych kamer otworkowych oraz papieru światłoczułego. Pozwala ona na rejestrowanie trasy słońca na niebie podczas wielomiesięcznych naświetlań, które zazwyczaj rozpoczynają się w czasie przesileń. Uzyskane kadry ukazują ruch, jak również zjawiska atmosferyczne i przekształcenia przestrzeni. W trakcie warsztatu uczestnicy wypróbują bezkamerową metodę lumen printu oraz zbudują własne aparaty. Poznają także proces obróbki końcowej, a gotowe kamery montowane będą w okolicach Galerii Wieża Ciśnień. Zakończył się odbiór techniczny nowej infrastruktury kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Polnej w Rychwale. Inwestycja obejmowała uregulowanie dna i skarb rowu ziemnego oraz montaż podziemnego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach szerszego projektu rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie całej gminy, co uzyskało wsparcie z unijnego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Równolegle w Rychwale, Święci oraz Grochowach powstały ekoparki w formie ogrodów deszczowych. Miejsca te wyposażono w nowe nasadzenia roślinne, siłownie zewnętrzne, ławki, kosze na śmieci oraz tablice o tematyce edukacyjnej poświęconej retencji. Całość ma służyć poprawie jakości terenów rekreacyjnych oraz wzmocnieniu lokalnej bioróżnorodności. Całkowity koszt zrealizowanych prac wyniósł ponad 1 400 000 zł. Nowoczesne rozwiązania techniczne i przyrodnicze pozwolą skuteczniej gromadzić oraz oszczędzać wody opadowe i roztopowe w całej gminie. Katarzyna Roman-Rawska będzie gościem kolejnego spotkania z cyklu Konin lubi książki. Wydarzenie odbędzie się już jutro o godzinie 18 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zofii Urbanowskiej. Wstęp na to kulturalne przedsięwzięcie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Zaproszona autorka to uznana pisarka, publicystka i tłumaczka oraz badaczka z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Podczas wizyty w Koninie zaprezentuje swoją książkę Zaśnięcie Anisy – opowieść o polskich starowierach. Publikacja przyniosła jej nominacje do cenionych wyróżnień, w tym Nagrody Konrada oraz Nagrody Literackiej imienia Wiesława Kazaneckiego. W swojej twórczości pisarka łączy perspektywę naukowej badaczki z osobistą historią potomkini jednej z najmniejszych mniejszości religijnych w Polsce. Rozmowę o trudnej tożsamości, pamięci pokoleń oraz tajemnicach starowierskich domów poprowadzi Radosław Grzelak. Komendy Policji w Koninie, Kole Słupcy, Wrześni oraz Poznaniu wzbogaciły się o nowe radiowozy marki BMW. Do wielkopolskich funkcjonariuszy trafiło łącznie 9 takich pojazdów. Zakup oraz specjalistyczne wyposażenie samochodów zrealizowano dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych. Nowe radiowozy wyróżniają się bardzo wysokimi parametrami technicznymi. Zostały wyposażone w 3-litrowe, 6-cylindrowe silniki benzynowe o mocy 374 koni mechanicznych oraz napęd na 4 koła. Wysokie osiągi mają kluczowe znaczenie w sytuacjach wymagających natychmiastowego natychmiastowej reakcji, m.in. podczas pościgów czy szybkiego dojazdu na miejsce niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Na ich wyposażeniu znalazły się m.in. nowoczesne laserowe mierniki prędkości, które umożliwiają ciągłą rejestrację obrazu. Teraz o profilaktyce. Zmieniły się godziny pracy punktu konsultacyjno-diagnostycznego badań w kierunku wirusa HIV w Poznaniu przy ulicy Półwiejskiej 17/17. Niezależnie od tego, czy jest się singlem, czy w związku, test w kierunku HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową powinno się wykonać chociaż raz w życiu. W stolicy Wielkopolski można zrobić to anonimowo, bez skierowania i bezpłatnie. Punkt czynny jest w poniedziałki i środy od 14.30 do 19.30, we wtorki od 12 do 19, w czwartki w godzinach 16-19.30 oraz w soboty od 10 do 13. Jesień od tygodnia już z nami jest i wraz z nią rozpoczynamy sezon grzewczy. Zanim rozpalimy w piecu, zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i naszych bliskich, apelują wielkopolscy strażacy. Zaprośmy kominiarza i sprawdźmy przewody kominowe oraz wentylację. Zadbajmy również o sprawność urządzeń grzewczych i nie lekceważmy żadnych niepokojących objawów. Pamiętajmy, że lepiej zaprosić kominiarza, zanim strażacy będą musieli odwiedzić nas swoim wozem gaśniczym. W Wieży Ciśnień odbędzie się ciekawe wydarzenie w ramach 12. Festiwalu Sztuki Uroruro. Czwarty dzień multidyscyplinarnego przeglądu odbywającego się pod hasłem Uro Upiory zaplanowano na 8 października o godzinie 20 właśnie w naszym mieście. W programie Konińskiego Wieczoru przewidziano występy artystyczne z zakresu muzyki eksperymentalnej oraz sztuk performatywnych. Przed publicznością wystąpi polsko-chińska kompozytorka i wokalistka z Pragi, łącząca elektronikę, ambient oraz krzyk i partie operowe z grą na flecie soprano. Z kolei aktor Michał Pfeiffer zaprezentuje czytanie performatywne fragmentów powieści Trip Trup. Festiwal Uroruro opiera się na idei niezależności, braku komercji i bezinteresownym dzieleniu się twórczością. Tegoroczna edycja imprezy dedykowana jest pamięci Stanisławy Franek, a cały festiwal obejmuje swoim zasięgiem również Poznań oraz Szczecin. Wstęp na spotkanie jest całkowicie bezpłatny. Szkoła podstawowa nr 11 w Koninie Łężynie po raz kolejny organizuje akcję charytatywną na rzecz małych pacjentów oddziału onkologii i hematologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. W tym roku organizatorzy postanowili rozszerzyć inicjatywę i zaprosić do współpracy inne placówki oświatowe. Do przedsięwzięcia dołączyły już pierwsze podmioty, w tym OREF Zygmuntowo oraz Konińskie Przedszkole nr 8. Celem zbiórki jest wywołanie uśmiechu na twarzach dzieci zmagających się z ciężkimi chorobami oraz odciągnięcie ich uwagi od szpitalnej codzienności. W ramach prowadzonej akcji zbierane są fabrycznie nowe zabawki, gry planszowe, puzzle, układanki i pluszaki, które trafią bezpośrednio do potrzebujących maluchów. Organizatorzy zachęcają do udziału całe społeczności szkolne oraz indywidualnych mieszkańców. Inicjatywa jest kontynuacją udanego przedsięwzięcia z ubiegłego roku szkolnego. Wówczas do szpitala trafiły nie tylko upominki, ale także ręcznie wykonane bransoletki i laurki. Oprócz przekazania darów, wolontariusze spędzili z dziećmi czas na wspólnej zabawie i rozmowach.
3: Konin FM.
4: Powtórkę.
5: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
6: Budowa drugiej elektrowni jądrowej w Koninie była jednym z głównych tematów konwentu wójtów i burmistrzów aglomeracji konińskiej. Spotkanie odbyło się w Starym Mieście. Konin to region poprzemysłowy z doświadczeniem energetycznym. Według uczestników elektrownia mogłaby stać się impulsem gospodarczym dla regionu. 15 lat budowy oznaczałoby tysiące miejsc pracy. Zaplecze dla projektu tworzy Stowarzyszenie Wielkopolski Atom, skupiające samorządowców, parlamentarzystów, uczelnie i biznes. Stowarzyszenie chce zabiegać o lokalizację i rozwijać edukację, m.in. przez granty, konkursy, stypendia oraz wsparcie kierunków związanych z energetyką jądrową. Problemem pozostaje wiedza mieszkańców. W ankiecie zaprezentowanej niedawno przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 42% osób z Konina i powiatu nie miało zdania na temat budowy elektrowni. Oznacza to, że wielu koninian podchodzi do tej inwestycji obojętnie. Mieszkańcy pytają o bezpieczeństwo, turystykę, jeziora i przyszłe miejsca pracy. Przypomnijmy, że za rok ma zapaść decyzja, czy rząd wybierze Bełchatów czy Konin. Tymczasem w Poznaniu rozmawiano z amerykańską firmą Westinghouse. Z kolei na początku przyszłego tygodnia w Koninie zaplanowano spotkanie z francuską firmą zajmującą się energetyką jądrową. Przewidziano wtedy prezentację lokalnych zasobów i możliwości oraz rozmowy z przedsiębiorcami. Studenci uczelni wyższych mają okazję zdobyć wojskowy stopień podoficerski lub oficerski w ramach 9. edycji programu Legia Akademicka. Inicjatywa skierowana do żaków pozwala na połączenie nauki ze szkoleniem wojskowym oraz zdobyciem praktycznego doświadczenia, wyjaśnia Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie. Udział w programie umożliwia uzyskanie stopnia kaprala rezerwy, a w kolejnym etapie daje szansę na awans na stopień oficerski. Szkolenie w module podoficerskim składa się z dwóch głównych etapów. Część teoretyczna odbywa się bezpośrednio na uczelni, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są podczas wakacyjnych wyjazdów do jednostek i centrów szkoleniowych. Całość kończy się egzaminem sprawdzającym zdobyte umiejętności. Po jego pomyślnym zaliczeniu uczestnicy mogą złożyć wniosek do szefa WCR o przyjęcie do modelu oficerskiego. Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć wniosek do rektora swojej uczelni. Wykaz zakwalifikowanych szkół wyższych oraz szczegółowe informacje udostępniono na stronach internetowych Wojska Polskiego. W budynku Urzędu Gminy we Władysławowie odbędzie się spotkanie edukacyjne poświęcone problematyce ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wydarzenie zaplanowano na 2 października na godzinę 15. Celem inicjatywy jest przekazanie mieszkańcom wiedzy na temat przyczyn powstawania groźnych anomalii atmosferycznych oraz budowania odporności lokalnego otoczenia na ich skutki. Podczas prelekcji z ekspertem uczestnicy dowiedzą się, dlaczego gwałtowne zjawiska pogodowe pojawiają się coraz częściej, a także jak podejmować właściwe decyzje w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Oprócz waloru edukacyjnego szkolenie stwarza możliwość zdobycia wartościowego sprzętu medycznego. Grupa, która wykaże się największą aktywnością w akcji, wygra dla swojej społeczności defibrylator AED, który zostanie umieszczony w ogólnodostępnym miejscu na terenie gminy Władysławów w powiecie tureckim. Gmina Wilczyn w powiecie konińskim rozpoczęła realizację projektu Wsparcie zmian społecznych w Wielkopolsce Wschodniej, mającego na celu pomoc mieszkańcom dotkniętym skutkami transformacji energetycznej. Za bezpośrednią realizację zaplanowanych działań odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczynie, a prace potrwają do końca grudnia 2028 roku. W ramach przedsięwzięcia powstanie stacjonarny punkt wsparcia społeczności lokalnej. Mieszkańcy, w tym seniorzy, rodziny oraz osoby w spektrum autyzmu, zyskają dostęp do darmowych usług, takich jak taksówka społeczna, porady prawnika, psychologa i logopedy oraz liczne warsztaty tematyczne i integracyjne. Działania mają zapobiec izolacji społecznej i poprawić jakość życia lokalnej społeczności. Całkowity koszt projektu wynosi niemal 426 tysięcy złotych. Umowy w ramach rządowego programu Aktywny Żłobek, sale sensoryczne podpisane. Program pozwala tworzyć i doposażać w żłobkach nowoczesne pomieszczenia do zajęć sensoryczno-motorycznych wspierających rozwój najmłodszych dzieci. Na ten cel dla samorządów w Wielkopolsce przeznaczono 1,5 miliona złotych, a dofinansowanie otrzymają 23 gminy. Sale sensoryczne pomagają dzieciom rozwijać motorykę małą i dużą, koordynację ruchową, koncentrację i świadomość własnego ciała, a także wspierają wyciszenie i radzenie sobie z nadmiarem bodźców. To kolejny element kompleksowego wsparcia rodzin i rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3. Urząd Wojewódzki w Poznaniu chce, aby najmłodsi w całym regionie mieli dostęp do bezpiecznej, nowoczesnej i dobrej jakości opieki, a rodzice mogli łączyć życie rodzinne z aktywnością zawodową. Trwają prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego w Nowym Świecie w gminie Tuliszków. Inwestycja z każdym dniem nabiera tempa. Na placu budowy wykonano już znaczną część robót ziemnych. Teren został odpowiednio wyrównany i przygotowany pod kolejne etapy prac. To ważny moment w realizacji inwestycji, który przybliży gminę do stworzenia nowoczesnego miejsca do aktywności fizycznej i rekreacji dla mieszkańców miejscowości Nowy Świat. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy imienia Piotra Janaszka w Rychwale organizuje bezpłatne konsultacje dla rodziców przeznaczone do omówienia potrzeb oraz rozwoju dzieci. Wydarzenie zaplanowano na 2 października w godzinach od 10 do 12. Spotkanie odbędzie się w siedzibie placówki przy ulicy Konińskiej 46. Aby skorzystać z porady specjalistów, wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem 63 248 1151. Inicjatywa skierowana jest do opiekunów dzieci zmagających się z trudnościami w komunikacji, koncentracji, nawiązywaniu relacji czy sprawności ruchowej. Z bezpłatnych porad mogą skorzystać także rodzice dzieci rozwijających się odmiennie niż ich rówieśnicy. Program ma na celu wsparcie i wczesne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości rozwojowych. Zakres tematyczny konsultacji obejmuje logopedię, wczesne wspomaganie rozwoju psychoruchowego i społecznego, integrację sensoryczną oraz terapię ręki wspierającą sprawność manualną. Gmina Rychwał, podobnie jak inne w powiecie konińskim, rozpoczęła pracę nad opracowywaniem koncepcji inteligentnej wsi. Inicjatywa Smart Village ma na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii oraz lokalnego potencjału mieszkańców. Powstający dokument wyznacza główne kierunki rozwoju dla poszczególnych sołectw i miejscowości. Urząd stawia na nowoczesne usługi oraz lepsze dopasowanie przyszłych inwestycji do realnych potrzeb społeczności lokalnej. Władze gminy zapraszają mieszkańców do aktywnego udziału w anonimowym badaniu ankietowym. Zebrane opinie oraz pomysły pomogą zidentyfikować najważniejsze problemy i zaplanować przyszłe działania w regionie. Formularz online podzielono na dwie grupy obejmujące różne miejscowości i sołectwa. Ankieta pierwsza dotyczy potrzeb mieszkańców wsi Biała Panieńska, Lubiny, Gliny, Zosinki, Grochowy, Siąszyce, Siąszyce Trzecie, Woda Rychwalska, Złotkowy, Rybie, Jaroszewice Rychwalskie, Jaroszewice Grodzieckie. Druga, miejscowości Franki, Broniki, Kuchary Kościelne, Kuchary Borowe, Dąbroszyn, Rozalin, Wardężyn, Czyżew, Święcia, Grabowa, Modibogowice. Linki do internetowych ankiet udostępniono na oficjalnych stronach samorządu. Dla osób, które nie mają możliwości wypełnienia formularza przez internet, przygotowano wersję papierową w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale. Budowa nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego z każdym miesiącem wchodzi w kolejne etapy. Obok prac konstrukcyjnych i instalacyjnych coraz wyraźniej widać elementy wykończenia, które będą kształtować wnętrza i wygląd przyszłej placówki. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wciąż zachęca mieszkańców Turku, Koła, Konina czy Kalisza, by zostać ambasadorem Muzeum Powstania Wielkopolskiego i dołożyć swoją cegiełkę do budowy jego nowej siedziby w Poznaniu. Cegiełki można nabyć m.in. przez internet oraz stacjonarnie w stolicy naszego województwa. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Adama Mickiewicza w Kole mają już do dyspozycji nową zadaszoną halę sportową. Inwestycja zastąpiła dotychczasową salę gimnastyczną z lat 60., która nie spełniała już współczesnych wymogów i potrzeb programu wychowania fizycznego. Nowy obiekt ma powierzchnię ponad 1000 m2. Znajdują się w nim boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną oraz ręczną. Do dyspozycji użytkowników jest także strzelnica pneumatyczna oraz mobilna scena, która umożliwia organizację wydarzeń kulturalnych i koncertów. Budowa nowoczesnego kompleksu kosztowała ponad 6 milionów złotych. Zdecydowana większość tej kwoty pochodziła ze środków zewnętrznych.
3: Powtórka.
5: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
6: Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska rozpoczęło realizację dużego projektu społecznego pod nazwą Przestrzeń dla Wszystkich. Inicjatywa o wartości ponad 4 400 000 zł ma na celu budowanie więzi i lepszej współpracy w regionie. Działania potrwają do końca grudnia przyszłego roku. Oferta skierowana jest do mieszkańców, lokalnych liderów, wolontariuszy oraz organizacji pozarządowych, w tym kół gospodyń wiejskich. Przedsięwzięcie obejmuje tereny 9 samorządów, miasta oraz gminy Słupca, a także gmin Lądek, Orchowo, Ostrowite, Połowice Zagórów, Strzałkowo i Witkowo. Uczestnicy będą mogli skorzystać z bogatego programu aktywności. Zaplanowano warsztaty oraz pokazy edukacyjne przeznaczone dla dzieci, młodzieży i seniorów. W planach są także zajęcia sportowe, spotkania integracyjne oraz szkolenia rozwijające umiejętności liderów i wspierające lokalne organizacje. Cały projekt został w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zapewniono m.in. tłumacza języka migowego, audiodeskrypcję oraz transport bez barier. Przedsięwzięcie jest realizowane przy wsparciu z Unii Europejskiej. Trwa przebudowa ulicy Jarzębinowej w Starym Mieście. W związku z prowadzonymi pracami kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Zakres inwestycji obejmuje budowę kolektora deszczowego oraz budowę nawierzchni brukowej jezdni, chodników i zjazdów. Wartość przedsięwzięcia to ponad 800 tysięcy złotych. Prace zakończą się jeszcze w tym roku. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków na drodze oraz w miarę możliwości o wybieranie alternatywnych tras dojazdowych. Świetlica w Feliksowie po remoncie. Zakończyły się prace w tej miejscowości w gminie Malanów, których zakres obejmował m.in. wykonanie tynku mozaikowego, malowanie ścian, wymianę płytek oraz prace związane ze zmianą układu drzwi i otworów drzwiowych. Naprawiono również ścianę uszkodzoną przez wilgoć. To w Feliksowie, w Rybnie, w gminie Przedecz, też wyremontowano przestrzeń świetlicy wiejskiej. Tam zadanie polegało na częściowym utwardzeniu działki kostką brukową, a także wykonaniu ogrodzenia terenu wraz z furtką i bramą. Tymczasem niebawem mieszkańcy miejscowości Małoszyna w gminie Władysławów zyskają nową wiatę rekreacyjną za 139 tysięcy. Obiekt zostanie wykonany w konstrukcji drewnianej. Zaprojektowano dach czterospadowy, a powierzchnia zabudowy wyniesie 100 metrów kwadratowych. Głównym celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni do integracji, rekreacji i wspólnego spędzania czasu przez mieszkańców. Wielkopolskie rolnictwo przeszło w ostatnich latach głęboką transformację, przekształcając tradycyjne gospodarstwa w nowoczesne i cyfrowe przedsiębiorstwa, zauważa branżowy portal Farmer.pl. W regionie nastąpił wyraźny spadek liczby gospodarstw przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni z około 9 hektarów w 2002 roku do ponad 15 obecnie. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej do województwa trafiło blisko 60 miliardów złotych ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co stanowi niemal 11% całej krajowej puli. Główną barierą rozwojową dla młodych gospodarzy w naszym województwie pozostaje tak zwany głód ziemi oraz wysokie ceny gruntów rynkowych, które wokół niektórych aglomeracji sięgają nawet 300 tysięcy złotych za hektar. Szansą na powiększenie gospodarstwa są dzierżawy państwowych terenów z zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dodatkowo rolnicy muszą mierzyć się z rosnącymi cenami produkcji, powtarzającą się w Wielkopolsce suszą oraz koniecznością inwestowania w retencję wody. Szpital Kliniczny imienia Wiktora Degi w Poznaniu przebuduje oddział dzienny pobytu i wyposaży go w nowoczesny sprzęt do rehabilitacji. Inwestycja będzie kosztować 21 milionów 200 tysięcy złotych, z czego większość stanowi unijne dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Zakończenie pracy zaplanowano na pierwszą połowę 2028 roku. Projekt obejmuje modernizację budynku i infrastruktury technicznej oraz utworzenie nowych przestrzeni terapeutycznych. Powstanie m.in. strefa wejściowa z holem, recepcją, poczekalnią i szatniami, sala dydaktyczna oraz 4 gabinety lekarskie. Zaplanowano też pomieszczenia do hydroterapii, fizykoterapii, kinezyterapii, salę ćwiczeń grupowych oraz modernizację sali gimnastycznej. Wykonane zostaną nowe instalacje sanitarne, elektryczne, wentylacyjne, przeciwpożarowe i gazów medycznych. Oddział zyska około 723 metrów kwadratowych powierzchni. Kupiony zostanie sprzęt do elektroterapii, ultradźwięków, magnetoterapii, laseroterapii i krioterapii, a także stoły rehabilitacyjne, urządzenia do masażu, rowery treningowe i platformy wibracyjne. Szacuje się, że rocznie z usług placówki skorzysta prawie 1000 osób więcej. Inwestycja będzie infrastrukturą podwójnego zastosowania. Obiekt posłuży pacjentom, ale w razie kryzysu, zdarzeń masowych, epidemii, zagrożeń klimatycznych czy konfliktu zbrojnego będzie mógł wspierać system ochrony zdrowia dla mieszkańców całego województwa wielkopolskiego. Urząd Marszałkowski przypomina, że w Koninie też czekają nas szpitalne inwestycje. Konińska placówka w starej części miasta również zostanie rozbudowana. Oprócz tego powstanie tam nowa stacja pogotowia ratunkowego. Jutro rusza kolejny nabór w programie Energia dla Wsi. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na ten cel budżet w wysokości 400 milionów złotych. Finansowanie z Funduszu Modernizacyjnego trafi do rolników prowadzących działalność od co najmniej roku oraz do spółdzielni energetycznych. Wnioski o wsparcie większych inwestycji w odnawialne źródła energii będzie można składać do końca grudnia. Wielkopolska jest jednym z regionów kraju najbardziej obfitujących w działalność rolniczą. Wspomniany program nie obejmuje typowych mikroinstalacji przydomowych. Indywidualni rolnicy mogą ubiegać się o środki na inwestycje fotowoltaiczne i wiatrowe o mocy od 50 kW do 1 MW, a w przypadku biogazowni i elektrowni wodnych od 10 kW. Z kolei spółdzielnie energetyczne zyskały możliwość realizowania znacznie większych projektów osiągających moc nawet do 10 MW. Forma pomocy finansowej zależy od wybranej technologii. Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz wiatrowych wspierana jest wyłącznie pożyczkami pokrywającymi do 100% kosztów. Dotacje sięgające 65% zarezerwowano dla biogazowni oraz elektrowni wodnych. Dodatkowo przewidziano wsparcie na magazyny energii zintegrowane z nowym źródłem OZE. Placówki medyczne w całej Wielkopolsce przechodzą na elektroniczną kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego. Papierowa wersja dokumentu całkowicie zostanie wycofana 1 stycznia 2027 roku. Cyfryzacja ma na celu uporządkowanie danych medycznych, usprawnienie przekazywania informacji między szpitalami oraz zapewnienie pacjentom łatwiejszego dostępu do historii przebiegu terapii. Proces wdrażania nowej karty podzielono na etapy. Już od 2 miesięcy dostęp do aplikacji eDILO posiadają specjalistyczne ośrodki 3. stopnia, a od jutra do systemu dołączą pozostałe podmioty Krajowej Sieci Onkologicznej oraz lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, także w subregionie konińskim. Do czasu pełnej integracji placówki mogą korzystać z tymczasowej aplikacji udostępnionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednolity system cyfrowy zastąpi dotychczasową dokumentację i ograniczy rozproszenie danych w wielu miejscach. Od początku przyszłego roku ścieżki diagnostyki i leczenia każdego pacjenta onkologicznego będą prowadzone już wyłącznie w formie elektronicznej. Właśnie teraz, na początku sezonu grzewczego, właściciele pomp ciepła powinni zadbać o ich przegląd techniczny. Systematyczny serwis gwarantuje bezawaryjność, utrzymanie gwarancji producenta oraz wysoki poziom efektywności energetycznej, co przekłada się na niższe rachunki za prąd. Zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do spadku współczynnika efektywności i wzrostu zużycia energii w mroźne dni. W Polsce działa już ponad 500 000 takich urządzeń, a ich sprzedaż w pierwszym półroczu 2026 roku wzrosła o 18%. W powiatach konińskim, tureckim, słupeckim oraz kolskim z racji dedykowanego w Wielkopolsce Wschodniej Funduszu na transformację energetyczną w ostatnich latach zamontowano więcej takich urządzeń niż w pozostałych powiatach naszego województwa, gdzie mieszkańcy do dyspozycji mają tylko ogólnokrajowy program dotacji. Standardowa kontrola pompy ciepła trwa około 2 godzin. Serwisant rozpoczyna pracę od analizy sterownika oraz pomiaru temperatur w obiegu grzewczym. Następnie sprawdzany jest stan jednostki zewnętrznej, w tym wentylator, odpływ skroplin i parowy. Kluczowym elementem jest ocena szczelności układu chłodniczego, ciśnienia w naczyniu przeponowym, a także czyszczenie filtrów hydraulicznych oraz weryfikacja rozdzielni elektrycznej. Przegląd pozwala wcześniej wykryć zapowietrzenie instalacji czy spadek ciśnienia. W przypadku nowych urządzeń umożliwia także precyzyjne dostosowanie parametrów do potrzeb budynku.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
7: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
8: Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził postępowanie wyjaśniające dotyczące funkcjonowania SOR-u w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. W odpowiedzi przedstawionej przez radną Katarzynę Rzepecką-Andrzejak fundusz wskazał na szereg nieprawidłowości i zalecił szpitalowi zmiany organizacji w przyjmowaniu pacjentów.
9: Witam Państwa bardzo serdecznie na mojej konferencji, której tematem jest przede wszystkim odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia na moje zapytanie i prośbę o kontrolę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, przy tym również Konińskiego SOR-u. Szanowni Państwo, ze względu na troskę o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, tej sprawy nie zostawiłam. Nadal próbuję ustalić, dlaczego w naszym konińskim szpitalu wygląda tak opieka, a nie inaczej, że do tej pory zgłaszają się mieszkańcy, którzy są poszkodowani przez ten szpital, którym nic się do tej pory nie zmieniło. Szanowni Państwo, pragnę Państwa poinformować, jak brzmi początek chociażby treści pisma z Narodowego Funduszu Zdrowia. W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 11 września 2026 roku informujemy, że przeprowadziliśmy postępowanie wyjaśniające w sprawie nieprawidłowości w Wojewódzkim Szpitale Zespolonym imienia doktora Romana Ostrzyckiego w Koninie. Wyjaśniamy, że postępowanie uległo wydłużeniu z powodu braku współpracy ze strony szpitala, który nie udzielał odpowiedzi w wyznaczonym przez nas terminie. Po wielokrotnych ponagleniach ze strony oddziału uzyskaliśmy wyjaśnienia od placówki. W wyniku analizy przekazanych wyjaśnień oraz dokumentacji medycznej pacjentów stwierdziliśmy nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Nie będę tutaj Państwu przedstawiała szczegółów, ja mogę Państwu udostępnić to pismo. mimo wszystko, mimo moich interwencji jest sygnał, że ze strony szpitala nie ma dobrego nadzoru, mimo wszystko są nieprawidłowości. W ostatnim zdaniu Narodowy Fundusz Zdrowia odpisał, że niezależnie od przeprowadzonego postępowania cyklicznie będziemy monitorować sytuację na SOR w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. Szanowni Państwo, jest to jakiś efekt mojej pracy, że mimo wszystko, mimo wszystkich działań, mojej interwencji jest zainteresowanie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak Państwo usłyszeliście, były problemy z uzyskaniem jakichkolwiek informacji, czyli nie było współpracy między Narodowym Funduszem Zdrowia a naszym konińskim szpitalem. To tutaj myślę o dyrekcji tego szpitala. Nie chciano udostępniać pewnych informacji. Po mojej kolejnej interwencji, pismem we wrześniu, które skierowałam do Narodowego Funduszu Zdrowia, otrzymałam to pismo. Przypomnę Państwu, że pismo pierwsze, które skierowałam do Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego kontroli w naszej tutaj konińskiej placówce, to był czas wiosny, to był maj. Dzisiaj mamy, drodzy Państwo, wrzesień, dzisiaj październik, ale pismo, które uzyskałam, odpowiedź jest z dnia 25 września. Pytałam również o pacjentów, którzy tutaj trafiają po nadużyciach różnych środków psychoaktywnych. Ze względu na artykuł, który się pojawił w Przeglądzie Konińskim o osobach, które posiadają te kryształki, czy są tacy pacjenci tutaj są faktycznie przyjmowani i jaka jest rola szpitala w przeciwdziałaniu temu nadużyciu. Szanowni Państwo, dostałam pismo, które jest na 8 stron. Nie będę tutaj też czytała tego pisma. W piśmie są wymienione dane statystyczne, że takich pacjentów niestety przybywa. I chciałabym, żeby tutaj też w naszym konińskim szpitalu były wdrożone pewne działania, żeby takim pacjentom również pomóc. Moją kolejną sprawą jest ostatnia sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, gdzie nasz klub, radni poruszyli bardzo ważną sprawę i chcieliby, aby Zarząd Województwa Wielkopolskiego przystąpił do Wielkopolskiego Szczytu Medycznego. Chcemy rozmawiać o rozwiązaniach dla szpitali, aby wszystkie siły razem połączyć, wraz ze szpitalami powiatowymi, aby ta pomoc była na tyle skuteczna i pomocna nie tylko dla pacjentów, ale też dla dobrej sytuacji finansowej wszystkich szpitali. Niestety zarząd nie podjął z nami rozmowy. Na tej sesji wybrzmiał również wątek, co muszę Państwa poinformować, że podczas tej sesji otrzymałam informację, że lekarze ze szpitala wojewódzkiego w Kaliszu nie otrzymali pensji. Więc tutaj pani Katarzyna Kretkowska, członek zarządu, tłumaczyła, że jest tak zwany poślizg. Poślizg wynika z nadwykonań, których NFZ jeszcze do tej pory nie wypłacił. Więc, drodzy Państwo, zaczyna się już źle dziać w naszej służbie zdrowia. My tego nie zostawimy. Ja również będę mimo wszystko nadal monitorowała sytuację, jaka jest w naszym konińskim szpitalu i na naszym konińskim SOR-ze. To tyle jeżeli chodzi o sprawy związane z naszym konińskim szpitalem. Chciałabym również Państwa poinformować, że jesteśmy w trakcie zbierania podpisów pod projektem obywatelskim stop podwyżką cen paliw, systemowa ochrona kierowców i to jest z Rozwoju Plus. Zbieramy te podpisy, ja już te podpisy zbieram od 21 września. Ruszyła akcja zbierania podpisów, będzie trwała do 3 miesięcy. Chcemy zebrać 100 tysięcy podpisów pod tą inicjatywą. Z mojego doświadczenia mieszkańcy Konina bardzo chętnie się podpisują pod tą inicjatywą. no chcemy też doprowadzić do tego, żeby to paliwo było w niższej cenie z takiego powodu, że to nie tylko lejemy do baku, ale też to wpływa na praktycznie cały nasz portfel, który no, płacimy więcej w sklepach. Będzie się wiązało to z podwyżką praktycznie życia codziennego. Szanowni Państwo, chciałabym jeszcze poruszyć jedną sprawę i poinformować Państwa jako pierwszych, że 10 października 2026 roku na terenie gminy Stare Miasto odbędzie się forum rolnicze, które jestem również współorganizatorem. Na forum rolniczym będzie uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. Także zapraszam Państwa serdecznie na to wydarzenie. Chcemy porozmawiać o tym, co się dzieje tak naprawdę w rolnictwie i co powinno się zadziać, żeby to rolnictwo podnieść z kolan, bo na dzisiaj jest taka sytuacja, że wszyscy odczuwamy podwyżkę cen paliw i do nich również należą rolnicy.
8: Informowała na konferencji prasowej radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Katarzyna Rzepecka-Andrzejak.
10: Konin FM.
4: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
7: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
8: Od 30 lat Bank Żywności w Koninie pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, jednocześnie przeciwdziałając marnowaniu jedzenia. Z okazji jubileuszu podsumowano dotychczasową działalność i przedstawiono plany dalszego rozwoju placówki.
11: To jest ponad 140 milionów wartość żywności, którą dostarczyliśmy. To są około 200 tysięcy paczek dla młodzieży i nie tylko, bo ostatnio paczki dajemy też bardzo często rodzinom albo osobom starszym. To jest ponad 1200 warsztatów szkoleń dla naszych beneficjentów. To jest obecnie ponad 12 tysięcy beneficjentów, osób, którym pomagamy. To są wycieczki, dzielmy się tym, co mamy, choć teraz ich jest trochę mniej. To jest wiele innych takich działań, demonstracji, działań, które mają służyć niemarnowaniu żywności. To jest po ustawie, która weszła o niemarnowaniu żywności, mamy kilkadziesiąt sklepów, które codziennie dostarczają nam małe porcje żywności. Duże wyzwanie logistyczne, ale dajemy radę i bardzo to nas wzbogaca. To są setki kontaktów, kilkadziesiąt gmin, około 50 organizacji pozarządowych, z którymi stale współpracujemy. To są działania demonstracyjne też na różnego rodzaju piknikach, spotkaniach, gdzie mówimy o tym, jak należy przyrządzać posiłki, jak należy się zdrowo odżywiać i tym podobnie. I wiele innych działań. Również tych, które są związane z rozwojem samego banku. Dzisiaj jesteśmy prawie nowym, bo rok temu oddaliśmy do użytku magazynie i to jest wielka nasza radość, bo to jest fantastyczne narzędzie, żeby wzbogacić działania banku, żeby się jeszcze rozwinąć, żeby jeszcze lepiej obsługiwać potrzebujących. 5 lat temu na 25-lecie ktoś zadał pytania z Państwa. Jakie macie marzenia? I my powiedzieliśmy, no mamy marzeniem naszym jest wybudowanie nowego magazynu. I myśleliśmy, że to pozostanie tym marzeniem na zawsze. A udało się, więc po prostu marzenia się spełniają. I myślę, że te 30 lat to jest takie marzenie, żeby pomóc innym. Ono się wypełniło. Oczywiście największym marzeniem jest, żebyśmy nie musieli istnieć. Żeby nie było biednych, ale to oczywiście jest niewyobrażalne również w współczesnym świecie. Na pewno byśmy chcieli jeszcze bardziej rozwijać ten element szkoleniowy, tak żeby dostarczać wiedzę i młodym, i starszym, bo jak w Polsce się marnuje 5 milionów ton żywności co roku. Za tą żywnością marnuje się energia, marnuje się woda. marnuje się praca ludzka, więc jest co robić i jest nad czym myśleć, jak spowodować, żeby te straty były znacznie, znacznie mniejsze, a największe są w naszych domostwach. Tam najwięcej żywności się marnuje, więc byśmy ten element chcieli rozwijać, oczywiście starając się nie pominąć nikogo, kto potrzebuje tej pomocy podstawowej, żywnościowej.
10: Panie prezesie, nasz Bank Żywności w Koninie to no, jeden z pionierów w Polsce, jeśli chodzi o tego typu działalność. Jak wyglądały początki i co było tym impulsem do tego, żeby tę działalność rozpocząć u nas?
11: Dzisiaj mi mówiono, pani Asia mówiła, żeby nie rozgadywać się o przeszłości. Mógł kilka godzin

0: No miał tylko ołówek i biurko pożyczone. I pierwszą akcję zrobiliśmy tam. Był zbiór ziemiopłodów za wycieczkę dzieci. I te ziemiopłody w workach, czyli ziemniaki, były tak, no, obok budynku wyłożone. Tony ziemniaków. I to oczywiście dzisiaj by nie przeszło, to sanepid by interweniował i tak dalej. Ale no, takie były początki. Pierwszy bardzo skromny magazyn, drugi, trzeci ciągle w remoncie. No i teraz właśnie ten, w którym jesteśmy. Pierwszy samochód, taka tonówka, furgonetka przywieziona z Hekster nad Renii Westfalii. Te nasze tam kontakty zaowocowały. Później coraz większe samochody, coraz bardziej wyspecjalizowane. To no, początki były bardzo trudne i myślę, że wtedy nie wyobrażaliśmy sobie, że bank się tak rozwinie. Udało się. Udało mi się zbudować kilka instytucji, wiele działań, ale tak jakbym się zastanowił bardzo poważnie, to myślę, że z banku jestem najbardziej zadowolony. Jest takie konkretne, namacalne. To jak się pomaga ludziom, wie się ilu tym ludziom pomaga i tak dalej, no to jest bardzo takie namacalne i wydaje się, że mechanizm, który został zbudowany, współpracy z gminami, z potrzebującymi, z instytucjami różnymi, a nawet z Unią Europejską, no się sprawdza w działaniu i to jest mechanizm, który będzie działał w latach następnych.
1: Mówił Ireneusz Niewiarowski, prezes Banku Żywności w Koninie.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Scena Konin to nowa propozycja Konińskiego Centrum Kultury, która ma na stałe wpisać teatr w kulturalny kalendarz miasta. Cykl zainauguruje Pętla według Marka Chłaski, widowisko łączące dramat, muzykę i elementy blues rock opery. O szczegółach mówi Rafał Dąbrowski, aktor pochodzący z Konina, odtwórca głównej roli Kuby.
4: Rzeczywiście coś miłego, tak? Przywieźć teatr do Konina i pokazywać mieszkańcom. Jestem rodowitym konianinem, wyjechałem stąd 20 lat temu, ale zawsze gdzieś wracam z sentymentem. Ubolewam czasami, że rodzice, jak chcę ich zaprosić gdzieś na sztukę, muszę ich wozić do Warszawy, do Łodzi, muszę jechać późno, wracać późno. Zawsze marzyło mi się, żeby gdzieś to było bardziej dostępne. Rzeczywiście tych warunków do tej pory no, było różnie, tak? Te sceny były w różnym stanie, natomiast no, teraz jest tak, że no, fantastycznie, że mamy możliwości, tak? Że tak powiem, na prowincji zrobiło się takie możliwości, że nie jedna scena teatralna nie może się pochwalić takim zapleczem technicznym, takimi możliwościami, więc tutaj możemy sobie pracować jak na normalnych scenach i też dlatego powstało takie jakby przedsięwzięcie. Kiedy rozmawialiśmy z Lucyną, spotkaliśmy się na obiedzie, Lucyna mi powiedziała, że ubolewa, że tu nie ma prawdziwego, dramatycznego teatru i stwierdziliśmy, a czemu nie może być? Co nam zabrania ściągać tutaj, przywozić tu fantastyczne rzeczy i pokazywać to ludziom i przede wszystkim postarać się tą publiczność trochę wyedukować, czyli pokazać im od podstawowych rzeczy, od takich najprostszych, nie wszystkich udziwnień, tylko od człowieka, że, bo teatr to tak na dobrą sprawę człowiek ze wszystkimi anturażami. Czasami bywa zabawny, śmieszny, czasami miewa problemy, ale jeśli to wszystko pokażemy ludziom wprost, to ludzie to przyjmą, bo cały czas się w tym obracają, tak? Myślę, że mają już też przesyt telewizji, Netflixu, wszystkich platform. Tam już są cuda niewidy. Można sobie odpalić wszystko i wszystko tam jest, a na dobrą sprawę nie ma jednej rzeczy. Nie ma człowieka. I chyba teatr jest taką rzeczą, która pozwala się spotkać z żywym człowiekiem, z jego problemami, pokazać je, uwypuklić i niekoniecznie nazywać, zostawić z tym widza, żeby on to przełożył do swoich problemów i z czymś wyszedł i będąc w domu wiedział, że też nie jest sam, że te problemy są w tym świecie i że ludzie z tym żyją, że je rozwiązują i wydaje mi się, że w ten sposób chcemy postępować. To nie będą tylko poważne rzeczy, bo chcemy też ściągać lżejszy repertuar, natomiast ambitniejszy, żeby to, jeśli chcemy pokazać komedię, to pokażmy mądrą komedię, która coś wnosi, która też budzi gdzieś refleksję. Jest mnóstwo fajnych, ciekawych sztuk i lekkich, i muzycznych, i typowo dramatycznych, i klasycznych, które potrafią pokazać człowieka, zafascynować ludzi, że ludzie wychodzą

0: teatru może nie są uśmiani, ale przez godzinę ich coś gryzie i to jest ta refleksja, bo nie znajdują odpowiedzi, bo ich szukają. I wydaje mi się, że to jest fajne w teatrze, że zmusza do myślenia, że chcąc, nie chcąc, wychodząc, zadajemy sobie te pytania i z nimi wychodzimy. Niekoniecznie znajdujemy na nie od razu odpowiedzi, ale gdzieś sprawia to, że zaczynamy ich szukać. I to bym chciał, żeby mieszkańcy Konina mogli dotknąć naocznie. Mam nadzieję, że ta premiera będzie też taką okazją, żeby poczuli też taki klimat premiery, dotknięcia, spotkania z aktorami, że oni wychodzą później, że można zapytać, że można porozmawiać. Fantastycznie było, gdybyśmy mogli zrobić sobie jakiś panel dyskusyjny, bo mamy nadzieję, że to jeszcze nam wszystko w planach wyjdzie, więc zapraszamy wszystkich do tego, żebyśmy mogli sobie też później po tym wszystkim porozmawiać, tak? I zapytać się, czego mieszkańcy też oczekują, czego by chcieli, w którą stronę. Mamy też kilka sztuk w zanadrzu, nie będziemy jeszcze zdradzać, ale wydaje mi się, że będą się tutaj pojawiać piękne, wartościowe rzeczy, które warto zobaczyć. Tak, jeździmy z Lucyną po Polsce, też przeglądamy i patrzymy, co jest ciekawego, co mogłoby zafascynować mieszkańców Konina, jak to też poukładać, żeby też powoli tych ludzi, którzy czasami nie chodzą do teatru, wprowadzić w ten teatr, pokazać im, że on jest ciekawy, że jest fajny, że to wszystko trzeba sobie stopniowo gdzieś układać, a nie od razu rzucić się na wysoką wodę, pójść gdzieś na spektakl klaty, siąść i powiedzieć: o Boże, co to jest? Kuba, jak sama nazywa, jest zapętlony, jest człowiekiem, który ucieka. Cały czas ucieka przed sobą, przed życiem, przed problemami. I to jest chyba, jakbym miał scharakteryzować Kubę, to jest człowiek, który ucieka przed życiem. Tak jak pewnie wielu z nas, tak? Jeśli dopadają problemy, to jedni się z nimi zmierzą, jedni uciekają w alkohol, a inni po prostu od nich uciekają. I Kuba jest chyba tą osobą, która nie chce się zmierzyć z codziennością. I chyba wielu z nas ma tak, że czasami czuje po prostu lęk, że dzisiejsze czasy też powodują, że budzimy się i ogarnia nas lęk. I na dobrą sprawę nie potrafimy go nazwać, czego się boimy, ale to jest taki lęk przed życiem, przed stawieniem czoła codzienności, takim codziennym wezwaniom miłości, nienawiści, kontaktom międzyludzkim. Świat dzisiaj jest strasznie dziwny, pogmatwany. Mam wrażenie, że kiedyś był prosty, a teraz nas przeraża i są ludzie, którzy po prostu sobie z tym nie radzą. Albo nie chcą sobie z tym radzić, albo nie chcą się z tym mierzyć, nie chcą przebijać tego muru i stwierdzą, że to ja się zamknę w sobie i sobie poczekam. Wydaje nam się, że to będzie ładnym otwarciem. Też piękną rzeczą będzie premiera, którą robimy tutaj na miejscu, tak? Nie przywozimy gotowego spektaklu, tylko my właśnie rozpoczęliśmy cykl prób. Jeszcze to wszystko się zaczyna, natomiast tu, dopiero jak tu spremierujemy, ruszymy dalej w Polskę, także później dopiero będzie Łódź, a później zobaczymy, gdzie jeszcze.
1: Na dobrą współpracę aktorów i muzyków zwraca uwagę Piotr Pachulski z zespołu Normalsi, współautor muzyki.
2: Nasza jakby twórczość jest taka pejzażowa trochę i wydaje mi się, że jest trójwymiarowa, powiedzmy. Jest muzyka, jest tekst, no i ta trzecia, tutaj zostawiamy właśnie tą warstwę aktorom, no nie? I jak oni odkryją to, czego nie widać, to, czego nie słychać, to jesteśmy w sukcesie, nie? I to jest fajna właśnie taka kompilacja, która nas interesuje.
1: Pętla otwiera więc nowy rozdział teatralnych spotkań na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury. Pozostaje przekonać się, jak historia Chłaski opowiedziana językiem teatru i muzyki wybrzmi przed konińską publicznością i jakie emocje pozostawi po sobie inaugurujące ten cykl widowisko.
3: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
4: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u. Reklama.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
5: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Warzywne Zero Waste, od korzenia po liść. To tytuł warsztatów kulinarnych, które zorganizowało Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z gminy Krzymów. Została na nich zaprezentowana mała kuchnia mobilna, na którą stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie od samorządu województwa wielkopolskiego.
6: Szanowni Państwo, drodzy goście, kochane aktywne. Bardzo serdecznie witamy Państwa na pierwszych warsztatach realizowanych w ramach programu ograniczenia marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce oraz naszego projektu Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa. Dzisiejsze spotkanie jest dla nas szczególne, ponieważ jest to pierwszy krok w realizacji projektu, który daje nam nie tylko możliwość wspólnego gotowania, ale przede wszystkim uczy, jak mądrze korzystać z tego, co mamy. Na początku chciałabym z całego serca podziękować samorządowi województwa wielkopolskiego, a w szczególności panu wicemarszałkowi Krzysztofowi Grabowskiemu za przyznane nam dofinansowanie i zaufanie, jakim obdarzono nasze stowarzyszenie Aktywne Kobiety z gminy Krzymów. Dzięki temu wsparciu do naszego stowarzyszenia trafiła mała, mobilna kuchnia warsztatowa. I muszę powiedzieć, że jest to kuchnia naprawdę wyjątkowa. Składa się z trzech elementów, każdy na kółkach, dzięki czemu możemy ją łatwo przewozić, ustawiać w różne miejsca i dopasowywać do naszych potrzeb. Jest praktyczna, mobilna, funkcjonalna i co najważniejsze, nasza wymarzona. Będzie nam służyła podczas warsztatów, spotkań, wydarzeń i wszędzie tam, gdzie będziemy chciały wspólnie gotować, uczyć się i dzielić naszymi pomysłami. Ale ta kuchnia to dla nas coś więcej niż tylko sprzęt. To narzędzie do działania. Dzięki niej możemy spotkać się, integrować, zdobywać nowe umiejętności i przede wszystkim pokazać, że ograniczenie marnowania żywności może być proste, praktyczne, a przede wszystkim smaczne. Bardzo serdecznie witamy również pana Sebastiana Ławniczaka, dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Rozwoju Wsi w Silniku, oddział w Koninie, który reprezentuje dziś pana wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego. Witamy naszych wszystkich zaproszonych gości oraz oczywiście was, kochane aktywne. To właśnie dzięki wam takie projekty mają sens, bo najlepsze pomysły rodzą się wtedy, kiedy możemy działać razem. I zanim przejdziemy do gotowania, chciałybyśmy zrobić jedną bardzo symboliczną rzecz. Zapraszamy pana dyrektora Sebastiana do wspólnego rozpakowania naszej mobilnej kuchni warsztatowej oraz do uroczystego naklejenia herbów samorządu województwa wielkopolskiego. To dla nas ważny moment, ponieważ właśnie samorząd województwa wielkopolskiego jest organizatorem konkursu Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa, dzięki któremu nasza kuchnia mogła trafić do stowarzyszenia. Chcemy, aby ten herb był dla nas nie tylko oznaczeniem, skąd otrzymałyśmy wsparcie, ale również symbolem wdzięczności i przypomnienia, że warto wspierać lokalne organizacje, które chcą działać dla swoich mieszkańców. Dzisiejsze warsztaty odbywają się pod hasłem Warzywne Zero Waste – od korzenia po liść. I właśnie o to chodzi w idei Zero Waste, żeby zanim coś wrzucimy, zastanowić się, czy naprawdę jest już odpadem. Czasami w naszych domach mamy produkty, które wydają nam się zupełnie niepotrzebne. Końcówkę marchewki, liście rzodkiewki, natkę, łodygi, ziół, obierki czy warzywa, które nie wyglądają już idealnie. A przecież bardzo często właśnie z tych części możemy przygotować coś naprawdę pysznego. Dzisiaj nie będziemy szukać skomplikowanych składników. Wykorzystamy to, co aktywne przyniosły z warzyw, znając dzisiejsze menu. Produkty, które często zalegają w naszych kuchniach, a nawet te części warzyw, które zwykle bez zastanowienia wyrzucamy. Bo Zero Waste to nie jest perfekcja, to przede wszystkim zmiana myślenia. To pytanie, co jeszcze mogę zrobić, zamiast co mogę wyrzucić. A teraz nie pozostaje nam nic innego, jak rozpocząć nasze pierwsze gotowanie. Zapraszam moją serdeczną koleżankę, a zarazem radną gminy Krzymów, okręgu Szczepilu, panią Martę Chorzeską, która zaangażowała się w pomoc i realizację dzisiejszych warsztatów i ugotuje w Unii z nami leczo, drodzy państwo. I żeby było zabawniej, dzisiaj nie ma przypraw, nie ma żadnych sztucznych dodatków, bo nawet zalewa pomidorowa jest zrobiona przez nas, tak samo jak zrobiony jest bulion warzywny przez nas, z warzyw, które miałyśmy w ogródkach, które skórki zamrożone wcześniej, tak, żeby właśnie nic nie zmarnować, żeby pokazać, że wszystko możemy wykorzystać. A teraz zapraszam do obejrzenia naszej kuchni. Pokażemy, że działa.
7: Ja, szanowni państwo, tylko tak króciutko. Jesteśmy na kameralnym uroczystości w swoim gronie. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Też w imieniu pana marszałka bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Ze względu na to, że odbywają się targi Smaki Regionów na targach poznańskich, pan marszałek nie mógł wziąć udziału w dzisiejszym wydarzeniu. Ale prosił, żeby przekazać serdecznie wszystkie pozdrowienia dla państwa. I też gratuluję, bo dziewczyny tutaj się starały. Uczestniczyły w wielu naszych spotkaniach, które organizowaliśmy w powiatach czy forum kół gospodyń wiejskich na przykład. I tam też była ta informacja o dofinansowaniu do małych mobilnych kuchni warsztatowych. Cieszę się, że pozyskaliście skutecznie dofinansowanie, że to dofinansowanie przyjęliście. I z tego będziecie korzystać. Dziękuję i niech wam jak najlepiej służy. I tutaj list od pana marszałka i taki skromny upominek.
6: Bardzo dziękuję. Panie, zabieramy się do gotowania.
8: Daria Sękowska, prezes Stowarzyszenia Aktywne Kobiety z gminy Krzymów. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam państwa.
8: Spotykamy się 26 września w Krzymowie przy wyremontowanej scenie. Tutaj trwają warsztaty kulinarne organizowane przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z gminy Krzymów, a to jest związane z dofinansowaniem, jakie otrzymałyście w czerwcu od samorządu województwa wielkopolskiego na zakup małej mobilnej kuchni i dzisiaj jest inauguracja działalności tej kuchni.
9: Tak, zgadza się. Dzisiaj jest inauguracja, pierwsze warsztaty. Pierwszy raz pokazujemy, jak wygląda mała mobilna kuchnia warsztatowa.
8: Dofinansowania otrzymały panie 5200 zł, a ile kosztowała kuchnia?
9: 7200.
8: Czyli różni?
9: Tak, miałyśmy wkład własny.
8: To było konieczne w konkursie?
9: Niekonieczne, ale to dawał dodatkowe punkty, które chciałyśmy jednak zdobyć.
8: No i dzisiaj, czyli 26 września, kuchnia po raz pierwszy zostaje użyta. Na tych warsztatach jaka potrawa powstaje?
9: Dzisiaj powstaje leczo, a to ze względu na tematykę warsztatów, czyli od korzenia po liść.
8: Warsztaty polegają też na edukacji, jeśli chodzi o niemarnowanie żywności.
9: Zgadza się. I właśnie dlatego pierwsze warsztaty są tak ważne, bo to jest cały zamysł tej mobilnej kuchni i tego programu, tak? Niemarnowania żywności. Zero waste. I dlatego pierwsze warsztaty idą w kierunku właśnie tego programu, tak? Czyli otwieramy i pokazujemy, jak z niczego można zrobić coś, tak? Czyli wykorzystujemy warzywa, aktywne przyniosły każda jakieś warzywo, które miała w domu przygotowane i z tego powstanie leczo.
8: Ale i mięska nie zabraknie.
9: No, mięska również nie zabraknie. Dodatkowo dla gości mamy mięsko.
8: Proszę powiedzieć, ponieważ zobowiązały się panie, podpisując umowę, do zorganizowania 4 tur takich warsztatów. Dzisiaj są pierwsze. Kiedy są zaplanowane kolejne i o jakiej tematyce, jeśli to już jest wiadomo?
9: Kolejne zaplanowane są na październik. Druga tura to będzie produkty suche. Trzecia tura to będą owoce. A czwarta tura to będzie resztki obiadowe.
8: No to czego życzyć?
9: Powodzenia.
8: Życzę powodzenia.
9: Dzięki serdeczne.
1: Z prezes Stowarzyszenia Aktywne Kobiety z gminy Krzymów rozmawiał Paweł Markowski z Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie.
4: Naturalnie, że lokalnie.
5: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Do Konina już wkrótce zawita meksykańska energia. W ramach 5. edycji Wieczoru Choreografów Koniński Teatr Tańca gościć będzie zespół z Meksyku. 2 października zaplanowano pokaz w Ślesinie, 8 października w Kleczewie, a 9 października w Koninie odbędą się warsztaty tańców meksykańskich. Finał festiwalu odbędzie się 10 października w Oskardzie.
10: Katarzyna Łapaj-Strzykowska, Koniński Teatr Tańca.
11: Koniński Teatr Tańca troszeczkę zaprasza tutaj taką szczyptę egzotyki do Meksyku, więc kraju, który jeszcze nie tak dawno, parę miesięcy temu mogliśmy oglądać, jak cudowną energię mają podczas Mistrzostw Świata w piłkę nożną. Tą energię tutaj do Konina i nie tylko przywiozą.
10: Tak, 5. jubileuszowa edycja naszego Festiwalu Sztuki Tańca, który z KTT organizujemy, nazywa się on Wieczór Choreografów i tegoroczna edycja ma dodany ten pierwiastek właśnie Energia Meksyku. Zapraszamy do nas zespół Kalibafa z miasta Apizaco, ze stanu Tlaxcala, prosto z Meksyku, także 20-osobowa grupa, myślę, że dosłownie już jest spakowana i na dniach wsiadają w samolot, by 10 dni spędzić właśnie w Koninie.
11: No to podczas tych 10 dni, bo to całkiem spory czas, co będą nam tutaj pokazywać i co może sami zobaczą?
10: Przygotowujemy szereg atrakcji, oczywiście dzięki dofinansowaniu z budżetów miasta Konina. Będziemy tak naprawdę wszędzie, ponieważ mamy takie aktywności, będzie można nas spotkać dosłownie na ulicach Konina, bo też planujemy jakieś sesje zdjęciowe, także można po prostu, jak ktoś zauważy gdzieś bardzo kolorowych ludzi, to na pewno będzie KTT i Kalibafa. Będziemy odwiedzać licea naszego wasze konińskie, szczególnie te, które prowadzą język hiszpański, też będzie taka możliwość. No ale oprócz tego oczywiście przygotowujemy warsztaty taneczne i to, co chyba najbardziej wszystkich interesuje, czyli prezentacje na scenie. I może od tych warsztatów zacznę, bo jest to niesamowita okazja, żeby doświadczyć, nauczyć się, spróbować w ogóle właśnie podjąć się tych tańców meksykańskich, bo zespół Kalibafa będzie 9 października prowadził warsztat tańców meksykańskich o godzinie 18.30 na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury. I na ten warsztat serdecznie zapraszamy. Warsztat jest skierowany do osób w każdym wieku. Nie trzeba mieć doświadczenia tanecznego. Kalibafa prezentuje folklor meksykański, więc są to tańce, powiedziałabym, w pozycji wertykalnej, stojące, także się nie obawiać, że to będą nie wiadomo jakie wyczyny fizyczne. No i zapraszamy, bo naprawdę, no ja osobiście nie słyszałam, żeby ktoś w Koninie uczył tańców meksykańskich, także wydaje mi się, że to jest coś wyjątkowego.
11: To jest coś wyjątkowego zarówno pewnie dla tych, którzy już tańca się jako tako uczą i będą mogli właśnie spróbować czegoś nowego, czego pewnie nie mieli do tej pory okazji, ale też szansa dla tych, którzy z tańcem nie mają jakoś super wiele wspólnego, może poza imprezami jakimiś tam rodzinnymi.
10: Tak, dokładnie. Te tańce meksykańskie w ogóle bardzo opierają się też na rytmach i trochę tak, ja bym powiedziała, że mają w sobie też bardzo dużo ze stepowania. Także praca nóg i chodzenie na pewno wchodzi w grę, a to przecież wszyscy potrafimy chodzić doskonale, znaczy prawie, że wszyscy, także zapraszamy.
11: Super kondycja nie jest wymagana.
10: Nie jest wymagana, ale no, jak to w tańcu bywa, ta prezencja oczywiście też pewnie gdzieś tam będzie od prowadzących wymagana, także no zapraszamy serdecznie.
11: Zapraszamy serdecznie na te warsztaty, a no jeszcze wspomnieliśmy o tym, że będą pokazy. Te pokazy nie dość, że oczywiście tutaj w Koninie, ale również pojedziecie do kilku miejscowości powiatu konińskiego.
10: Tak, staramy się tutaj co roku nawiązywać współpracę w ogóle w naszym regionie całym. I w tym roku uda nam się oprócz Konina odwiedzić również Ślesin i Kleczew. Także 2 października będzie można nas spotkać w Ślesinie już o godzinie 13:00. Także zapraszamy na ślesińską scenę do Goku. Natomiast w Kleczewie będziemy w czwartek, 8 października. I też również zapraszamy na kleczewską scenę o godzinie 16:00. I w Ślesinie i w Kleczewie Kalibafa zaprezentuje swój program artystyczny w takiej skróconej wersji. To będzie tylko nazwa, to taka zajawka na pobudzenie apetytu, natomiast taka główna prezentacja, my nazywamy ten wieczór wieczorem głównym naszego całego festiwalu, odbędzie się 10 października na scenie w Oskardzie i wtedy zapraszamy na takie prawie godzinne show meksykańskiej energii, ale nie tylko meksykańskiej, bo w kontrze do tej meksykańskiego folkloru Koniński Teatr Tańca przygotował dawkę słowiańskiego folkloru i powiewu. Od kwietnia pracujemy z grupą projektową, którą nazwaliśmy KTT Uwertura i wraz z tymi tancerzami, bo to są tancerze z całej Polski, z Kołobrzegu, z Ostrowa, z Poznania, naprawdę z całej Polski, i z tymi artystami przygotowaliśmy właśnie taki spektakl krótkometrażowy zatytułowany Pieśń Żniwna. Także będą utwory słowiańskiego pochodzenia w zestawieniu z meksykańską energią. No zapraszamy, 10 października o 18:00 w Oskardzie. Bilety oczywiście w kasie Oskardu lub online.
11: Chciałem jeszcze tak się zapytać, bo oni będą tutaj przez naprawdę sporo dni, więc czy to jest jakby tylko okazja do wspólnego treningu, do gdzieś tam przygotowywania tego występu, czy też okazja, żeby właśnie się troszeczkę poznać, wymienić jakimiś doświadczeniami, kulturą i no w ogóle pokazać ten nasz region przybyszom z drugiego końca świata?
10: Tak, no festiwal zawsze ma dwie twarze. Myślę, że każdy, ale nasz na pewno. Jest ta strona bardzo oficjalna, skierowana do mieszkańców Konina. Ta oficjalna, nazwałabym te wszystkie pokazy, warsztaty, warsztaty. No i oczywiście drugą stroną jest to wszystko, co się dzieje na backstage'u i to, co się dzieje, kiedy wracamy do hotelu i razem z artystami w końcu siadamy w swoich pokojach i omawiamy to, co się dzisiaj wydarzyło, a jak poszło na scenie, a jak poszło tam, a jakie były reakcje publiczności, jaki był feedback. Oczywiście cały ten tydzień, tak jak powiedziałam na początku, wędrujemy po Koninie, więc mamy też takie okienka, powiedziałabym, pomiędzy artystycznymi momentami, kiedy po prostu pokazujemy im naszą konińską starówkę, kiedy odwiedzamy dom Zemełki, kiedy konińskie szkoły, kiedy będziemy jechać do Lichenia, bo to też jest dla nich bardzo ważny punkt tutaj pobytu w Koninie. Spotkania, czy to z prezydentem, czy z uczestnikami zajęć artystycznych z KCK-u i z innych szkół tańca. Mamy również jeden dzień poświęcony cały na wyprawę do Warszawy, bo współpracujemy z ambasadą Meksyku w Polsce. Jesteśmy z nimi na łączach i pomogli nam zorganizować również pokaz zespołu Kalibafa w Warszawie. Także razem z zespołem KTT my jesteśmy odpowiedzialni. To jest też dla nas taki sprawdzian produkcyjny mocno, że nagle cały zespół KTT, który można widzieć na scenie w roli artystów, zamienia się po prostu w producentów wydarzenia. Więc mówiąc kolokwialnie, pakujemy ich do busa, wywozimy do Warszawy na jeden dzień, tam się nimi chwalimy, no i wracamy z powrotem do Konina. Jest to, nie możemy się doczekać, ponieważ to właśnie dzięki dokładnie temu zespołowi, Kalibafa, zaczęły się nasze wszystkie zagraniczne przygody i wyjazdy. To oni pierwsi zaprosili nas te 5 lat temu już do siebie i potem wszelkie następne wyjazdy to tylko było już, była cała siatka, która zaczęła się właśnie od zespołu Kalibafa.
11: No to piękny taki troszeczkę powrót tutaj do tych początków. Pozostaje przede wszystkim życzyć, myślę, pięknej pogody w tym czasie, żeby no, troszeczkę zaprezentować tą złotą polską jesień, a nie tą jej bardziej szarą stronę, jak już przyjadą goście z, chyba tak się kojarzy, raczej ciepłego, gorącego Meksyku. A przy okazji jeszcze na koniec oczywiście muszę zapytać o jakieś, nie wiem, czy biletowanie, czy zapisy na te wszystkie zajęcia. Jak to wygląda od tej technicznej strony?
10: Warsztat tańców meksykańskich jest darmowy, bezpłatny. Byłoby nam prościej się zorganizować, gdyby osoby chętne skontaktowały się z Konińskim Teatrem Tańca, czy to przez Facebooka, czy Instagrama, czy mailowo, ale również można przyjść po prostu, że tak powiem, jak kogoś natchnie 5 minut przed, że jednak chce spróbować, to również takie osoby oczywiście zostaną wpuszczone. Natomiast na ten wieczór główny w Oskardzie 10 obowiązują bilety do zakupienia w kasie Oskardu. A Ślesin i Kleczew to są również darmowe wejścia, także szukać informacji. Na wszystko szczegółowo jest oczywiście na social mediach Konińskiego Teatru Tańca.
11: My zapraszamy, żeby korzystać z tej okazji.
10: Zapraszamy.
11: O szczegółach festiwalu, spotkaniu kultur i planowanych wydarzeniach mówiła Katarzyna Łapaj-Strzykowska z Konińskiego Teatru Tańca.
3: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
12: Reklama.
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Phonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
12: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Phonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
12: Reklama.
5: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
11: Młode zawodniczki klubu sportowego MK Fly przygotowują się do udziału w prestiżowym World Cup we Włoszech, gdzie będą reprezentować swój klub, a także nasz region. Aby pokryć koszty wyjazdu całej reprezentacji, rodziny i klub prowadzą zbiórkę, której celem jest zebranie 30 000 złotych.
16: Cześć, nazywam się Karolina Marciniak, jestem prezesem klubu sportowego MK Fly, który zajmuje się akrobatyką powietrzną, czyli tańcem w powietrzu na hamakach, na kołach cyrkowych, na szarfach.
11: No właśnie, to jest klub sportowy zajmujący się naprawdę ciekawym sportem. Troszeczkę takim niszowym, ale w którym dziewczyny, uczestniczki odnoszą naprawdę dobre sukcesy. I chciałbym, żebyśmy powiedzieli najpierw trochę o samym sporcie, trochę o samym klubie i o naszych tutaj, waszych podopiecznych.
16: No jeżeli chodzi o akrobatykę powietrzną, to zaczęło się to od fascynacji ruchem i tańcem. Bardzo szybko właśnie zobaczyłam, że akrobatyka powietrzna daje coś nam więcej. Zaczynaliśmy w sumie od jogi. Samo to jest połączeniem takiego sportu, tańca, muzyki, teatru i ogromnej pracy nad własnym ciałem. Dziecko najpierw patrzy na figurę, a potem myśli, że ja nigdy tego nie zrobię. A potem po kilku miesiącach okazuje się, że też zaczyna to robić. Jeżeli chodzi o nasz klub, no to obecnie bardzo mocno się rozwija. Mamy ponad 200 osób, około 206 uczestników. Mamy dzieci, które trenują rekreacyjnie i trenują zawodowo. I udało nam się właśnie jechać na zawody, gdzie dzieci dostały kwalifikacje właśnie na Mistrzostwa Świata i będą walczyć o Puchar Świata we Włoszech. Między innymi dostała się właśnie Liliana Bocian, Oliwia Arciszewska, Amelia Muszyńska, Blanka Bryzgalska, Julia Zielińska i Aleksandra Zielińska. No i z tego też tytułu właśnie zbieramy drobną cegiełkę, tak, bo tam po 10, po 20 zł zawsze coś się uzbiera i będziemy w stanie odciążyć może tych rodziców trochę od tych kosztów, które czekają na nich, bo sam wyjazd na takie Włochy to jest koszt około 30 tysięcy przy 15 osobach. Więc no, próbujemy to jakoś tak ograć, żeby wesprzeć tych rodziców w tym całym procesie. Pisałam już do burmistrza jednej gminy, drugiej gminy, trzeciej gminy, bo dzieci są z różnych gmin, ale wszystkie trenują właśnie w mieście Konin. Odzywałam się również do prezydenta miasta Konina. Nie są w stanie nas w żaden sposób wesprzeć.
11: W ogóle nie, jakaś rozmowa była, ale się nie udało, że tak powiem, dojść do kompromisu.
16: Tak, ja wysłałam maila, wysłałam informację, że w sumie to mieszkanki gmin, ale to są, chodzą do szkoły tutaj u nas w mieście Konin. No i reprezentują tak naprawdę Konin, bo klub znajduje się w Koninie.
11: No te zawodniczki w jakim wieku są?
16: Zawodniczki mają 10-12 lat. No. Te, które lecą do Bolonii, to wszystkie mają 12 lat. I większość jest ze szkoły podstawowej numer 9.
11: A, no czyli jeszcze tutaj ze szkoły z Konina, to tym bardziej fajnie by było, jakby no osoby reprezentujące nasz region rzeczywiście czuły się przez ten region docenione, tak mi się wydaje. No i zacząłem od tego, że może sport troszeczkę niszowy, no ale jeżeli 200 parę osób tutaj trenuje, bierze udział, no to wcale nie niszowy, ale to jest naprawdę prężny i konkretnie działający klub tu w Koninie.
16: No, zgadza się. No, dużo dzieci udało się zarazić tą pasją.
11: W jakim wieku zaczynają w ogóle?
16: One zaczynają w wieku 5 lat. I tak sobie zaczynają właśnie od pracy motorycznej. Koło i hamak to jest taki dodatek. Dodatek do tego, jak one sobie tam ćwiczą, ale nam zależy na tym właśnie, żeby motorycznie się jak najbardziej rozwijały i wzmacniały. Potem po kilku latach dochodzi stretching, rozciąganie poprzez wzmacnianie. Więc tutaj najpierw musimy przygotować ciało, zanim dzieci w ogóle zaczną jakiekolwiek spady takie drastyczne robić, no bo to może doprowadzić do wybicia na przykład rotatorów i no nie możemy dopuszczać na przykład na wysokości 6 metrów do pracy właśnie takich dzieci, które robią już takie ekstremalne rzeczy ekstremalne, jak na przykład te dziewczynki, które nas reprezentują.
11: Sport jak każdy jest bardzo potrzebny w rozwoju dziecka, a taki myślę, że szczególnie dobrze na ten rozwój wpływa. Jeżeli jeżeli nie udało się porozmawiać, czy nie udało się dojść do jakiegoś konsensusu tutaj z samorządowcami, no to wspomniała już pani o zbiórce, która jest prowadzona, tak? Jeżeli nie udało się drogą taką samorządową, to może uda się dobrocią serca i jakąś chęcią pomocy tym rodzicom, przede wszystkim rodzinom tych dzieci, żeby udało się doprowadzić do tego, żeby te dzieci pojechały, nie tylko pojechały, ale jeszcze były odpowiednio reprezentowane, wsparte przez swoje trenerki i tak dalej. Gdzie ta zbiórka jest prowadzona, gdzie ewentualnie ktoś, kto chce wesprzeć, może jakąś wpłatę, jakąś cegiełkę kupić?
16: Zbiórka jest prowadzona na zrzutka.pl. Możecie ją znaleźć również u nas na stronie internetowej na Facebooku. Jest udostępniona również na Instagramie. No ale jeszcze mamy jeden sukces na koncie, bo teraz po weekendzie byliśmy na Mistrzostwach Polski i również nasza Laura zdobyła Mistrzostwo Polski, więc czeka ją przygoda, ale tym razem nie do Włoch, ale do Grecji. Więc jako jedna w sumie z 9 dziewczynek dostała się tylko właśnie ona, więc podejrzewam, że też będzie potrzebna zbiórka, aby to dziecko mogło jechać do tej Grecji razem z rodzicami, ale no na razie skupiamy się na tym pucharze, no bo tutaj jedzie nas więcej, nie?
11: A to też jest taki trudny temat, no bo nie po to odnosi się sukcesy, żeby potem martwić się tym, no czy w ogóle będzie można jechać dalej i odbyć tą podróż i no spełnić marzenie, no bo to jest na pewno wielkie marzenie dla tych dzieci, które trenują, że no mogą potem pokazać się na scenie poza swoim krajem, no i zdobyć jakiś no upragniony puchar czy medal.
16: No to jest ogromnie w ogóle niebezpieczny sport, nie? Bo mega ekstremalny, tak jak już wcześniej wspomniałam. No owszem, jest to dla nich bardzo duże osiągnięcie i to jest mega ciężka praca. Taka praca na takich szarfach czy właśnie kołach, to boli. To nie jest takie lekkie i przyjemne jak taniec na przykład na ziemi. No chociaż, że taniec na ziemi też rządzi się swoimi prawami, nie?
11: Oczywiście i w każdym sporcie kontuzję można odnieść. A my jeszcze raz serdecznie zachęcamy do tego, żeby wesprzeć i dziękuję bardzo za tą rozmowę.
16: Dziękuję również.
1: Chętni do udzielenia wsparcia znajdą link do zrzutki na Facebooku Klub Sportowy MK Fly.
17: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Znów taniej na stacjach wrócił program CPN. Potem pogoda, będzie ostroju na wyprawy w góry. Czy nasi piłkarze wrócą do elity Ligi Narodów?
1: Daleka droga do tego.
0: No od wczoraj nieco łatwiejsza.
2: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i jeszcze nieco nieśmiałe uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
3: Ponad złotówka różnicy jest.
4: To jest dużo, tak?
3: No dużo jest dużo.
5: Chyba widzę różnicę. Jest lżej.
6: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
0: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN będzie obowiązywał do końca roku. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. W weekend i w poniedziałek za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, za 95 7,59, a za olej napędowy 7,88. Rosja zaatakowała rano kolejny most na Dnieprze w Kijowie, tym razem północny. Ruch z lewego na prawy brzeg jest wstrzymany. Uszkodzone zostały nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów. Wczoraj rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii metra ukraińskiej stolicy. Wybieracie się w Tatry? Uważajcie, bo mimo pięknej pogody wysoko w górach leży śnieg, może być ślisko i niebezpiecznie. A tam w wielu miejscach, jak mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego,
7: obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
0: Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień robi się coraz szybciej ciemno. 6-0 to nie wszystko. Nasi piłkarze wczoraj nie tylko wysoko pokonali Rumunów, ale wrócili do gry o powrót do elity Ligi Narodów, czyli Dywizji A. To także dzięki Bośniakom i Szwedom. W ich meczu padł remis 1-1.
1: No liczyłem właśnie, że Szwedzi się dziś potkną i kalkulując to, że wygramy wszystkie mecze do tego ostatniego spotkania, będzie mecz o pierwsze miejsce, ale tutaj wiadomo, daleka droga do tego.
0: Komentował Piotr Zieliński. Szwedzi nadal jednak zajmują pierwsze miejsce w grupie. Trzeci są Polacy, oczko wyżej Bośniacy, z którymi biało-czerwoni zagrają w poniedziałek na wyjeździe. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
8: Piotr Czmil. W Konińskim Centrum Kultury trwają próby do premiery spektaklu, który potem będzie grany w teatrach w Łodzi i innych dużych miastach. Główną rolę w Pantheon, według powieści Marka Chłasko, odegra pochodzący z Konina aktor Rafał Dąbrowski. Przedstawienie otworzy nowy cykl w KCK, zapowiada dyrektorka placówki.
9: Scena Konin ma być przestrzenią, w której będziemy mogli obejrzeć wartościowe, mądre spektakle. To nie znaczy, że takich spektakli w ogóle w Koninie nie ma, żebym nie została źle zrozumiana. Ale uważam, że obok właśnie komedii, farsy, która dosyć często w różnych okolicznościach pojawia się w naszych tutaj lokalnych domach kultury, brakuje jednak przestrzeni, brakuje takiej wartościowej sztuki, wartościowego teatru, który skłania widza do refleksji, do myślenia, który generalnie, żeby ten spektakl odczytać, samo to, żeby go zrozumieć, to już trzeba się po prostu wysilić, trzeba pomyśleć, trzeba odczytać te symbole, które są przecież, tym bardziej, że mówimy o sztuce na podstawie adaptacji Marka Chłaski, opowiadania Pętla. To jest wielowarstwowa rzecz i powiedziałabym wymagająca od widza skupienia, refleksji, mądrości i pewnie nawet czasami wiedzy.
8: Mówiła szefowa Konińskiego Centrum Kultury Lucyna Lenart-Woźniak. Premiera Pętli z konienianinem Rafałem Dąbrowskim w roli głównej 17 października. Bilety są już w sprzedaży.
2: Konin FM. Pogoda.
0: Najwięcej chmur na północy i zachodzie, na północy lokalnie możliwe też słabe opady deszczu. Maksymalnie 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, 20 na Warmii i Mazurach i w Wielkopolsce, 22 w Małopolsce i na Podkarpaciu, 23 na Górnym Śląsku.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
2: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Konin FM. Konin FM.

0: Green FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Do Konina już wkrótce zawita meksykańska energia. W ramach piątej edycji Wieczoru Choreografów Koniński Teatr Tańca gościć będzie zespół z Meksyku. 2 października zaplanowano pokaz w Ślesinie, 8 października w Kleczewie, a 9 października w Koninie odbędą się warsztaty tańców meksykańskich. Finał festiwalu odbędzie się 10 października w Oskardzie.
3: Katarzyna Łapa-Jastrzykowska, Koniński Teatr Tańca.
4: Koniński Teatr Tańca troszeczkę zaprasza tutaj taką szczyptę egzotyki do Meksyku, więc kraju, który jeszcze nie tak dawno, parę miesięcy temu, mogliśmy oglądać, jak cudowną energię mają podczas Mistrzostw Świata w piłkę nożną. Tą energię tutaj do Konina i nie tylko przywiozą.
3: Piąta jubileuszowa edycja naszego Festiwalu Sztuki Tańca, który w SKTT organizujemy, nazywa się on Wieczór Choreografów i tegoroczna edycja ma dodany ten pierwiastek właśnie Energia Meksyku. Zapraszamy do nas zespół Kalibafa z miasta Apizaco, ze stanu Tlaxcala, prosto z Meksyku, także 20-osobowa grupa, myślę, że dosłownie już jest spakowana i na dniach wsiadają w samolot, by 10 dni spędzić właśnie w Koninie.
4: No to podczas tych 10 dni, bo to całkiem spory czas, co będą nam tutaj pokazywać i co może sami zobaczą?
3: Przygotowujemy szereg atrakcji, oczywiście dzięki dofinansowaniu z budżetów miasta Konina. Będziemy tak naprawdę wszędzie, ponieważ mamy takie aktywności, będzie można nas spotkać dosłownie na ulicach Konina, bo też planujemy jakieś sesje zdjęciowe, także można po prostu, jak ktoś zauważy gdzieś bardzo kolorowych ludzi, to na pewno będzie KTT i Kalibafa. Będziemy odwiedzać licea nasze konińskie, szczególnie te, które prowadzą język hiszpański, też będzie taka możliwość. No ale oprócz tego oczywiście przygotowujemy warsztaty taneczne i to, co chyba najbardziej wszystkich interesuje, czyli prezentacje na scenie. I może od tych warsztatów zacznę, bo jest to niesamowita okazja, żeby doświadczyć, nauczyć się, spróbować w ogóle właśnie podjąć się tych tańców meksykańskich, bo zespół Kalibafa będzie 9 października prowadził warsztat tańców meksykańskich o godzinie 18:30 na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury. I na ten warsztat serdecznie zapraszamy. Warsztat jest skierowany do osób w każdym wieku. Nie trzeba mieć doświadczenia tanecznego. Kalibafa prezentuje folklor meksykański, więc są to tańce, powiedziałabym, w pozycji wertykalnej, stojące, także się nie obawiać, że to będą nie wiadomo jakie wyczyny fizyczne. No i zapraszamy, bo naprawdę ja osobiście nie słyszałam, żeby ktoś w Koninie uczył tańców meksykańskich, także wydaje mi się, że to jest coś wyjątkowego.
4: To jest coś wyjątkowego zarówno pewnie dla tych, którzy już tańca się jako tako uczą i będą mogli właśnie spróbować czegoś nowego, czego pewnie nie mieli do tej pory okazji, ale też szansa dla tych, którzy z tańcem nie mają jakoś super wiele wspólnego, może poza imprezami jakimiś tam rodzinnymi.
3: Dokładnie. Te tańce meksykańskie w ogóle bardzo opierają się też na rytmach i trochę tak, ja bym powiedziała, że mają w sobie też bardzo dużo ze stepowania. Także praca nóg i chodzenie na pewno wchodzi w grę, a to przecież wszyscy potrafimy chodzić doskonale, znaczy prawie, że wszyscy, także zapraszamy.
4: Super kondycja nie jest wymagana.
3: Nie jest wymagana, ale jak to w tańcu bywa, ta prezencja oczywiście też pewnie gdzieś tam będzie od prowadzących wymagana, także zapraszamy serdecznie.
4: Zapraszamy serdecznie na te warsztaty, a jeszcze wspomnieliśmy o tym, że będą pokazy. Te pokazy nie dość, że oczywiście tutaj w Koninie, ale również pojedziecie do kilku miejscowości powiatu konińskiego.
3: Staramy się tutaj co roku nawiązywać współpracę w ogóle w naszym regionie całym. I w tym roku uda nam się oprócz Konina odwiedzić również Ślesin i Kleczew. Także 2 października będzie można nas spotkać w Ślesinie już o godzinie 13:00. Także zapraszamy na ślesińską scenę do Goku. Natomiast w Kleczewie będziemy w czwartek, 8 października. I też również zapraszamy zapraszamy na kleczewską scenę o godzinie 16 i w Ślesinie i w Kleczewie Kalibafa zaprezentuje swój program artystyczny w takiej skróconej wersji. To będzie tylko nazwa, to tak, taka zajawka na pobudzenie apetytu. Natomiast taka główna prezentacja, my nazywamy ten wieczór wieczorem głównym naszego całego festiwalu, odbędzie się 10 października na scenie w Oskardzie i wtedy zapraszamy na takie prawie godzinne show meksykańskiej energii, ale nie tylko meksykańskiej, bo w kontrze do tej meksykańskiego folkloru Koniński Teatr Tańca przygotował dawkę słowiańskiego folkloru i powiewu. Od kwietnia pracujemy z grupą projektową, którą nazwaliśmy KTT Uwertura i wraz z tymi tancerzami, bo to są tancerze z całej Polski, z Kołobrzegu, z Ostrowa, z Poznania, naprawdę z całej Polski, i z tymi artystami przygotowaliśmy właśnie taki spektakl krótkometrażowy zatytułowany Pieśń Żniwna. Także będą utwory słowiańskiego pochodzenia w zestawieniu z meksykańską energią. No zapraszamy, 10 października o 18 w Oskardzie. Bilety oczywiście w kasie Oskardu lub online.
2: O szczegółach festiwalu, spotkaniu kultur i planowanych wydarzeniach mówiła Katarzyna Łapaj-Strzykowska z Konińskiego Teatru Tańca.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Toponin FM.
1: Reklama.
2: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.

0: Kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii jak szukasz narzędzi.

0: telefon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: pretty as a child, just pulling in my. She's as pretty as a child, just pulling in my. She's a crazy child.
1: Konin FM.
2: Resort obrony przygotowuje ustawę przedwojenną. Niemcy obchodzą po raz 36 dzień jedności. Najpierw jednak prezydent do premiera.
3: Zostaw Polki i Polaków.
2: A w tle paliwa.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Marcin Krzemiński.
4: Nie da się nie widzieć.
2: Mówią kierowcy o cenach na stacjach paliw.
4: Jak mam płacić 9,5, a 7,5, no to różnica jest duża, prawda? Zobaczymy, jak będzie.
2: Od dziś do końca roku będzie znów obowiązywał program ceny paliw niżej. Ceny maksymalne paliw będzie ustalał minister energii. I tak do poniedziałku za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88. Obniżki są możliwe, bo prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wczoraj Karol Nawrocki tłumaczył na spotkaniu z mieszkańcami Stargardu, że zrobił to, bo nie zgadza się na branie Polaków na zakładników w wojnie, jaką rząd toczy z prezydentem. Jednocześnie prezydent zwrócił się do premiera Tuska.
3: Zostaw pan Polki i Polaków. Bierz pan ten kij bejsbolowy, którego ja nie potrzebuję, żeby się bronić, i atakuj mnie. A zostaw Polki i Polaków.
2: Przypomnę, że prezydent, choć podpisał rządową ustawę, to skierował ją też do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Po śmiertelnym wypadku w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana jest Krajowa 11. Zderzyły się tam osobówka z samochodem ciężarowym. Zginął kierowca tego pierwszego pojazdu. Wprowadzono objazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
5: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
2: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku. Kraje związkowe dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej oficjalnie weszły w skład Republiki Federalnej Niemiec.
6: Wiadomości Radia Konin FM.
7: Piotr Czmil. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza wszystkich mieszkańców na 13. edycję akcji pod nazwą Weekend Seniora z Kulturą, która odbędzie się w dniach 3 i 4 października. Głównym celem tej ogólnopolskiej inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zachęcenie osób w podeszłym wieku do regularnego i aktywnego uczestnictwa w lokalnym życiu artystycznym oraz integracja społeczności. Z tej okazji w Koninie przygotowano zróżnicowany program atrakcji. W Domu Kultury Oskard oraz w Kinie Oskard seniorzy będą mogli obejrzeć seanse filmowe i widowiskowy spektakl w ramach cyklu Teatr Polska, na które kupią bilety w promocyjnych cenach. Z kolei w obiekcie przy ulicy Okulnej zaplanowano bezpłatne zajęcia pilatesu. Darmowy wstęp przewidziano także do galerii CKIS Wieża Ciśnień na wystawę fotografii połączoną z autorskim oprowadzaniem po zaprezentowanej tam ekspozycji. Organizatorzy wydarzenia zachęcają do wspólnego spędzenia czasu, podkreślając, że oferta kulturalna miasta jest otwarta i dostępna dla każdego.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Od 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 21 na Mazowszu, do 23 na Górnym Śląsku. Takie dziś maksymalne temperatury, najwięcej chmur na północy i zachodzie, poza tym dużo słońca, no ale na północy może lokalnie pokropić deszcz.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85 zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
9: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.

0: Świeże lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Październik wieży ciśnień w Koninie będzie niezwykle ciekawy. Zaczynamy od wydarzenia, które trudno zamknąć w tradycyjnej formule koncertu. Będzie dźwięk, eksperyment i artystyczny niepokój, czyli propozycja dla tych, którzy są gotowi na nieco inne doświadczenie muzyki.
3: Robert Brzęski, kurator Galerii Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśnień.
4: Wracamy do Wieży Ciśnień, ponieważ będą się działy kolejne niezwykłe kulturowe, artystyczne wydarzenia, również i warsztaty. O wszystkim opowiemy. Opowiemy w takiej kolejności, powiedzmy, chronologicznej, co w najbliższym czasie.
3: No więc teraz my proponujemy taką trochę burzliwą rzecz, a mianowicie taki mini festiwal, właściwie jedna odsłona festiwalu, który trwa po kilka dni w różnych miejscach, czyli w Poznaniu, w Szczecinie i również w Koninie, to się nazywa Uro Upiory. Pełna nazwa tego festiwalu to jest Festiwal Sztuki Pamięci Stanisławy Franek i jak zorientowani wiedzą, takim człowiekiem, który jest siłą napędową tego wydarzenia, jest twórca, który ma pseudonim Uro Ruro. To jest poeta, performer, to jest animator kultury, człowiek, który no jest postacią absolutnie wyjątkową, nietuzinkową i taką, jak to się mówi, trochę nie z tego świata, który rzeczywiście używa języka sztuki po to, żeby wprowadzić nas nie w stan błogości, jak to czasami w sztuce bywa, w ten taki obszar, który się w sztuce nazywa pięknym pozorem i to, jak niektóre dzieła potrafią zostać stworzone z niezwykłą taką wirtuozerską wręcz aktywnością. Tu raczej polega to na wprowadzaniu, tak jak powiedziałem, pewnego twórczego niepokoju. Takiej sytuacji, w której to sztuka ma nas z tego takiego komfortu codziennego raczej przesuwać w taki obszar zadawania sobie pytań, zastanawiania się nad czasami tematami, które mają charakter uniwersalny, czyli dotyczą każdego z nas, a czasami oczywiście one są w taki bardzo indywidualny sposób opowiadane. No i tak jak wspomniałem, to jest jeden dzień całego festiwalu i te odsłony są w każdym miejscu troszeczkę inne. Jeśli chodzi o Konin, to będziemy mieli tutaj artystkę polsko-chińskiego pochodzenia, wokalistkę, kompozytorkę, producentki muzyki eksperymentalnej, która na stałe mieszka i tworzy w Pradze. Jej pseudonim to Ai Fen. Oprócz tego wystąpi taki duet Uwe Mollehausena i Wolfganga Nika, czyli to będzie, nazwijmy sobie, takie działanie dźwiękowe, bo mówienie koncert kojarzy się bardzo tak właśnie stereotypowo, to jest raczej rodzaj takich rzeźb dźwiękowych, czyli takich sytuacji, w których my jesteśmy oczywiście uczestnikami pewnego organizowania przestrzeni akustycznej za pomocą dźwięku. No i oczywiście taką, jak już powiedziałem, kluczową osobą jest Uro Ruro, czyli człowiek, który między innymi prowadzi audycję Telefon Załamania na antenie Radia Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, który właściwie sięga oczywiście formalnie po takie dadaistyczne praktyki, ale spotkanie z nim już jest moim zdaniem przemieniające, więc on oczywiście będzie występował w roli takiego dyrygenta, człowieka, który po prostu całą tą sytuację animuje i tak jak powiedziałem, udział w tym spotkaniu, które jest bezpłatne, no jest taką często sytuacją, która potem jeszcze długo, długo w nas rezonuje, więc gorąco zapraszam 8 października o godzinie 20. Jesteście wszyscy bardzo mile widziani. Jeżeli macie tylko otwarte głowy, otwarte serca i otwarte uszy, to będziemy na pewno mieli okazję wspólnie pobyć ze sobą i uczestniczyć w tym procesie przemieniania się i przesuwania akcentów, jeśli chodzi o nasze wyobrażenia na temat niektórych rzeczy.
2: To więc propozycja nie tyle do słuchania, co do uczestniczenia i odbierania dźwięków w zupełnie inny sposób. Warto przyjść z otwartą głową, bo to spotkanie może jeszcze długo wybrzmiewać w pamięci.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: alarm w rejonie litewskiej stolicy. Prawdopodobnie chodzi o drona. Rosjanie zmieniają tymczasem strategię ataków na Kijów. Eksperci studzą emocje. Nie spodziewajmy się mocnych obniżek cen paliw.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Żółty alarm powietrzny w okręgu wileńskim na Litwie. To w związku z zagrożeniem w postaci podejrzanego obiektu, prawdopodobnie drona. W odpowiedzi podrywano myśliwce NATO i zawieszono działanie lotniska w Wilnie. Obiekt nadleciał prawdopodobnie od strony Białorusi. Rosja tymczasem zmienia strategię ataków na stolicę Ukrainy. W nocy agresor uderzył w most północny na Dnieprze. To nie pierwsze uderzenie w przeprawę w Kijowie, o czym więcej Marcin Starzec.
2: Służby przekazały, że wskutek ataku uszkodzona została nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów na moście, który jest kluczową przeprawą łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru. Sam most północny był już kilkukrotnie atakowany przez rosyjskie drony, bowiem Moskwa w ostatnim okresie nasiliła ataki na infrastrukturę krytyczną stolicy Ukrainy. Oprócz mostu północnego w ciągu ostatnich dni rosyjskie drony kilkukrotnie uderzały także w most południowy, którędy przebiega m.in. kluczowa dla miasta linia metra, wożąca codziennie do szkoły i pracy dziesiątki tysięcy osób.
0: Wrócił program CPN, dzięki czemu na przykład od dziś do poniedziałku litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Stacje raczej nie będą za bardzo schodzić poniżej limitu, bo wciąż mają w zbiornikach paliwo, za które już zapłaciły wyższą akcyzę, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: Zastosowanie tego mechanizmu ceny maksymalnej zmusi ich do jakby rezygnacji z marży, która im wcześniej to pokrywała tą wyższą akcyzę. Więc jakby tutaj te pierwsze dni nie będą korzystne dla części właścicieli stacji.
0: Niemniej po weekendzie ceny mogą jeszcze trochę spaść. To ze względu na ostatnią korektę cenową na rynku ropy naftowej. Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie pokonała Chinkę Xin Yu Gao 6-2, 6-3. O jedną ósmą finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Doną Vekić.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. W Konińskim Centrum Kultury trwają przygotowania do nowego cyklu Scena Konin. Do KCK będą przyjeżdżać profesjonalne spektakle, jednak na początek szykuje się premiera. Zawodowi aktorzy zagrają pętlę według powieści Marka Hłasko. Dopiero po Koninie tę sztukę będzie można zobaczyć w Łodzi i innych dużych miastach. Spektakl opowiada o życiu w depresji i nałogu alkoholowym.
5: Mój bohater, Władek, już jest doświadczony w taki, a nie w inny sposób i on wie, jak to się skończy. Wie, jak przebiegał ten czas, który doprowadził do właśnie tej sytuacji. Zabawa bez mety. Lustrzana postać głównego bohatera za lat ileś tam. I zderzenie tych dwóch bohaterów, no tutaj bardzo ładnie, mam nadzieję, pokaże to, żeby publiczność mogła to zobaczyć i rzeczywiście zrozumieć, że są pewne rzeczy i to wszystko, no była mowa o pętlach, każdy z nich ma swoją pętlę, albo mamy ich po kilka, Władek ma kilka i ma nadzieję, że będzie miał jeszcze kilka, że po prostu przeżyje.
4: Mówi o swojej postaci i fabule spektaklu aktor Marek Lipski. Premiera 17 października w Konińskim Centrum Kultury.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dużo słońca, ale będzie się chmurzyć na północy i zachodzie. Na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, 19 w Trójmieście i na Podhalu, 20 na Warmii i Mazurach i w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu, 22 w Małopolsce, 23 na Górnym Śląsku.

0: lata na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć. 8

0: że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Scena Konin to nowa propozycja Konińskiego Centrum Kultury, która ma na stałe wpisać teatr w kulturalny kalendarz miasta. Cykl zainauguruje Pętla według Marka Chłaski, widowisko łączące dramat, muzykę i elementy blues rock opery. O szczegółach mówi Rafał Dąbrowski, aktor pochodzący z Konina, odtwórca głównej roli Kuby.
3: Rzeczywiście coś miłego, tak? Przywieźć teatr do Konina i pokazywać mieszkańcom. Jestem rodowitym konianinem, wyjechałem stąd 20 lat temu, ale zawsze gdzieś wracam z sentymentem. Ubolewam czasami, że rodzice, jak chcę ich zaprosić gdzieś na sztukę, muszę ich wozić do Warszawy, do Łodzi, muszę jechać późno, wracać późno. Zawsze marzyło mi się, żeby gdzieś to było bardziej dostępne. Rzeczywiście tych warunków do tej pory było różnie, tak? Te sceny były w różnym stanie, natomiast teraz jest tak, że fantastycznie, że mamy możliwości, tak? Że tak powiem, na prowincji zrobiło się takie możliwości, że nie jedna scena teatralna nie może się pochwalić takim zapleczem technicznym, takimi możliwościami, więc tutaj możemy sobie pracować jak na normalnych scenach i też dlatego powstało takie jakby przedsięwzięcie. Kiedy rozmawialiśmy z Lucyną, spotkaliśmy się na obiedzie, Lucyna mi powiedziała, że ubolewa, że tu nie ma prawdziwego, dramatycznego teatru i stwierdziliśmy, a czemu nie może być? Co nam zabrania ściągać tutaj, przywozić tu fantastyczne rzeczy i pokazywać to ludziom i przede wszystkim postarać się tą publiczność trochę wyedukować, czyli pokazać im od podstawowych rzeczy, od takich najprostszych, nie wszystkich udziwnień, tylko od człowieka, że, bo teatr to tak na dobrą sprawę człowiek ze wszystkimi anturażami. Czasami bywa zabawny, śmieszny, czasami miewa problemy, ale jeśli to wszystko pokażemy ludziom wprost, to ludzie to przyjmą, bo cały czas się w tym obracają, tak? Myślę, że mają już też przesyt telewizji, Netflixu, wszystkich platform. Tam już są cuda niewidy. Można sobie odpalić wszystko i wszystko tam jest, a na dobrą sprawę nie ma jednej rzeczy. Nie ma człowieka. I chyba teatr jest taką rzeczą, która pozwala się spotkać z żywym człowiekiem, z jego problemami, pokazać je, uwypuklić i niekoniecznie nazywać, zostawić z tym widza, żeby on to przełożył do swoich problemów i z czymś wyszedł i będąc w domu wiedział, że też nie jest sam, że te problemy są w tym świecie i że ludzie z tym żyją, że je rozwiązują i wydaje mi się, że w ten sposób chcemy postępować. To nie będą tylko poważne rzeczy, bo chcemy też ściągać lżejszy repertuar, natomiast ambitniejszy, żeby to, jeśli chcemy pokazać komedię, to pokażmy mądrą komedię, która coś wnosi, która też budzi gdzieś refleksję. Jest mnóstwo fajnych, ciekawych sztuk i lekkich, i muzycznych, i typowo dramatycznych, i klasycznych, które potrafią pokazać człowieka, zafascynować ludzi, że ludzie wychodzą z teatru, może nie są uśmiani, ale przez godzinę ich coś gryzie i to jest ta refleksja, bo nie znajdują odpowiedzi, bo ich szukają i wydaje mi się, że to jest fajne w teatrze, że zmusza do myślenia, że chcąc, nie chcąc, wychodząc, zadajemy sobie te pytania i z nimi wychodzimy i niekoniecznie znajdujemy na nie od razu odpowiedzi, ale gdzieś sprawia to, że zaczynamy ich szukać. I to bym chciał, żeby mieszkańcy Konina mogli dotknąć naocznie. Mam nadzieję, że ta premiera będzie też taką okazją, żeby poczuli też taki klimat premiery, dotknięcia, spotkania z aktorami, że oni wychodzą później, że można zapytać, że można porozmawiać. Fantastycznie było, gdybyśmy mogli zrobić sobie jakiś panel dyskusyjny, bo mamy nadzieję, że to jeszcze nam wszystko w planach wyjdzie, więc zapraszamy wszystkich do tego, żebyśmy mogli sobie też później po tym wszystkim porozmawiać, tak? I zapytać się, czego mieszkańcy też oczekują, czego by chcieli, w którą stronę. Mamy też kilka sztuk w zanadrzu, nie będziemy jeszcze zdradzać, ale wydaje mi się, że będą się tutaj pojawiać piękne, wartościowe rzeczy, które warto zobaczyć, tak? Jeździmy z Lucyną po Polsce, też przeglądamy i patrzymy, co jest ciekawego, co mogłoby zafascynować mieszkańców Konina, jak to też poukładać, żeby też powoli tych ludzi, którzy czasami nie chodzą do teatru, wprowadzić w ten teatr, pokazać im, że on jest ciekawy, że jest fajny, że to wszystko trzeba sobie stopniowo gdzieś układać, a nie od razu rzucić się na wysoką wodę, pójść gdzieś na spektakl klaty, siąść i powiedzieć, o Boże, co to jest? Kuba, jak sama nazywa, jest zapętlony, jest człowiekiem, który ucieka. Cały czas ucieka przed sobą, przed życiem, przed problemami. I to jest chyba, jakbym miał scharakteryzować Kubę, to jest człowiek, który ucieka przed życiem. tak jak pewnie wielu z nas, tak? Jeśli dopadają problemy, to jedni się z nimi zmierzą, jedni uciekają w alkohol, a inni po prostu od nich uciekają. I Kuba jest chyba tą osobą, która nie chce się zmierzyć z codziennością. I chyba wielu z nas ma tak, że czasami czuje po prostu lęk, że dzisiejsze czasy też powodują, że budzimy się i ogarnia nas lęk. I na dobrą sprawę nie potrafimy go nazwać, czego się boimy, ale to jest taki lęk, lęk przed życiem, przed stawieniem czoła codzienności, takim codziennym wezwaniom miłości, nienawiści, kontaktom międzyludzkim. Świat dzisiaj jest strasznie dziwny, pogmatwany. Mam wrażenie, że kiedyś był prosty, a teraz nas przeraża i są ludzie, którzy po prostu sobie z tym nie radzą, albo nie chcą sobie z tym radzić, albo nie chcą się z tym mierzyć, nie chcą przebijać tego muru i stwierdzą, że to ja się zamknę w sobie i sobie poczekam. Wydaje nam się, że to będzie ładnym otwarciem, też piękną rzeczą będzie premiera, którą robimy tutaj na miejscu, tak? Nie przywozimy gotowego spektaklu, tylko my właśnie rozpoczęliśmy cykl prób. Jeszcze to wszystko się zaczyna, natomiast tu, dopiero jak tu spremierujemy, ruszymy dalej w Polskę, także później dopiero będzie Łódź, a później zobaczymy gdzie jeszcze.
2: Pętla otwiera więc nowy rozdział teatralnych spotkań na dużej scenie Konickiego Centrum Kultury. Pozostaje przekonać się, jak historia Chłaski opowiedziana językiem teatru i muzyki wybrzmi przed konińską publicznością i jakie emocje pozostawi po sobie inaugurujące ten cykl widowisko.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Reklama.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
1: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
1: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
1: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

0: Kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Reklama. Konin FM.
2: Konin FM.

0: FM. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Rosyjskie drony i rakiety znów w przestrzeni powietrznej Mołdawii. Uwaga na mgły, są ostrzeżenia dla 9 województw. Są też nowe ustalenia w sprawie próby zamachu w samolocie linii Fly Dubai.
0: Wiadomości Konin FM.
7: Marcin Krzemiński. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana. Brzmi na portalu X prezydentka Mołdawii. Maja Sandu przekazała, że w przestrzeń powietrzną rządzonego przez nią kraju wleciało dziś 5 rosyjskich środków napadu powietrznego. Doprecyzowała, że to m.in. pociski banderol i drony. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Od początku roku rosyjskie bezzałogowce miały wlecieć do Mołdawii już 45 razy, z czego aż 8 razy tylko w ubiegłym tygodniu. Tymczasem w stolicy Litwy działanie wznowiło tamtejsze lotnisko. Po 40 minutach odwołany został bowiem alarm powietrzny. Był wywołany potencjalnym zagrożeniem z powodu prawdopodobnie drona. Przed nami kolejne noc i poranek z gęstymi mgłami. Alerty pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw. To głównie północna i zachodnia Polska. A konkretnie Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, a częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Drugi pilot próbował zaatakować kapitana siekierą i przejąć stery samolotu. Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi wprost o próbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Chodzi o dramatyczny lot Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Do zdarzenia doszło w środę. O nowych doniesieniach Marcin Starzec.
8: Według śledczych drugi pilot zaatakował kapitana w kokpicie siekierą i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Ranny kapitan zdołał jednak otworzyć drzwi kokpitu i wtedy do środka weszli pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika. Po około 30 minutach po wysłaniu alarmu statek wylądował bezpiecznie w saudyjskim porcie Tabuk. Według amerykańskich mediów napastnik to obywatel Omanu, który miał wcześniej zostać odsunięty od latania w swoim kraju z powodu obaw związanych z jego radykalnymi poglądami.
7: Jeszcze u nas kulturalna kartka z kalendarza. 30 lat temu w 1996 roku Wisława Szymborska została laureatką Literackiej Nagrody Nobla.
6: Wiadomości Radia Konin FM.
9: Piotr Czmil. Niebawem w domach rozpoczniemy sezon grzewczy, w związku z czym Krajowa Izba Kominiarzy przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości w powiecie konińskim o obowiązku okresowej kontroli oraz czyszczenia przewodów kominowych. Akcja informacyjna pod hasłem Zaproś Kominiarza jest realizowana we współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Koninie oraz organami administracji publicznej, gminami i miastem. Jej głównym celem jest podniesienie standardów bezpieczeństwa w budynkach. Najważniejszą zmianą jest sprawny obowiązek sporządzania e-protokołu w centralnej ewidencji emisyjności budynków po każdej rocznej kontroli przewodu kominowego. Dokumenty papierowe straciły moc prawną i nie stanowią już potwierdzenia wykonania przeglądu. Weryfikacji dokonuje uprawniony mistrz kominiarski, którego tożsamość oraz kwalifikacje można sprawdzić w oficjalnym rejestrze CEEB. Przepisy nakładają również konkretne terminy na usuwanie zanieczyszczeń z przewodów. Kominy należy czyścić co najmniej raz na 3 miesiące w przypadku paliw stałych, raz na 6 miesięcy przy paliwach płynnych lub gazowych oraz raz w roku w przypadku przewodów wentylacyjnych. Uzyskana w ten sposób drożność zapewnia bezpieczeństwo mieszkańców, zwiększa efektywność energetyczną kotłów i obniża emisję pyłów. Uzupełnieniem tych działań jest montaż czujek dymu i tlenku węgla, które w porę ostrzegają przed pożarem lub czadem.
0: Konin FM. Pogoda.
7: Najcieplej na południu, tam 23 stopnie, najchłodniej na północnym zachodzie, lokalnie nawet tylko 16. Dużo chmur na wspomnianym północnym zachodzie i północy, tam lokalnie może pokropić się deszcz, poza tym dużo słońca.

0: FM.
1: Reklama.
2: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
3: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Młode zawodniczki klubu sportowego MK Fly przygotowują się do udziału w prestiżowym World Cup we Włoszech, gdzie będą reprezentować swój klub, a także nasz region. Aby pokryć koszty wyjazdu całej reprezentacji, rodziny i klub prowadzą zbiórkę, której celem jest zebranie 30 tysięcy złotych.
3: Cześć, nazywam się Karolina Marciniak, jestem prezesem klubu sportowego MK Fly, który zajmuje się akrobatyką powietrzną, czyli tańcem w powietrzu na hamakach, na kołach cyrkowych, na szarfach.
2: No właśnie, to jest klub sportowy zajmujący się naprawdę ciekawym sportem. Troszeczkę takim niszowym, ale w którym dziewczyny, uczestniczki odnoszą naprawdę dobre sukcesy. I chciałbym, żebyśmy powiedzieli najpierw trochę o samym sporcie, trochę o samym klubie i o naszych tutaj, waszych podopiecznych.
3: No jeżeli chodzi o akrobatykę powietrzną, to zaczęło się to od fascynacji ruchem i tańcem. Bardzo szybko właśnie zobaczyłam, że akrobatyka powietrzna daje coś nam więcej. Zaczynaliśmy w sumie od jogi. Samo to jest połączeniem takiego sportu, tańca, muzyki, teatru i ogromnej pracy nad własnym ciałem. Dziecko najpierw patrzy na figurę, a potem myśli, że ja nigdy tego nie zrobię. A potem po kilku miesiącach okazuje się, że też zaczyna to robić. Jeżeli chodzi o nasz klub, no to obecnie bardzo mocno się rozwija. Mamy ponad 200 osób, około 206 uczestników. Mamy dzieci, które trenują rekreacyjnie i trenują zawodowo. I udało nam się właśnie jechać na zawody, gdzie dzieci dostały kwalifikacje właśnie na Mistrzostwa Świata i będą walczyć o Puchar Świata we Włoszech. Między innymi dostała się właśnie Liliana Bocian, Oliwia Arciszewska, Amelia Muszyńska, Blanka Bryzgalska, Julia Zielińska i Aleksandra Zielińska. No i z tego też tytułu właśnie zbieramy drobną cegiełkę, tak, bo tam po 10, po 20 zł zawsze coś się uzbiera i będziemy w stanie odciążyć może tych rodziców trochę od tych kosztów, które czekają na nich, bo sam wyjazd na takie Włochy to jest koszt około 30 tysięcy przy 15 osobach. Więc no, próbujemy to jakoś tak ograć, żeby wesprzeć tych rodziców w tym całym procesie. Pisałam już do burmistrza jednej gminy, drugiej gminy, trzeciej gminy, bo dzieci są z różnych gmin, ale wszystkie trenują właśnie w mieście Konin. Odzywałam się również do prezydenta miasta Konina. Nie są w stanie nas w żaden sposób wesprzeć.
2: W ogóle nie, jakaś rozmowa była, ale się nie udało, że tak powiem, dojść do kompromisu.
3: Tak, ja wysłałam maila, wysłałam informację, że w sumie to mieszkanki gmin, ale to są, chodzą do szkoły tutaj u nas w mieście Konin. No i reprezentują tak naprawdę Konin, bo klub znajduje się w Koninie.
2: No te zawodniczki w jakim wieku są?
3: Zawodniczki mają 10-12 lat. No. Te, które lecą do Bolonii, to wszystkie mają 12 lat. I większość jest ze szkoły podstawowej numer 9.
2: A, no czy jeszcze tutaj ze szkoły z Konina, to tym bardziej fajnie by było, jakby no osoby reprezentujące nasz region rzeczywiście czuły się przez ten region docenione, tak mi się wydaje. No i jeżeli nie udało się porozmawiać, czy nie udało się dojść do jakiegoś konsensusu tutaj z samorządowcami, no to wspomniała już pani o zbiórce, która jest prowadzona, tak? Jeżeli nie udało się drogą taką samorządową, to może uda się dobrocią serca i jakąś chęcią pomocy tym rodzicom, przede wszystkim rodzinom tych dzieci, żeby udało się no, doprowadzić do tego, żeby te dzieci pojechały, nie tylko no właśnie pojechały, ale jeszcze były odpowiednio reprezentowane, wsparte przez swoje trenerki i tak dalej. Gdzie ta zbiórka jest prowadzona, gdzie ewentualnie ktoś, kto chce wesprzeć, może jakąś wpłatę, jakąś cegiełkę kupić?
3: Zbiórka jest prowadzona na zrzutka.pl. Możecie ją znaleźć również u nas na stronie internetowej na Facebooku. Jest udostępniona również na Instagramie. No ale jeszcze mamy jeden sukces na koncie, bo teraz po weekendzie byliśmy na Mistrzostwach Polski i również nasza Laura zdobyła Mistrzostwo Polski, więc czeka ją przygoda, ale tym razem nie do Włoch, ale do Grecji. Więc jako jedna w sumie z 9 dziewczynek dostała się tylko właśnie ona, więc podejrzewam, że też będzie potrzebne zbiórka, aby to dziecko mogło jechać do tej Grecji razem z rodzicami, ale no na razie skupiamy się na tym pucharze, no bo tutaj jedzie nas więcej, nie?
2: No to też jest taki trudny temat, no bo nie po to odnosi się sukcesy, żeby potem martwić się tym, no czy w ogóle będzie można jechać dalej i odbyć tą podróż i no spełnić marzenie, no bo to jest na pewno wielkie marzenie dla tych dzieci, które trenują, że no mogą potem pokazać się na scenie poza swoim krajem, no i zdobyć jakiś no upragniony puchar czy medal.
3: No to jest ogromnie w ogóle niebezpieczny sport, nie? Bo mega ekstremalny, tak jak już wcześniej wspomniałam. No owszem, jest to dla nich bardzo duże osiągnięcie i to jest mega ciężka praca.
4: Chętni do udzielenia wsparcia znajdą link do zrzutki na Facebooku Klub Sportowy MK Fly.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym Second Hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Konin FM.

0: Rosyjskie drony i pociski w przestrzeni Mołdawii, za chwilę nowe informacje. Potem klienci stacji o cenach paliw, nie wszyscy tryskają radością. Hipnotyzował tłumy, nie żyje Anatolij Kaszpirowski.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Rosyjskie drony i pociski naruszyły dziś przestrzeń powietrzną Mołdawii. 5 obiektów wleciało nad terytorium kraju podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. No, o szczegółach Marcin Starzec.
2: O naruszeniu mołdawskiej strefy powietrznej poinformowała prezydentka Mołdawii Maja Sandu. Wśród obiektów były m.in. pociski banderol i drony. Część z nich miała wlecieć nad Mołdawię z nad ukraińskiego obwodu odeskiego. W tym samym czasie Rosja intensywnie atakowała Ukrainę. W Kijowie drony uderzyły m.in. w most północny, także na Litwie rano wszczęto alarm po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu. Poderwano myśliwce, ale po około 40 minutach alarm odwołano. Służby uznały bowiem, że obiekt nie stanowi zagrożenia.
0: Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiają się dziś kolejki. Wrócił rządowy program ceny paliwa niżej.
3: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować. Tak trzeba tankować.
4: No pewnie, że jest lepiej.
0: To klienci jednej ze stacji paliw na warszawskim Ursynowie. Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 zł za litr oleju napędowego. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej, poinformował rosyjski portal Meduza. Wcześniej media informowały, że Kaszpirowski zmaga się z nowotworem złośliwym. Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał kwalifikacje do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Bahrajnu, 16. rundy Mistrzostwa Świata Formuły 1, który wyjątkowo odbędzie się na torze w Malezji. Pierwotnie wyścig miał się odbyć w kwietniu w Bahrajnie, ale odwołano go z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Decyzję o przenosinach do Malezji podjęto w lipcu.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Piotr Czmil. Nie w Łodzi, nie w Warszawie, ale wyjątkowo w Koninie będzie można zobaczyć premierę profesjonalnego spektaklu teatralnego granego przez zawodowych aktorów. 17 października na deskach Konińskiego Centrum Kultury zostanie wystawiona sztuka pod tytułem Pętla na podstawie powieści Marka Chłasko. To historia pogrążonego w depresji i nałogu alkoholowym Kuby oraz cierpienia jego partnerek i przyjaciół. Adaptacji opowiadania dokonał artysta z Łodzi Arkadiusz Pachulski.
6: Ten spektakl chcemy nie dlatego postawić, żeby epatować alkoholizmem czy tym problemem, tylko chcemy po prostu go, że tak powiem, ku przestrodze pokazać, bo już Witkacy napisał w Niemytych Duszach, że narkotykach niemytych duszach, bo to jest połączone w całość, to on tam pisze, że alkohol jest według niego najpotężniejszym spośród, a wiedział facet, co mówi, bo przerobił niejedno uzależnienie, że jest najpotężniejszym narkotykiem, ponieważ znęca się nad człowiekiem najdłużej, najkonsekwentniej i odbiera mu po kolei wszystko, co ów człowiek ma. Od rodziny, pracy, poprzez zdrowie, poprzez wszystko, tak? Poprzez godność osobistą.
5: Podczas przedstawienia usłyszymy na żywo muzykę rockową skomponowaną do autorskich tekstów łódzkiego zespołu Normalsi, który z sukcesem w profesjonalnych teatrach zagrał już setki innych spektakli muzycznych. Wokalistą grupy i współautorem utworów jest Piotr Pachulski.
7: Nasza jakby twórczość jest taka pejzażowa trochę i wydaje mi się, że jest trójwymiarowa, powiedzmy. Jest muzyka, jest tekst, no i ta trzecia. Tutaj zostawiamy właśnie tą warstwę aktorom, no nie? I jak oni odkryją to, czego nie widać, to czego nie słychać, to jesteśmy w sukcesie. I to jest fajna właśnie taka kompilacja, która nas interesuje.
5: Na scenie wystąpią znani z filmów i seriali aktorzy Marek Lipski, Dominika Lichy oraz pochodzący z Konina Rafał Dąbrowski. Premiera Pętli w reżyserii Przemysława Redkowskiego 17 października o godzinie 19 w Konińskim Centrum Kultury. Od 2 tygodni odbywają się tam próby oraz powstaje scenografia do tej sztuki, która zainauguruje nowy cykl w naszym mieście, Scena Konin, za sprawą którego co miesiąc będziemy mogli zobaczyć w KCK inny poruszający spektakl w wykonaniu zawodowych twórców.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dużo słońca, padać może na północy, tam też i na zachodzie więcej chmur. Na termometrach 18 stopni maksymalnie na Pomorzu Zachodnim, 19 w Trójmieście i na Podhalu, 20 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu, 23 na Górnym Śląsku.

0: kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan Ale Dobre 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy Ale Dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził postępowanie wyjaśniające dotyczące funkcjonowania SOR-u w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. W odpowiedzi przedstawionej przez radną Katarzynę Rzepecką-Andrzejak fundusz wskazał na szereg nieprawidłowości i zalecił szpitalowi zmiany organizacji w przyjmowaniu pacjentów.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie na mojej konferencji, której tematem jest przede wszystkim odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia na moje zapytanie i prośbę o kontrolę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, przy tym również konińskiego SOR-u. Szanowni Państwo, ze względu na troskę o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, tej sprawy nie zostawiłam. Nadal próbuję ustalić, dlaczego w naszym konińskim szpitalu wygląda tak opieka, a nie inaczej, że do tej pory zgłaszają się mieszkańcy, którzy są poszkodowani przez ten szpital, którym nic się do tej pory nie zmieniło. Szanowni Państwo, pragnę Państwa poinformować, jak brzmi początek chociażby treści pisma z Narodowego Funduszu Zdrowia. W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 11 września 2026 roku informujemy, że przeprowadziliśmy postępowanie wyjaśniające w sprawie nieprawidłowości w Wojewódzkim Szpitale Zespolonym imienia doktora Romana Ostrzyckiego w Koninie. Wyjaśniamy, że postępowanie uległo wydłużeniu z powodu braku współpracy ze strony szpitala, który nie udzielał odpowiedzi w wyznaczonym przez nas terminie. Po wielokrotnych ponagleniach ze strony oddziału uzyskaliśmy wyjaśnienia od placówki. W wyniku analizy przekazanych wyjaśnień oraz dokumentacji medycznej pacjentów stwierdziliśmy nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Nie będę tutaj Państwu przedstawiała szczegółów, ja mogę Państwu udostępnić to pismo. Mimo wszystko, mimo moich interwencji jest sygnał, że ze strony szpitala nie ma dobrego nadzoru, mimo wszystko są nieprawidłowości. W ostatnim zdaniu Narodowy Fundusz Zdrowia odpisał, że niezależnie od przeprowadzonego postępowania cyklicznie będziemy monitorować sytuację na SOR w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. Szanowni Państwo, jest to jakiś efekt mojej pracy, że mimo wszystko, mimo wszystkich działań, mojej interwencji jest zainteresowanie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak Państwo usłyszeliście, były problemy z uzyskaniem jakichkolwiek informacji, czyli nie było współpracy między Narodowym Funduszem Zdrowia a naszym konińskim szpitalem. To tutaj myślę o dyrekcji tego szpitala. Nie chciano udostępniać pewnych informacji. Po mojej kolejnej interwencji, pismem we wrześniu, które skierowałam do Narodowego Funduszu Zdrowia, otrzymałam to pismo. Przypomnę Państwu, że pismo pierwsze, które skierowałam do Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego kontroli w naszej tutaj konińskiej placówce, to był czas wiosny, to był maj. Dzisiaj mamy, drodzy Państwo, wrzesień, dzisiaj październik, ale pismo, które uzyskałam, odpowiedź jest z dnia 25 września.
2: Informowała na konferencji prasowej radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Katarzyna Rzepecka-Andrzejak.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
0: Reklama.
5: Tunin FM.

0: Mgliście w nocy i rano. Za chwilę ważne rady dla kierowców. Potem głosowanie na Łotwie. Oddamy głos wyborcom. Dziś Dzień Kasztana. Powiemy, do czego może się przydać.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Noc i poranek z gęstymi mgłami. Alert pogodowy pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw w pasie od zachodu kraju przez centrum po północny wschód. Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
2: Widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
0: Dlatego policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać. Mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
3: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
0: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają, a przeciwmgłowe tylne można włączyć dopiero, gdy widzialność jest mniejsza niż 50 metrów. A propos ruchu na drogach, można już bez przeszkód poruszać się autostradą A4 pod Strzelcami Opolskimi w stronę Katowic. Po kolizji dwóch osobówek jezdnia była przez kilkadziesiąt minut zablokowana. Łotysze wybierają dziś nowy parlament. W tle widmo kremlowskich prowokacji. Władze ostrzegają przed rosyjską dezinformacją i cyberatakami. Według sondaży faworytem jest zjednoczona lista premiera Andrisa Kulbergsa, która chce dalej pomagać Ukrainie. Drugie miejsce w sondażach zajmuje jednak prorosyjska suwerenna władza, która chce tę pomoc zakończyć.
4: To bardzo trudne czasy, a będąc obok Rosji i Białorusi, bardzo ważne jest dla nas lepsze bezpieczeństwo.
0: Mówią wyborcy. Nowy parlament zbierze się 3 listopada. Poniedziałkowy mecz z Bośnią i Hercegowiną bez Roberta Lewandowskiego. Nasz czołowy napastnik i zdobywca 3 w wygranym 6-0 wczorajszym meczu z Rumunią opuścił już zgrupowanie piłkarskiej kadry. W meczu Ligi Narodów na Bałkanach i tak nie mógłby zagrać z powodu żółtych kartek. Biało-czerwoni jeszcze dziś polecą do Bośni i Hercegowiny. Kasztany obchodzą dziś swoje święto. No i mamy szczyt sezonu na ich zbieranie.
5: Do szkoły ostatnio nazbieraliśmy cały duży koszyk i dzieci z tego będą robić ludziki.
0: No jakże. Kasztany świetnie sprawdzają się też w matematyce, przy nauce dodawania czy też odejmowania.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
6: Piotr Czmil. Takie wypadki niestety wciąż zdarzają się w całej Polsce, w tym także w naszej okolicy. Na koncesyjnym odcinku autostrady A2 Świecko-Konin trwa kampania informacyjna pod hasłem Zauważ nas, zareaguj, zwolnij. Akcja przypomina kierowcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w miejscach robót drogowych, gdzie pracownicy służb utrzymaniowych dbają o nawierzchnię, oznakowanie zieleni i czystość w bezpośrednim sąsiedztwie pędzących aut. Organizatorzy kampanii apelują o stosowanie 3 kluczowych zasad. Dostrzeżenia, oznakowania i pojazdów technicznych ze znacznej odległości, wczesnej reakcji poprzez zdjęcie nogi z gazu oraz odpowiedniego zredukowania prędkości. Przedstawiciele drogowców wskazują, że zwolnić należy ze znacznym wyprzedzeniem, a nie dopiero na wysokości prowadzonych prac. Nagłe hamowanie może spowodować, że wjadą w nas pojazdy pędzące za nami. Odcinek A2 posiada specjalne zabezpieczenia, w tym osłony energochłonne z tablicami sygnalizacyjnymi oraz wozy patrolowe ze strzałami świetlnymi. Technologia nie zastąpi jednak ostrożności za kierownicą, dlatego wczesne zdjęcie nogi z gazu ma kluczowe znaczenie dla życia i zdrowia drogowców.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dużo słońca, chmurzyć może się na północy i zachodzie, na północy możliwe też słabe opady deszczu. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, tam 18 stopni, w Trójmieście 19, na Mazowszu 21, tyle samo na Lubelszczyźnie, a na Górnym Śląsku 23.

0: 104.1. Reklama. Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
1: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Od 30 lat Bank Żywności w Koninie pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, jednocześnie przeciwdziałając marnowaniu jedzenia. Z okazji jubileuszu podsumowano dotychczasową działalność i przedstawiono plany dalszego rozwoju placówki.
3: To jest ponad 140 milionów wartość żywności, którą dostarczyliśmy. To są około 200 tysięcy paczek dla młodzieży, i nie tylko, bo ostatnio paczki dajemy też bardzo często rodzinom albo osobom starszym. To jest ponad 1200 warsztatów szkoleń dla naszych beneficjentów. To jest obecnie ponad 12 tysięcy beneficjentów, osób, którym pomagamy. To są wycieczki, dzielmy się tym, co mamy, choć teraz ich jest trochę mniej. To jest wiele innych takich działań, demonstracji, działań, które mają służyć niemarnowaniu żywności. To jest po ustawie, która weszła o niemarnowaniu żywności, mamy kilkadziesiąt sklepów, które codziennie dostarczają nam małe porcje żywności. Duże wyzwanie logistyczne, ale dajemy radę i bardzo to nas wzbogaca. To są setki kontaktów, kilkadziesiąt gmin, około 50 organizacji pozarządowych, z którymi stale współpracujemy. To są działania demonstracyjne też na różnego rodzaju piknikach, spotkaniach, gdzie mówimy o tym, jak należy przyrządzać posiłki, jak należy się zdrowo odżywiać i tym podobnie. Wiele innych działań. Również tych, które są związane z rozwojem samego banku. Dzisiaj jesteśmy prawie nowym, bo rok temu oddaliśmy do użytku magazynie i to jest wielka nasza radość, bo to jest fantastyczne narzędzie, żeby wzbogacić działania banku, żeby się jeszcze rozwinąć, żeby jeszcze lepiej obsługiwać potrzebujących. 5 lat temu na 25-lecie ktoś zadał pytania z Państwa. Jakie macie marzenia? I my powiedzieliśmy, mamy marzeniem naszym jest wybudowanie nowego magazynu i myśleliśmy, że to pozostanie tym marzeniem na zawsze, a udało się, więc po prostu marzenia się spełniają i myślę, że te 30 lat to jest takie marzenie, żeby pomóc innym. Ono się wypełniło. Oczywiście największym marzeniem jest, żebyśmy nie musieli istnieć, żeby nie było biednych, ale to oczywiście jest niewyobrażalne również w współczesnym świecie. Na pewno byśmy chcieli jeszcze bardziej rozwijać ten element szkoleniowy, tak żeby dostarczać wiedzę i młodym, i starszym, bo jak w Polsce się marnuje 5 milionów ton żywności co roku. Za tą żywnością marnuje się energia, marnuje się woda, marnuje się praca ludzka, więc jest co robić i jest nad czym myśleć, jak spowodować, żeby te straty były znacznie, znacznie mniejsze, a największe są w naszych domostwach. Tam najwięcej żywności się marnuje, więc byśmy ten element chcieli rozwijać, oczywiście starając się nie pominąć nikogo, kto potrzebuje tej pomocy podstawowej, żywnościowej.
2: Mówił Ireneusz Niewiarowski, prezes Banku Żywności w Koninie.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Taniej na stacjach. Czy kierowcy odczuli ulgę w portfelach? Potem pościg ulicami centrum Poznania i pomyłka miasta ubiegającego się o organizację Igrzysk Olimpijskich.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
2: Ponad złotówka różnica jest.
3: Tak jest duża, tak?
2: Dużo jest różnica.
4: Chyba widzę różnicę.
5: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
0: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. W ten weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny paliw znów ustala minister energii. Wieczorny policyjny pościg ulicami Poznania. Fordem uciekał 29-latek, którego wcześniej funkcjonariusze zatrzymali do kontroli. Okazało się, że w ogóle nie powinien wsiadać za kółko, bo miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
6: Pojazd został przez policjantów zatrzymany na wysokości ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu. Mężczyzna próbował jeszcze uciekać pieszo, jednak w niedalekiej odległości od pojazdu został przez funkcjonariuszy zatrzymany. W jego samochodzie policjanci zabezpieczyli również narkotyki w postaci mefetronu i marihuany.
0: Wylicza sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy, ale wobec tego, co znaleziono w samochodzie, policjanci postanowili pobrać od mężczyzny krew do badania na obecność środków odurzających. 29-latek trafił do policyjnego aresztu. W australijskim Brisbane, które będzie się starało otrzymać od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego prawo organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2032 roku, doszło do nieplanowanego przyspieszenia prezentacji logo imprezy, a mianowicie oficjalna prezentacja logo i emblematu inspirowanego papugą kakadu miała się odbyć podczas gali w poniedziałek, ale 3 dni wcześniej oficjalny kanał wydarzenia na YouTube na skutek pomyłki dokonał prezentacji. Wczoraj opublikowano film wyjaśniający znaczenie emblematów. W jego rogu widniały pełne wersje logo, a w opisie zamieszczono szczegółowe informacje na temat inspiracji.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
7: Piotr Czmil. W Konińskim Centrum Kultury trwają próby do premiery spektaklu, który potem będzie grany w teatrach w Łodzi i innych dużych miastach. Główną rolę w Pantheim, według powieści Marka Chłasko, odegra pochodzący z Konina aktor Rafał Dąbrowski. Przedstawienie otworzy nowy cykl w KCK, zapowiada dyrektorka placówki.
8: Scena Konin ma być przestrzenią, w której będziemy mogli obejrzeć wartościowe, mądre spektakle. To nie znaczy, że takich spektakli w ogóle w Koninie nie ma, żebym nie została źle zrozumiana. Ale uważam, że obok właśnie komedii, farsy, która dosyć często w różnych okolicznościach pojawia się w naszych tutaj lokalnych domach kultury, brakuje jednak przestrzeni, brakuje takiej wartościowej sztuki, wartościowego teatru, który skłania widza do refleksji, do myślenia, który generalnie, żeby ten spektakl odczytać, to samo to, żeby go zrozumieć, to już trzeba się po prostu wysilić, trzeba pomyśleć, trzeba odczytać te symbole, które są przecież, tym bardziej, że mówimy o sztuce na podstawie adaptacji Marka Chłaski, opowiadania Pętla. To jest wielowarstwowa rzecz i powiedziałabym wymagająca od widza skupienia, refleksji, mądrości i pewnie nawet czasami wiedzy.
7: Mówiła szefowa Konińskiego Centrum Kultury Lucyna Lenart-Woźniak. Premiera Pętli z konińianinem Rafałem Dąbrowskim w roli głównej 17 października. Bilety są już w sprzedaży.
1: Konin FM. Pogoda.
0: 18-19 stopni na północy, w centrum i na zachodzie 20-21, na południu 20-23. Najwięcej chmur na północy i zachodzie, na północy spodziewajcie się też deszczu.

0: FM. Konin FM.
1: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Scena Konin to nowa propozycja Konińskiego Centrum Kultury, która ma na stałe wpisać teatr w kulturalny kalendarz miasta. Cykl zainauguruje Pętla według Marka Chłaski, widowisko łączące dramat, muzykę i elementy blues rock opery. O swoich rolach mówią aktorzy Dominika Lichy i Marek Lipski.
3: To są dwie role kobiece. Gram Krystynę i dziewczynę, którą Kuba znał w przeszłości. Wydaje mi się, że one reprezentują też pewne figury, które dobrze znamy w życiu i że mnóstwo osób tak naprawdę może utożsamić się z ich rolą, którą one pełnią w relacji z Kubą. I że te pętle, w których one są, jakieś schematy działań, to jest coś, co myślę jest żywe w życiu wielu osób. I my też chyba staramy się to uchwycić i nad tym pracować. Teraz się o tym też bardzo dużo mówi, nazywa się to czasami współuzależnieniem. Więc na pewno Kuba jest taką osobą, która jest bardzo żywa w życiu tych kobiet, ale chyba nie chcemy przedstawić ich tak, jakby one były stroną bierną w tych relacjach. One też mają swoje problemy, z którymi się zmagają, swoje wyzwania i na pewno chcemy pokazać je jako pełnię, a nie jako właśnie dopełnienie do osoby, która jest uzależniona i jakby najważniejsza w tej chorobie. W tekście tego nie ma, jak się kończą, nie wiem, ich zmagania i myślę, że nie chcemy tego dopowiadać, bo tak naprawdę no tutaj nie ma chyba jednej odpowiedzi. Nie ma jednego zakończenia. Każdy, myślę, znajdzie swoje i dopisze swoją historię.
4: Tu jest mnóstwo błędów. Każdy z nas je popełnia. Natomiast tutaj są niezwykle widoczne, bo są umiejscowione w takich, a nie w innych okolicznościach. Coś, co przemawia bardzo mocno do wszystkich, którzy na to patrzą. Mówimy tutaj o alkoholu, to już było sporo też powiedziane, ale ja tutaj jestem też człowiekiem, który no, chyba jest gdzieś tam lustrzanym odbiciem głównego bohatera za lat, nie wiem, kilkanaście. Nikt nie jest w stanie określić kiedy, ponieważ no nie możemy tego przewidzieć. Natomiast już teraz to mu się głównemu bohaterowi pokazuje się właśnie ten człowiek i staram się za wszelką cenę jakby powiedzieć mu, do czego to wszystko zmierza. Bo mój bohater, Władek, już wie. Już jest doświadczony w taki, a nie w inny sposób i on wie, jak to się skończy. Wie, jak przebiegał ten czas, który doprowadził do właśnie tej sytuacji. Zabawa bez mety. Jest też no, jakby pogodzony, natomiast ciągle jeszcze nie wiadomo kiedy. Kiedy już będzie ta cezura, czyli no mówiąc inaczej, kiedy będzie koniec. Może go nie będzie, a może będzie trwało to jeszcze długo. Ciekawa rzecz, tak jak powiedziałem, lustrzana postać głównego bohatera za lat ileś tam. I zderzenie tych dwóch bohaterów, no tutaj bardzo ładnie pokaże, mam nadzieję, pokaże to, żeby publiczność mogła to zobaczyć i rzeczywiście zrozumieć, że są pewne rzeczy i to wszystko, no, była mowa o pętlach, każdy z nich ma swoją pętlę, albo mamy ich po kilka. Władek ma kilka i ma nadzieję, że będzie miał jeszcze kilka, że po prostu przeżyje. Jak to będzie? Zobaczymy.
2: Pętla otwiera więc nowy rozdział teatralnych spotkań na dużej scenie Konickiego Centrum Kultury. Pozostaje przekonać się, jak historia Chłaski opowiedziana językiem teatru i muzyki wybrzmi przed konińską publicznością i jakie emocje pozostawi po sobie inaugurujące ten cykl widowisko.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: zderzenia osobówki z autobusem w Puławach nie żyje jedna osoba. Miliard na magazyny energii, za chwilę o programie Ministerstwa Kultury. Będzie też piłkarska kadra murem za selekcjonerem.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Tragiczny wypadek w Puławach. Jedna osoba zginęła, trzy niegroźnie ranne trafiły do szpitala po zderzeniu samochodu osobowego z autobusem miejskim. Do zdarzenia doszło przy ulicy Dęblińskiej. Śmiertelna ofiara to kierowca osobówki, z którym jechały dwie osoby. Autobusem jechał z kolei kierowca i troje pasażerów. Droga wojewódzka między Puławami a Dęblinem może być wciąż zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Miliard złotych na przydomowe magazyny energii. Ministerstwo Klimatu ogłosiło nowy program wsparcia. Wnioski będzie można składać od 20 października, a maksymalne dofinansowanie wyniesie 19 tysięcy złotych. Wiceminister klimatu Sławomir Ćwik ocenia, że po zrealizowaniu tego programu energia, którą będzie można magazynować w przydomowych magazynach, będzie wynosić ponad 2 gigawatogodziny.
2: To oznacza, że te magazyny pełnią nie tylko rolę magazynowania energii, ale one tak naprawdę przyczyniają się w systemie do wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Dlatego, że bez tych magazynów energii to powodowałoby, że w tych godzinach szczytu produkcji z OZE dochodziłoby do większej ilości wyłączeń poszczególnych źródeł.
0: Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły magazyn po 1 listopada zeszłego roku. Jan Zieliński żegna się z deblem w Tokio. W parze z Australijczykiem Markiem Polmansem przegrali mecz drugiej rundy z najwyżej rozstawionymi Włochami Andreą Vavasorim i Simone Bolelim 3-6, 4-6. Wczorajsza wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
3: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę.
0: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Teraz dosłownie chwila odpoczynku, bo w poniedziałek biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza wszystkich mieszkańców na 13. edycję akcji pod nazwą Weekend Seniora z Kulturą, która odbędzie się w dniach 3 i 4 października. Głównym celem tej ogólnopolskiej inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zachęcenie osób w podeszłym wieku do regularnego i aktywnego uczestnictwa w lokalnym życiu artystycznym oraz integracja społeczności. Z tej okazji w Koninie przygotowano zróżnicowany program atrakcji. W Domu Kultury Oskard oraz w Kinie Oskard seniorzy będą mogli obejrzeć seanse filmowe i widowiskowy spektakl w ramach cyklu Teatr Polska, na które kupią bilety w promocyjnych cenach. Z kolei w obiekcie przy ulicy Okulnej zaplanowano bezpłatne zajęcia pilatesu. Darmowy wstęp przewidziano także do galerii CKIS Wieża Ciśnień na wystawę fotografii połączoną z autorskim oprowadzaniem po zaprezentowanej tam ekspozycji. Organizatorzy wydarzenia zachęcają do wspólnego spędzenia czasu, podkreślając, że oferta kulturalna miasta jest otwarta i dostępna dla każdego.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Nocą mgliście na północy, w centrum i na zachodzie, na północy może pokropić też deszcz. Najchłodniej w kotlinach górskich, miejscami nawet minus 1, za to na północnym zachodzie nawet plus 12 stopni.

0: ty zabudy budana.
1: Kronika kryminalna.
2: Dzień dobry, Piotr Czmil, witam i jak co tydzień o tej porze zapraszam na spotkanie z naszymi dzielnymi służbami. Nadal trwają zapisy na powszechne warsztaty ochrony ludności organizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Stacjonarne zajęcia odbywają się w całej Wielkopolsce, także w miejscowościach niedaleko Konina jeszcze do listopada. Głównym celem spotkań jest przekazywanie praktycznej wiedzy o tym, jak skutecznie przygotować się na wystąpienie sytuacji kryzysowych oraz jak prawidłowo reagować w obliczu zagrożenia. Szkolenia są realizowane w wielu lokalnych placówkach. Uczestnicy będą spotykać się w remizach OSP, szkołach, bibliotekach, domach kultury oraz wiejskich świetlicach. Warsztaty goszczą również w obiektach udostępnionych przez samorządy i partnerów przedsięwzięcia. Dokładne terminy, konkretne lokalizacje oraz liczba dostępnych miejsc są przekazywane chętnym na bieżąco w procesie rekrutacji przez poszczególne organizacje pozarządowe w gminach. Dzięki takim warsztatom można zdobyć wiedzę, wypracować właściwe nawyki i podnieść umiejętności, które zwiększą bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich. Równolegle Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie poleca, by przy pomocy aplikacji M-Obywatel zapisywać się na dobrowolne 8-godzinne szkolenia z cyberhigieny, przetrwania, medyczne oraz obronne. Są one realizowane w batalionach Wojsk Obrony Terytorialnej. Wielkopolska policja ostrzega przed oszustwami telefonicznymi typu phishing, w których przestępcy wykorzystują sztuczną inteligencję do klonowania głosu. Nowoczesne narzędzia AI pozwalają nałożyć głos bliskiej osoby lub przedstawiciela instytucji na podstawie zaledwie krótkiego nagrania. Oszuści stosują technikę wywierania presji czasu, by skłonić ofiarę do wykonania natychmiastowego przelewu, przekazania danych czy podania kodów autoryzacyjnych. Przedstawiciele wielkopolskich służb podkreślają, że podstawą obrony przed taką socjotechniką jest zawsze weryfikacja rozmówcy i brak zaufania do samego brzmienia głosu. W sytuacji, gdy rozmowa budzi jakiekolwiek wątpliwości lub pojawia się ponaglenie, należy się rozłączyć i samodzielnie oddzwonić pod znany nam numer kontaktowy albo potwierdzić sprawę innym kanałem. Wielkopolska Policja zaleca również ustalenie z rodziną tajnego hasła bezpieczeństwa, które pozwoli szybko potwierdzić tożsamość w trudnych momentach. Ważną zasadą pozostaje chronienie poufnych danych. Nigdy nie należy podawać PIN-ów ani kodów autoryzacyjnych. Wszelkie podejrzane próby kontaktu warto od razu zgłaszać specjalistom poprzez stronę internetową incydentcert.pl lub dzwonić prosto na policję. Komendy policji w Koninie, Kolesłupcy, Wrześni oraz Poznaniu wzbogaciły się o nowe radiowozy marki BMW. Do wielkopolskich funkcjonariuszy trafiło łącznie 9 takich pojazdów. Zakup oraz specjalistyczne wyposażenie samochodów zrealizowano dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych. Nowe radiowozy wyróżniają się bardzo wysokimi parametrami technicznymi. Zostały wyposażone w 3-litrowe, 6-cylindrowe silniki benzynowe o mocy 374 koni mechanicznych oraz napęd na 4 koła. Wysokie osiągi mają kluczowe znaczenie w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji, m.in. podczas pościgów czy szybkiego dojazdu na miejsce niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Na ich wyposażeniu znalazły się m.in. nowoczesne laserowe mierniki prędkości, które umożliwiają ciągłą rejestrację obrazu. Kontrola drogowa zakończyła się zarzutami. Kilka dni temu policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Turku zatrzymali do kontroli 24-letniego mieszkańca powiatu kolskiego, który w obszarze zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna posiada przy sobie środki odurzające. Ponadto 24-latek jest podejrzany o prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem właśnie tych środków odurzających. Mężczyzna odpowie za przestępstwo.

0: franczyzobiorców. Skocz na zapka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć żabkę.
1: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
2: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
3: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
4: Reklama.
5: Konin FM 104.1. Najbardziej roztańczone radio.

0: Kronika kryminalna.
1: Niepokojące statystyki dotyczące zatruć tlenkiem węgla w Wielkopolsce. Od początku roku poszkodowanych zostało już ponad 90 osób, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku było ich 50. Wraz z nadejściem chłodniejszych dni strażacy odnotowują kolejne groźne zdarzenia związane z uruchamianiem pieców, w tym interwencje kończące się hospitalizacją mieszkańców regionu. Tlenek węgla to bezwonny i bezbarwny gaz, którego obecności nie da się wykryć bez odpowiednich urządzeń. Przed rozpoczęciem korzystania z instalacji grzewczych należy sprawdzić stan techniczny pieców, przewodów kominowych oraz drożność wentylacji. Strażacy przekonują, że kratek wentylacyjnych nie wolno zakrywać, a najskuteczniejszą ochroną przed zagrożeniem jest montaż sprawnej czujki czadu. Obowiązujące przepisy nakazują regularne czyszczenie kominów. W domach na paliwo stałe należy robić to 4 razy w roku, przy paliwie gazowym lub ciekłym 2 razy. Z kolei przewody wentylacyjne wymagają przeglądu minimum raz w roku. Warto mieć czujkę czadu i dymu. Gdy czujnik wykryje zagrożenie i podniesie alarm, należy natychmiast opuścić budynek i zadzwonić pod numer 112. Oznakuj swój rower i zadbaj o jego bezpieczeństwo. Już 10 października w godzinach od 11 do 15 policjanci z Komendy Miejskiej w Koninie będą znakować rowery. Oznakowanie jednośladu to prosty i skuteczny sposób na jego zabezpieczenie. W przypadku kradzieży zwiększa szanse na szybkie odzyskanie roweru i ustalenie jego właściciela. Obowiązują wcześniejsze zapisy, zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, a szczegóły na Facebooku Konińskiej Komendy. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koninie zachęca mieszkańców do zapoznania się z poradnikiem bezpieczeństwa przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wielu z nas po znalezieniu takiej papierowej ulotki w skrzynce odłożyło ją na półkę albo wyrzuciło do śmieci. Tymczasem poradnik zawiera praktyczne informacje dotyczące m.in. reagowania w sytuacjach kryzysowych, ewakuacji i sygnałów alarmowych, przerw w dostawie prądu i innych awarii, powodzi, pożarów i innych zagrożeń, cyberzagrożeń i dezinformacji, przygotowania rodzinnego planu awaryjnego oraz podstaw pierwszej pomocy. Warto zapoznać się z poradnikiem, zanim wystąpi sytuacja wymagająca szybkiego i właściwego działania. Oprócz tego w internecie można znaleźć nową instrukcję reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. Link do tego schematu Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie przesłał niedawno użytkownikom aplikacji M-Mieszkaniec. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że w takich momentach nie powinniśmy korzystać z windy. Należy też unikać chowania się w pojazdach, w pomieszczeniach z balkonami, oknami czy piecami i butlami gazowymi. Najprostszym sposobem będzie ukrycie się we własnej piwnicy, ale by i tam było bezpiecznie, należy urządzić ją w taki sposób, by na naszą głowę nie spadły żadne niebezpieczne przedmioty czy szklane słoiki. Te i wiele innych zasad mają charakter prewencyjny. Koninscy mundrowi przeprowadzili działania jednoślad, których celem było zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg i zwrócenie uwagi na najczęstsze zagrożenia występujące z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. W trakcie tych działań policjanci skontrolowali 60 rowerów, 4 rowery elektryczne, 20 hulajnóg. Ujawnili 29 wykroczeń, zatrzymali 2 osoby, które kierowały będąc pod wpływem alkoholu. No i takie działania to nie tylko kontrola i mandaty, to przede wszystkim profilaktyka i przypomnienie, że każdy uczestnik ruchu ma wpływ na bezpieczeństwo swoje i innych. Pamiętajmy o przepisach, zachowujmy ostrożność i nigdy nie wsiadajmy na rower czy hulajnogę po alkoholu, powtarzają konińscy policjanci. Bezpieczeństwo zaczyna się od odpowiedzialnych decyzji. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej w radiu Konin FM. Już za moment trzecia część audycji, a w niej kolejne relacje oraz przestrogi od służb, które każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Trójka kryminalna.
1: Rusza kolejna edycja projektu Przeciwdziałanie Przemocy, program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów klas piątych konińskich szkół podstawowych, którego celem jest budowanie bezpiecznych relacji, rozwijanie empatii oraz nauka reagowania na przemoc i zachowania raniące innych. Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się, jak rozpoznawać przemoc, jak reagować w trudnych sytuacjach i gdzie szukać pomocy, bo bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy, szacunku i wzajemnego wsparcia, podkreślają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. Program realizowany jest przez pracowników MOPR-u z sekcji poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej. Dotychczas ten program realizowany był w 11 szkołach podstawowych w 30 klasach piątych z udziałem 565 uczniów. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie proszą mieszkańców oraz sympatyków o wsparcie finansowe na zakup nowego, ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego. Inicjatywa wiąże się z przypadającym na ten rok wyjątkowym jubileuszem stulecia istnienia jednostki. Czas na zgromadzenie potrzebnej kwoty powoli się kończy, a do pełnej sumy wciąż brakuje części funduszy. Na obecnym etapie liczy się każda wpłata bez względu na jej wysokość. Do tej pory zebrano około 5 tysięcy z potrzebnych 200. Nowy pojazd ma zastąpić dotychczasowy sprzęt i zapewnić niezawodność podczas akcji. Będzie używany do gaszenia pożarów, usuwania skutków wypadków drogowych, likwidowania powalonych drzew oraz przy innych zagrożeniach życia i mienia. W takich sytuacjach kluczowy jest czas reakcji. Sprzęt posłuży całej lokalnej społeczności i wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców oraz ich rodzin. Osoby, które chcą pomóc, mogą dokonać dowolnej wpłaty za pośrednictwem serwisu zrzutka.pl. Strażacy apelują również o udostępnianie informacji o zbiórce w mediach społecznościowych, aby dotrzeć do jak najszerszego grona darczyńców. Niewłaściwe zachowania rowerzystów i użytkowników hulajnóg znalazły się pod szczególną lupą funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego w Turku. Działania kontrolno-prewencyjne przeprowadzono kilka dni temu na terenie całego powiatu tureckiego w ramach akcji wojewódzkiej w Wielkopolsce. Głównym celem operacji była poprawa bezpieczeństwa oraz przypomnienie kierującym jednośladami o konieczności przestrzegania przepisów. Akcja stanowiła również odpowiedź na liczny odzew i zgłoszenia ze strony lokalnych mieszkańców. Podczas jednodniowych kontroli policjanci z Turku sprawdzili zachowanie kierujących 37 rowerami oraz 12 hulajnogami. Efektem działań było ujawnienie 14 przypadków nieprawidłowego korzystania z drogi. Dodatkowo funkcjonariusze odnotowali 2 przewinienia polegające na niewłaściwym zachowaniu wobec pieszych. Mundurowi po raz kolejny apelują o wzajemny szacunek oraz rozwagę. Przypominają też, że droga jest przestrzenią wspólną dla wszystkich uczestników ruchu, a odpowiedzialna jazda pozwala uniknąć groźnych wypadków. Niedawno naszą komendę odwiedzili wyjątkowi goście. Przedszkolaki z przedszkola numer 32 w Koninie. Podczas wizyty mali goście zwiedzili komendę, w tym dyżurkę i Wydział Ruchu Drogowego. Zobaczyli pokaz technik i taktyk interwencji w wykonaniu policjantów. Obejrzeli z bliska policyjny radiowóz, poznali policyjny motocykl. Dowiedzieli się, jak pobierane są odciski palców, otrzymali policyjne kolorowanki, a na pamiątkę wizyty odznaki małego policjanta. Było dużo ciekawości, uśmiechów i pytania. Przede wszystkim była to świetna okazja, by najmłodsi mogli zobaczyć, jak wygląda codzienna służba policjantów i przekonać się, że policjant jest po to, by pomagać i dbać o bezpieczeństwo. No i tym samym Konińska Komenda zaprasza wszystkie dzieci z innych przedszkoli oraz szkół na takie podobne wizyty w naszej placówce. I to wszystkie tematy na dziś. Kolejne spotkanie z naszymi lokalnymi służbami alarmowymi już za tydzień o tej samej porze. Oczywiście w Kronice Kryminalnej Konin FM. Piotr Czmil, do usłyszenia.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Wieczorem wrzucą gęste mgły, za chwilę powiem, gdzie się ich spodziewać. Rosja apeluje do dyplomatów i obcokrajowców, by opuścili Kijów. Będzie też drzewo na torach i wstrzymany ruch pociągów. To na Kujawach.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Szamiński. Uwaga na gęste mgły wieczorem, w nocy i rano. Ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty pierwszego stopnia wydano dla prawie połowy kraju, dokładnie 9 województw w pasie od północnego wschodu przez centrum po południowy zachód, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
2: Prognozowane są na tym obszarze gęste mgły, podczas których widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
0: Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego przed południa. Rosja zaapelowała do dyplomatów i obcokrajowców, by opuścili stolicę Ukrainy, Kijów, poinformowała agencja AFP. W swoim komunikacie resort dyplomacji w Moskwie ostrzega, że Rosja będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe w Kijowie i w innych ukraińskich miastach. Jak przypomniała AFP, rosyjskie MSZ wydało już podobny apel w maju tego roku. Został on wtedy określony mianem groźby we wspólnym oświadczeniu wystosowanym przez 50 państw pod egidą ONZ. Maszynista pociągu PKP Intercity Bystrzyca Rzeszów Bydgoszcz zatrzymał skład tuż przed drzewem leżącym na torach. Do zdarzenia doszło w Otłoczynie w Kujawsko-Pomorskiem. Drzewo było spróchniałe, wykluczono, by ktoś je wrzucił na tory. Usunęli je strażacy. Przerwa w ruchu trwała w obu kierunkach ponad półtorej godziny. W obu, bo na przykład w Toruniu zatrzymano jadące w przeciwną stronę pociągi z Gdyni do Zakopanego i z Bydgoszczy do Rzeszowa. Czeski prywatny przewoźnik kolejowy Leo Express zawiesza od poniedziałku bezterminowo połączenia kolejowe Przemyśl Praga-Frankfurt. Jak informuje portal z doprawy CZ, powodem są prace budowlane na niemieckich torach. Pasażerowie, którzy mają już zakupione bilety na połączenia po 5 października, otrzymają rekompensaty zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapowiada przewoźnik, przepraszając jednocześnie za utrudnienia. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Piotr Czmil. W Konińskim Centrum Kultury trwają przygotowania do nowego cyklu Scena Konin. Do KCK będą przyjeżdżać profesjonalne spektakle, jednak na początek szykuje się premiera. Zawodowi aktorzy zagrają pętlę według powieści Marka Hłasko. Dopiero po Koninie tę sztukę będzie można zobaczyć w Łodzi i innych dużych miastach. Spektakl opowiada o życiu w depresji i nałogu alkoholowym.
4: Mój bohater, Władek, już jest doświadczony w taki, a nie w inny sposób i on wie, jak to się skończy. Wie, jak przebiegał ten czas, który doprowadził do właśnie tej sytuacji. Zabawa bez mety. Lustrzana postać głównego bohatera za lat ileś tam. I zderzenie tych dwóch bohaterów, no tutaj bardzo ładnie, mam nadzieję, pokaże to, żeby publiczność mogła to zobaczyć i rzeczywiście zrozumieć, że są pewne rzeczy i to wszystko, no była mowa o pętlach, każdy z nich ma swoją pętlę, albo mamy ich po kilka, Władek ma kilka i ma nadzieję, że będzie miał jeszcze kilka, że po prostu przeżyje.
3: Mówi o swojej postaci i fabule spektaklu aktor Marek Lipski. Premiera 17 października w Konińskim Centrum Kultury.
1: Konin FM. Sponsorem prognozy pogody jest firma Novam, dystrybutor inteligentnych robotów do mycia okien Shiny House. Pogoda.
0: Od 5 stopni na południowym wschodzie, przez 8 w centrum, do nawet 12 na północnym zachodzie, ale w górach, zwłaszcza w kotlinach, miejscami nawet minus 1. Takie temperatury w nocy, mgliście na północy, w centrum i na zachodzie. Na północy może też pokropić deszcz.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Novam, dystrybutor inteligentnych robotów do mycia okien Shiny House.

0: Lunin FM.
1: Reklama.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
1: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
1: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
1: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo. Nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
9: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
10: Od 30 lat Bank Żywności w Koninie pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, jednocześnie przeciwdziałając marnowaniu jedzenia. Z okazji jubileuszu podsumowano dotychczasową działalność i przedstawiono plany dalszego rozwoju placówki.
11: Bank Żywności w Koninie od 30 lat działa na polu pomocy społecznej, więc przede wszystkim to są tysiące osób, którym dostarczamy żywność, których wspieramy w sytuacjach kryzysowych. W największym momencie, kiedy mieliśmy 60 tysięcy podopiecznych, były to przeważnie rodziny, którym pomagaliśmy. Były to również dzieci w akcji Pogotowie Świętego Mikołaja. Obecnie skupiamy głównie naszą pomoc na seniorach i bardziej systematycznej pomocy dzięki programowi unijnemu. Obecnie co roku 12 tysięcy osób korzysta z naszej pomocy i systematycznie dostarczamy żywność właśnie z programu unijnego, ale również pomagamy systematycznie żywnością, którą ratujemy przed zmarnowaniem od producentów żywności i wtedy ta żywność trafia również do naszych podopiecznych. 30 lat działalności Banku Żywności to 35 milionów kilogramów żywności o wartości ponad 140 milionów złotych. To są rzesze wolontariuszy, to są zbiórki żywności, ale przede wszystkim to są ludzie, z którymi się spotykamy, z którymi współpracujemy w zakresie przekazywania żywności, ale również w zakresie walki z marnowaniem żywności przy edukacji kulinarnej, jak nie marnować żywności, jak uratować to, co mamy w naszych lodówkach. Kolejne marzenia są naprawdę duże, ponieważ marzymy o tym, żeby rozbudować Bank Żywności. Marzy nam się zaplecze kulinarne, gdzie moglibyśmy edukować tutaj, na miejscu naszych podopiecznych, aby ich tutaj zapraszać i przy wykorzystaniu kuchni, takiej jak w MasterChefie właśnie, przy stanowiskach mobilnych, pokazywać, co można zrobić i jak żywność ratować przed zmarnowaniem. I przede wszystkim też rozwój bazy magazynowej, która niestety w obecnej sytuacji czasami bywa magazyn za mały.
12: Pani dyrektor, a powiedzmy, jak taka codzienność wygląda wasza, bo my kojarzymy zawsze tę akcję zimową, świąteczną, ale jak to wygląda od pozyskiwania, od ratowania tych produktów po dystrybucję? Współpracujecie z różnymi organizacjami tu na miejscu, też w okolicy?
11: Żywność pozyskujemy z trzech źródeł. To przede wszystkim są zbiórki żywności, o których tutaj media nasze piszą systematycznie, ale także codzienna praca, czyli pozyskiwanie żywności od producentów żywności. Nasza ciężarówka jeździ po całej Polsce, praktycznie wszędzie tam, gdzie można uratować od zmarnowania żywność otrzymywaną od producentów, ale również codziennie jeździmy po kilkunastu sklepach w regionie i odbieramy po niewielkich ilościach produktów, które ratujemy na bieżąco przed zmarnowaniem. To są takie codzienne działania, czyli odbiory żywności, przekazywanie ich dalej organizacjom współpracującym i okazjonalne zbiórki żywności. Liczymy na wolontariuszy. Każdy, kto chce nam pomóc, kto dysponuje wolnym czasem i nie wie, co z nim zrobić, bardzo zapraszamy do Banku Żywności. Tu się znajdzie praca dla każdego.
10: Mówiła Joanna Piekarczyk, dyrektor Banku Żywności w Koninie.

0: Seria wypadków w Tatrach, nie żyje jedna osoba. Potem kierowcy o cenach paliw, wrócił bowiem program CPN. Powiemy też o sukcesie Polaków w rajdzie Maroka.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Seria wypadków w górach. W szpitalu zmarł mężczyzna, który spadł z wysokości kilkuset metrów w rejonie przełęczy Zawrat w Tatrach. Do szpitala w Zakopanem Toprowcy przetransportowali też śmigłowcem turystę z ciężkimi obrażeniami, który rano spadł ze szlaku prowadzącego z Koziej Doliny na Przełęcz. W rejonie Małej Przełęczy ratownicy pomagali turyście, który poślizgnął się i doznał urazu nogi. Dwie kolejne osoby spadły źlebem Kulczyńskiego. Śmigłowiec Topr brał także udział w akcji ratunkowej na szlaku między Zawratem a Świnicą, gdzie utknęła kobieta, która doznała ataku paniki i była nieprzygotowana do panujących warunków. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
2: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
0: Wylicza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień coraz szybciej robi się ciemno. Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiały się kolejki. Wrócił rządowy program Ceny paliwa niżej.
3: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
4: No pewnie, że jest lepiej.
0: Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem wygrali ostatni etap terenowego rajdu Maroka. To drugie podium pary w tej imprezie. Poprzednio byli drudzy na drugim etapie. Iga Świątek z kolei w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie pokonała Chinkę Xinyu Gao 6-2, 6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Donną Vekić. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela handlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Piotr Czmil. Niebawem w domach rozpoczniemy sezon grzewczy, w związku z czym Krajowa Izba Kominiarzy przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości w powiecie konińskim o obowiązku okresowej kontroli oraz czyszczenia przewodów kominowych. Akcja informacyjna pod hasłem Zaproś Kominiarza jest realizowana we współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Koninie oraz organami administracji publicznej, gminami i miastem. Jej głównym celem jest podniesienie standardów bezpieczeństwa w budynkach. Najważniejszą zmianą jest sprawny obowiązek sporządzania e-protokołu w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków po każdej rocznej kontroli przewodu kominowego. Dokumenty papierowe straciły moc prawną i nie stanowią już potwierdzenia wykonania przeglądu. Weryfikacji dokonuje uprawniony mistrz kominiarski, którego tożsamość oraz kwalifikacje można sprawdzić w oficjalnym rejestrze CEEB. Przepisy nakładają również konkretne terminy na usuwanie zanieczyszczeń z przewodów. Komin należy czyścić co najmniej raz na 3 miesiące w przypadku paliw stałych, raz na 6 miesięcy przy paliwach płynnych lub gazowych oraz raz w roku w przypadku przewodów wentylacyjnych. Uzyskana w ten sposób drożność zapewnia bezpieczeństwo mieszkańców, zwiększa efektywność energetyczną kotłów i obniża emisję pyłów. Uzupełnieniem tych działań jest montaż czujek dymu i tlenku węgla, które w porę ostrzegają przed pożarem lub czadem.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Poranek w wielu regionach z gęstymi mgłami, potem dużo słońca, jedynie na południowym wschodzie, w północnej połowie kraju może miejscami pokropić deszcz. Na termometrach od 16-17 stopni na północy do 22 na południu kraju.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: W październiku w Wieży Ciśnień zachwyci nas sposób zapisywania obrazu, choć i tutaj nie będzie to fotografia rozumiana w najbardziej oczywisty sposób. Najnowsza wystawa w Wieży Ciśnień skłania do przyjrzenia się temu, czym właściwie jest światło i jak z jego pomocą powstaje fotografia.
3: Robert Brzęcki, kurator Galerii Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśnień. Jesteśmy już, jak to się mówi, po wystawie fotografii, która była takim przeglądem najciekawszych prac fotograficznych jednego z naszych konińskich fotografów, a następną wystawę, którą proponujemy, to jest wystawa Pawła Kuli. To jest taki szczeciński teoretyk fotografii, fotograf, animator, który języka fotografii używa w taki sposób bardzo, bardzo szeroki, czyli mówiąc krótko, nie należy spodziewać się bardzo konkretnych takich przedstawiających zdjęć, czy to dosłownych, czy to abstrakcyjnych, tylko warto też pomyśleć o takiej sytuacji, w której mamy wystawę, która odwołuje się do tego, co w ogóle tworzy fotografię, co jest językiem fotografii. Ta wystawa zatytułowana jest Tam, gdzie światło rodzi się samo, i ten tytuł, gdybyśmy mieli go w jakiś sposób odczytać głębiej, no to zwraca uwagę na to, że światło, które jest podstawowym materiałem fotografii, może być różnego rodzaju. To znaczy, może być to światło, które po prostu pada na dany przedmiot, obiekt w sposób naturalny, ale może też również świecić światłem odbitym. I tutaj Paweł Kula chce zwrócić uwagę na to, że fotografia to jest też światło wyższego porządku, czegoś takiego, co oczywiście kojarzy się z taką najbardziej podstawową metaforą światła, że światło oznacza coś dobrego, bardzo dobrego. W naszym języku w ogóle słowo, że coś jaśnieje, coś ciemnieje, ma też określone konotacje znaczeniowe, że sięgnę po taki najbardziej znany tekst kultury popularnej, jeżeli ktokolwiek widział kiedykolwiek którąkolwiek z części Gwiezdnych Wojen, która, przypomnę, ma swoje źródło w takiej książce Josepha Campbella, Bohater o tysiącu twarzy, to wie, co to znaczy przejść na ciemną stronę mocy. Więc trochę chcemy właśnie za pomocą prac Pawła Kuli zwrócić uwagę na to, jak ważne jest światło w naszym życiu i że światło to nie tylko materia, ale to są również pewne takie jakości o charakterze niematerialnym, co będziemy starali się udowodnić i kiedy się spotkamy na tej wystawie, to będzie 16 października o godzinie 18.
2: To wystawa, która zachęca, by spojrzeć na fotografię nie tylko jak na gotowy obraz, ale również jak na język i proces. A kolejnym krokiem będzie możliwość samodzielnego wejścia w ten proces podczas warsztatów.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Lunin FM.
1: Reklama.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
1: Phoenix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
1: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phoenix Ból Uszu Max?
1: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Za chwilę o wycieku danych z portalu wakacje.pl. Potem śmiertelny wypadek paralotniarza na Kujawach i pechowy upadek naszej kolarki Katarzyny Niewiadomej Finii.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Znów wyciek danych. Tym razem chodzi o dane klientów wakacje.pl. Jak poinformował serwis turystyczny, doszło do incydentu bezpieczeństwa, który polegał na nieuprawnionym dostępie do części służbowych skrzynek pocztowych oraz systemu obsługi klientów. Okoliczności zdarzenia analizować mają eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa. Tragiczny lot 59-letniego paralotniarza. Nie żyje mężczyzna, który wpadł do Wisły w rozgartach koło Grudziądza. Wydobyli go strażacy, podjęto resuscytację, kontynuowano ją w karetce, ale życia motolotniarza nie udało się uratować. Zmarł w drodze do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policja, prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w rosyjskim ataku na port w obwodzie odeskim w Ukrainie. Rosjanie, jak poinformowała ukraińska administracja portów morskich, ostrzelali statek towarowy zarejestrowany pod liberyjską banderą. Nie żyje członek załogi pełniący funkcję inżyniera. Pozostałe 13 osób, w tym ranni, zostali bezpiecznie ewakuowani. Swoje władze wybiera w ten weekend Bośnia i Hercegowina. Stawką jest to, czy kraj ma przetrwać jako jedno państwo. Trzy dekady po wojnie rządzi nim skomplikowany system, w którym władzę dzielą Bośniacy, Serbowie i Chorwaci. Wyborcy wybiorą trzyosobowe prezydium, parlament centralny i parlamenty obu części kraju, Federacji Bośni i Hercegowiny oraz Republiki Serbskiej. Pech Katarzyny Niewiadomej Finii zajęła 6. miejsce w Mistrzostwach Europy w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego. Z walki o medal Polkę wykluczył upadek kilkaset metrów przed metą słoweńskim Senkur. Najszybsza była Holenderka Demi Vollering.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Piotr Czmil. Nie w Łodzi, nie w Warszawie, ale wyjątkowo w Koninie będzie można zobaczyć premierę profesjonalnego spektaklu teatralnego granego przez zawodowych aktorów. 17 października na deskach Konińskiego Centrum Kultury zostanie wystawiona sztuka pod tytułem Pętla na podstawie powieści Marka Hłasko. To historia pogrążonego w depresji i nałogu alkoholowym Kuby oraz cierpienia jego partnerek i przyjaciół. Adaptacji opowiadania dokonał artysta z Łodzi Arkadiusz Pachulski.
4: Ten spektakl chcemy nie dlatego postawić, żeby epatować alkoholizmem czy tym problemem, tylko chcemy po prostu go, że tak powiem, ku przestrodze pokazać, bo już Witkacy napisał w Niemytych Duszach, że narkotykach niemytych duszach, bo to jest połączone w całość, to on tam pisze, że alkohol jest według niego najpotężniejszym spośród, a wiedział facet, co mówi, bo przerobił niejedno uzależnienie, że jest najpotężniejszym narkotykiem, ponieważ znęca się nad człowiekiem najdłużej, najkonsekwentniej i odbiera mu po kolei wszystko, co ów człowiek ma. Od rodziny, pracy, poprzez zdrowie, poprzez wszystko, tak? Poprzez godność osobistą.
3: Podczas przedstawienia usłyszymy na żywo muzykę rockową skomponowaną do autorskich tekstów łódzkiego zespołu Normalsi, który z sukcesem w profesjonalnych teatrach zagrał już setki innych spektakli muzycznych. Wokalistą grupy i współautorem utworów jest Piotr Pachulski.
5: Nasza jakby twórczość jest taka pejzażowa trochę i wydaje mi się, że jest trójwymiarowa, powiedzmy. Jest muzyka, jest tekst, no i ta trzecia. Tutaj zostawiamy właśnie tą warstwę aktorom, no nie? I jak oni odkryją to, czego nie widać, to, czego nie słychać, to jesteśmy w sukcesie. I to jest fajna właśnie taka kompilacja, która nas interesuje.
3: Na scenie wystąpią znani z filmów i seriali aktorzy Marek Lipski, Dominika Lichy oraz pochodzący z Konina Rafał Dąbrowski. Premiera Pętli w reżyserii Przemysława Redkowskiego 17 października o godzinie 19 w Konińskim Centrum Kultury. Od 2 tygodni odbywają się tam próby oraz powstaje scenografia do tej sztuki, która zainauguruje nowy cykl w naszym mieście, Scena Konin, za sprawą którego co miesiąc będziemy mogli zobaczyć w KCK inny poruszający spektakl w wykonaniu zawodowych twórców.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Do wieczora, w nocy, na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki. Tam, a także na zachodzie i w centrum możliwe gęste mgły. Najchłodniej w nocy na południowym wschodzie, tam do 5 stopni. Najcieplej w rejonie Półwyspu Helskiego do 13.

0: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Warzywne Zero Waste. Od korzenia po liść. To tytuł warsztatów kulinarnych, które zorganizowało Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z gminy Krzymów. Została na nich zaprezentowana mała kuchnia mobilna, na którą stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie od samorządu województwa wielkopolskiego.
2: Daria Sękowska, prezes Stowarzyszenia Aktywne Kobiety z gminy Krzymów. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Spotykamy się 26 września w Krzymowie przy wyremontowanej scenie. Tutaj trwają warsztaty kulinarne organizowane przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z gminy Krzymów, a to jest związane z dofinansowaniem, jakie otrzymałyście w czerwcu od samorządu województwa wielkopolskiego na zakup małej mobilnej kuchni i dzisiaj jest inauguracja działalności tej kuchni.
3: Tak, zgadza się. Dzisiaj jest inauguracja, pierwsze warsztaty. Pierwszy raz pokazujemy, jak wygląda mała mobilna kuchnia warsztatowa.
2: Dofinansowania otrzymały panie 5200 zł, a ile kosztowała kuchnia?
3: 7200.
2: Czyli różnica?
3: Tak, miałyśmy wkład własny. Dodatkowo.
2: To było konieczne w konkursie?
3: Niekonieczne, ale to dawało dodatkowe punkty, które chciałyśmy jednak zdobyć.
2: No i dzisiaj, czyli 26 września, kuchnia po raz pierwszy zostaje użyta. Na tych warsztatach jaka potrawa powstaje?
3: Dzisiaj powstaje leczo, a to ze względu na tematykę warsztatów, czyli od korzenia po liść.
2: Warsztaty polegają też na edukacji, jeśli chodzi o niemarnowanie żywności.
3: Zgadza się. I właśnie dlatego pierwsze warsztaty są tak ważne, bo to jest cały zamysł tej mobilnej kuchni i tego programu, tak? Niemarnowania żywności. Zero Waste. I dlatego pierwsze warsztaty idą w kierunku właśnie tego programu, tak? Czyli otwieramy i pokazujemy, jak z niczego można zrobić coś, tak? Czyli wykorzystujemy warzywa, aktywne przyniosły każda jakieś warzywo, które miała w domu przygotowane i z tego powstanie leczo.
2: Ale i mięska nie zabraknie.
3: No, mięska również nie zabraknie, dodatkowo dla gości mamy mięsko.
2: Proszę powiedzieć, ponieważ zobowiązały się panie, podpisując umowę, do zorganizowania 4 tur takich warsztatów, dzisiaj są pierwsze. Kiedy są zaplanowane kolejne i o jakiej tematyce, jeśli to już jest wiadomo?
3: Kolejne zaplanowane są na październik. Druga tura to będzie produkty suche. Trzecia tura to będą owoce. A czwarta tura to będzie resztki obiadowe.
2: No to czego życzyć?
3: Powodzenia.
2: Życzę powodzenia.
3: Dzięki serdeczne.
1: Z prezes Stowarzyszenia Aktywne Kobiety z gminy Krzymów rozmawiał Paweł Markowski z Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie.
4: FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Gęste mgły w wielu regionach, są alerty najniższego stopnia. Wrócimy też do próby ataku terrorystycznego w samolocie linii Fly Dubai i zajrzymy na tenisowy turniej w Pekinie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Przed nami kolejny wieczór, noc i poranek z gęstymi mgłami. Za 2 godziny zaczną obowiązywać alerty pierwszego stopnia w 9 województwach. To głównie północna i zachodnia Polska, a konkretnie Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, a częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Drugi pilot próbował zaatakować kapitana siekierą i przejąć stery samolotu. Prokurator Generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi wprost o próbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Chodzi o dramatyczny lot Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Do zdarzenia doszło w środę. O szczegółach Marcin Starzec.
2: Według śledczych drugi pilot zaatakował kapitana w kokpicie siekierą i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Ranny kapitan zdołał jednak otworzyć drzwi kokpitu i wtedy do środka weszli pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika. Po około 30 minutach po wysłaniu alarmu statek wylądował bezpiecznie w saudyjskim porcie Tabuk. Według amerykańskich mediów napastnik to obywatel Omanu, który miał wcześniej zostać odsunięty od latania w swoim kraju z powodu obaw związanych z jego radykalnymi poglądami.
0: W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej. Poinformował rosyjski portal Meduza.
3: Один. Два. Три.
0: Wcześniej media informowały, że Kaszpirowski zmaga się z nowotworem złośliwym. Sensacja na tenisowym turnieju w Pekinie. Świeżo upieczona liderka tenisowego rankingu WTA, Jelena Rybakina, przegrała swój pierwszy mecz w tej roli. Kazaszka w drugiej rundzie turnieju w Chinach uległa dopiero 118 na liście tenisistek Alinie Czarajewej z Armenii 6-3, 4-6, 3-6. Dodam, że z Polek w Pekinie pozostała tylko Iga Świątek. Jej rywalką o 1/8 finału będzie Chorwatka Donna Vekić.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Takie wypadki niestety wciąż zdarzają się w całej Polsce, w tym także w naszej okolicy. Na koncesyjnym odcinku autostrady A2 Świecko-Konin trwa kampania informacyjna pod hasłem Zauważ nas, zareaguj, zwolnij. Akcja przypomina kierowcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w miejscach robót drogowych, gdzie pracownicy służb utrzymaniowych dbają o nawierzchnię, oznakowanie zieleni i czystość w bezpośrednim sąsiedztwie pędzących aut. Organizatorzy kampanii apelują o stosowanie 3 kluczowych zasad. Dostrzeżenia, oznakowania i pojazdów technicznych ze znacznej odległości, wczesnej reakcji poprzez zdjęcie nogi z gazu oraz odpowiedniego zredukowania prędkości. Przedstawiciele drogowców wskazują, że zwolnić należy ze znacznym wyprzedzeniem, a nie dopiero na wysokości prowadzonych prac. Nagłe hamowanie może spowodować, że wjadą w nas pojazdy pędzące za nami. Odcinek A2 posiada specjalne zabezpieczenia, w tym osłony energochłonne z tablicami sygnalizacyjnymi oraz wozy patrolowe ze strzałami świetlnymi. Technologia nie zastąpi jednak ostrożności za kierownicą, dlatego wczesne zdjęcie nogi z gazu ma kluczowe znaczenie dla życia i zdrowia drogowców.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro dużo chmur, tylko w północno-zachodniej połowie kraju. Na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu, poza tym dużo słońca. Na termometrach od 14 stopni na północnym zachodzie do 21 na południu kraju.

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy. Reklama.

0: Halo.
1: Bo każda gra to gra, która sens swój ma. Dziś dostanę to, co chcesz mi dać.